kąt u ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerni.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: W tym programie między innymi o nowych wymogach bezpieczeństwa. Auto ma widzieć więcej niż kierowca. Uwaga, nadchodzą upały. W takich warunkach samochód szybko zamienia się w saunę. Ruszamy!
0: Autoradio.
1: Od 7 lipca tego roku wszystkie nowe samochody osobowe i lekkie dostawcze rejestrowane w Unii Europejskiej mają spełniać kolejną fazę wymogów bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o zaawansowany system awaryjnego hamowania, który ma wykrywać nie tylko inne pojazdy, ale również pieszych i rowerzystów. System AEB ma rozpoznać ryzyko zdarzenia i w razie braku reakcji kierowcy samodzielnie uruchomić hamowanie, żeby uniknąć kolizji albo ograniczyć jej skutki. Automatyczne hamowanie awaryjne nie oznacza, że samochód przejmuje pełną odpowiedzialność za prowadzenie. System działa jak dodatkowa warstwa bezpieczeństwa, szczególnie wtedy, gdy sytuacja rozwija się bardzo szybko. Pieszy wchodzi na jezdnię, rowerzysta pojawia się przy pojeździe, a kierowca nie zdąży jeszcze nacisnąć hamulca. Największą wartością takiej elektroniki są ułamki sekund, bo właśnie one często decydują o tym, czy skończy się na strachu, czy na poważnym wypadku. Unijne materiały o nowych zasadach bezpieczeństwa podkreślają, że celem tych systemów jest wsparcie kierowcy oraz lepsza ochrona pasażerów, pieszych i rowerzystów. Synoptycy prognozują, że pod koniec tygodnia temperatura w wielu regionach Polski może zbliżyć się nawet do 35 stopni Celsjusza. Podróż samochodem może być bardzo wymagająca. Szczegóły za chwilę.
0: Porady ekspertów.
1: Podczas upałów wnętrze zaparkowanego samochodu nagrzewa się błyskawicznie. Badanie naukowców wykazało, że około 80% wzrostu temperatury następuje już w ciągu pierwszych 30 minut po stoju na słońcu. Oznacza to, że w wielu samochodach pozostawionych na pełnym słońcu temperatura może przekroczyć nawet 55 stopni Celsjusza. Jeszcze wyższe wartości osiągają deska rozdzielcza, kierownica czy elementy znajdujące się bezpośrednio pod przednią szybą, których temperatura może być znacznie wyższa niż temperatura powietrza w kabinie. Wiele osób zostawia w samochodzie elektronikę, nie zastanawiając się nad wpływem wysokiej temperatury. Smartfony, tablety, laptopy czy powerbanki wykorzystują akumulatory litowo-jonowe, które nie lubią przegrzewania. Podczas upałów szczególną ostrożność powinny zachować osoby przewożące leki. W przypadku wielu preparatów producenci zalecają przechowywanie w temperaturze nieprzekraczającej 25 stopni. Pozostawienie ich na kilka godzin w rozgrzanym samochodzie może wpłynąć na ich właściwości. Wysoka temperatura może powodować też odkształcanie plastikowych oprawek okularów, uszkodzenia powłok ochronnych na szkłach oraz problemy z elementami wykonanymi z tworzyw sztucznych. Dotyczy to również kart płatniczych, identyfikatorów czy kart parkingowych pozostawianych za szybą. W czasie upałów kierowcy często zostawiają w aucie zapas wody lub napojów. Wysoka temperatura przyspiesza również starzenie się napojów przechowywanych w plastikowych opakowaniach. W przypadku napojów gazowanych wzrost temperatury może prowadzić do wzrostu ciśnienia wewnątrz opakowania. Efekt bywa łatwy do przewidzenia. Po powrocie do samochodu kierowcę może czekać niemiła niespodzianka i konieczność czyszczenia wnętrza. Eksperci od lat alarmują i przypominają, że podczas upałów nie wolno pozostawiać w samochodzie dzieci ani zwierząt, nawet na krótki czas. Temperatura we wnętrzu auta rośnie znacznie szybciej niż wielu osobom się wydaje. W przypadku prognozowanych na ten tydzień upałów może to prowadzić do sytuacji zagrażających zdrowiu, a nawet życiu.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Wałbrzych i finał inwentaryzacji na stadionie. Jest kłopot.
2: Z powodu ustania prac na budowie Urząd Miasta rozwiązał umowę z głównym wykonawcą.
1: Kunice i 50. urodziny Posejdona.
3: 16 omek na Jeziorze Kunickim to jest rekord, który jeszcze do tej pory nie był pobity.
1: Wrocław i samoobsługowe, bezpłatne wypożyczalnie narzędzi.
4: Cały system opiera się na zaufaniu.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Wędrówkę po regionie zaczynamy w Wałbrzychu, gdzie po tym jak Urząd Miasta wypowiedział umowę wykonawcy przebudowy stadionu Górnika Wałbrzych na Nowym Mieście, zakończyła się inwentaryzacja przeprowadzanych tam prac. Nie wszystko układa się tak, jak wyobrażały to sobie władze Wałbrzycha. Materiał Jacka Zycha.
2: Tak, po tym jak władze miasta wypowiedziały umowę, plan był taki, żeby inwestycje dokończyli dotychczasowi podwykonawcy. Pomimo tego jednak, że ci deklarowali taką chęć, na przeszkodzie stanęły względy proceduralne i formalne. Zgodnie z reżimem zawartej umowy o dofinansowanie, władze muszą wyłonić głównego wykonawcę. To znaczy, że jedna firma będzie musiała wziąć odpowiedzialność nie tylko za dokończenie prac, ale i za to, co już zostało zrobione.
5: Mamy tutaj, jak powiedziałem, wybranych 9 wykonawców, których zaprosiliśmy do przetargu, do składania ofert, do negocjacji. Zdecydowana większość z tych wykonawców deklarowało chęć, co było dla nas dobrym, miłym zaskoczeniem, że oni chcą dokończyć budowę, są zdeterminowani do tego projektu, więc liczymy, że będziemy mieli oferty i to dobre oferty cenowe.
2: Powiedział Kacper Nogajczyk, odpowiedzialny za inwestycje, zastępca prezydenta Wałbrzycha. Dziś nie wiadomo, czy będzie to konsorcjum firm, czy jeden konkretny wykonawca. Wiadomo natomiast, że po przeprowadzonej inwentaryzacji stan wykonanych prac ocenia się na około 75%. Wykonano już instalację elektryczną, do zrobienia wciąż pozostaje instalacja sanitarna.
5: No jest kwestia największa do wykonania odbudowy bieżni wraz z bieżnią docelową, boiska, dokończenia zaplecza socjalnego, kwestia oczywiście chodników, dojść i parkingów, bo to tak naprawdę zostało, więc każdy element wykonywany przez następnego generalnego wykonawcę powinien być widoczny, powinien nam dawać już efekty wizualne, a nie będą to tak jak do tej pory, głównie prace ziemne, instalacyjne, elektryczne czy sanitarne.
2: Ja przypomnę, że remont zabytkowego stadionu Górnika Wałbrzych na Nowym Mieście w Wałbrzychu kosztuje już dziś ponad 60 milionów złotych. Rozpoczęte jesienią 2023 roku prace miały potrwać 2 lata. W maju tego roku z powodu ustania prac na budowie Urząd Miasta rozwiązał umowę z głównym wykonawcą. Pracę będę się przyglądał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Na cmentarzach we Wrocławiu ruszyły samoobsługowe, bezpłatne wypożyczalnie narzędzi do porządkowania grobów. Skorzystać może każdy.
4: To program pilotażowy, który wprowadzany jest na 2 największych cmentarzach komunalnych we Wrocławiu, na Grabiszyńskim i Osobowickim. Wypożyczalnie sprzętu są samoobsługowe i zupełnie bezpłatne. Ma to poprawić komfort osób odwiedzających nekropolie, które chcą posprzątać groby, ale nie mają siły nosić ciężkich narzędzi. Wielu z nich przyjeżdża na cmentarz autobusem albo dociera pieszo. Wypożyczać można grabie, haczki, łopatki, zmiotki, szufelki czy wiaderka. Ale nie tylko. Można też wziąć lekkie taborety, na których zwłaszcza osoby starsze mogą przysiąść, by odpocząć po pracy przy grobach. To pomocne rozwiązanie, bo ze względu na niewielką przestrzeń na nekropoliach często montaż nawet małej ławki jest po prostu niemożliwy. Narzędzia przechowywane są w specjalnych skrzyniach. Zarządcy cmentarzy komunalnych podkreślają, że dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy mogą przyjść tu z kwiatami czy zniczami i nie martwić się o to, czy zabrali grabie albo zmiotkę. Mogą skupić się na wspomnieniach i pamięci o bliskich. Cały system opiera się na zaufaniu. Osoby, które mają niepotrzebne narzędzia, mogą je także zostawić w skrzyniach i pomóc tym samym innym. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
1: To mogą być wyjątkowo ciekawe 2 weekendowe dni nad jeziorem w Kunicach. W najbliższą sobotę i niedzielę klub żeglarski Posejdon obchodzić będzie swoje 50. urodziny.
6: Jak napisał jeden z członków klubu, Tomek, pomimo wielu sztormów i niepowodzeń, pomimo trudności i niedogodności, pomimo walk plemiennych i ustrojowych udało się rozwinąć i twardo być. Przez lata ucząc, edukując i pamiętając o tradycji 50 lat z wiatrem i pod wiatr. W czasach trudnych i prawdziwych, zawsze z humorem, zawsze z wyciągniętą dłonią. Obecnie komandorem działającego w Kunicach pod Legnicą klubu jest Marek Kowalik, żeglarz z krwi i kości. Jak mówi, nawet nie próbował zliczyć ilości przepłyniętych mil morskich, a na wody jeziora w Kunicach zawsze wraca z pokorą. Komandorze, dlaczego klub Posejdon, klub żeglarski, jest taki szczególny?
7: Po pierwsze dlatego, że istnieje już 50 lat.

0: lat?
1: W ciągu tych 50 lat prowadzi działalność żeglarską na Jeziorze Kunickim i w okręgu legnickim. Wyszkolił mnóstwo adeptów żeglarstwa.
2: Jesteście szczególnie także dlatego, że już w najbliższą sobotę organizujecie regaty żeglarskie w Kunicach w klasie Omega. 16 załóg, a 3 łódki.
1: Dzieje się tak dlatego, że mamy grono zaprzyjaźnionych klubów z naszego okręgu na Dolnym Śląsku i te kluby przyjeżdżają ze swoimi łódkami. Dzięki temu, że przyjeżdżają ze swoim sprzętem, możemy zorganizować regaty na tak szeroką skalę. 16 omek na Jeziorze Kunickim to jest rekord, który jeszcze do tej pory nie był pobity.
2: Wśród tych załóg znajdzie się załoga z Jeleniej Góry między innymi?
1: Tak, przyjeżdżają dwie załogi z Jeleniej Góry, a tak naprawdę z Pilchowic, z klubu żeglarskiego Horyzont. Po regatach w sobotę wieczorem szykujemy wieczór szantowo-biesiadny, na który zapraszamy wszystkich chętnych, będzie ognisko i będzie można spędzić miło czas przy muzyce szantowej i nie tylko. Ponadto w niedzielę organizujemy dzień otwarty, na który zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z zasobów naszej przystani. To są rowery wodne, kajaki, supy, łódki wiosłowe. Wszystko jest w tym dniu w gratisie. Wejście na ośrodek jest za darmo.
2: Pogoda ma być fantastyczna. Nie obawiacie się, że zabraknie wody w Jeziorze Kunickim?
1: Nie, dlatego że w ostatnim czasie wody w Jeziorze Kunickim akurat przybyło, więc na pewno nie zabraknie i nie zabraknie też miejsca dla wszystkich na naszym ośrodku. Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą spędzić ten weekend nad wodą.
2: Jak napisał klubowy pisarz Tomek, w duchu zaparci, w codzienności pomocni z wielką radością zapraszamy na obchody 50 lat klubu żeglarskiego Posejdon. Jesteśmy dla Was, a ta przygoda jest dla wszystkich. Zapraszamy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy za niespełna godzinę.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Afera w warszawskim szpitalu będzie wyjaśniona, zapewnia premier. Tragiczny w skutkach wstrząs w kopalni w Bytomiu. Zbliża się fala upałów i szykują się do nich polskie miasta. Paulina Nawrocka. To musi być wyjaśnione do spodu, tak premier Donald Tusk komentuje aferę w szpitalu południowym w Warszawie. W tym najnowsze informacje o tzw. saloniku VIP i przyjmowaniu poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Koordynatorem tamtejszego SOR-u był lekarz bez specjalizacji i zarazem radny do tej pory z Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Premier Donald Tusk zaznaczył, że nie wie na razie, kto korzystał z saloniku VIP.
3: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne.
2: Kacprzyk, od którego zarobków zaczęła się cała afera, został zwolniony z pracy w szpitalu południowym. Nie żyje górnik poszkodowany po silnym wstrząsie w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. Do podziemnego wstrząsu doszło wczoraj. W zagrożonym rejonie było 9 górników, 8 z nich wycofało się o własnych siłach. Jeden pozostał w wyrobisku i nie było z nim kontaktu. Wieczorem, gdy spadło zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy rozpoczęli poszukiwania i odnaleźli górnika. Lekarz stwierdził jego zgon. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy w dziedzinie obronności, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku, nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury.
2: A to już niemiecki minister Boris Pistorius.
5: Jesteśmy bardzo zainteresowani poszerzeniem współpracy z Polską w kwestii przemysłu zbrojeniowego. Leży to w naszym interesie.
2: Umowę podpisano na przypadające akurat 35-lecie Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie Polski i Niemiec. A urzędnicy Donalda Trumpa przedstawili pełny tekst wstępnego porozumienia z Iranem. Ma 14 punktów, wśród nich neutralizacja irańskich zapasów uranu oraz brak opłat za przepływ przez cieśninę Ormus. Jednocześnie umowa dopuszcza możliwość opłat za tranzyt w przyszłości. Kurtyny wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Wiele polskich miast przygotowuje się na weekendowe upały. Katowice pamiętają też o zwierzętach.
6: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
2: Mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu. Już dziś na południu może być 30 stopni, upalny ma być cały weekend. I jeszcze Mundial. To spotkanie było jednym z najbardziej wyczekiwanych hitów pierwszej serii gier i piłkarze nie zawiedli. Anglia pokonała Chorwację 4-2 po emocjonującym spotkaniu. W drugim meczu Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
1: I kochamy długie wiosenne dni. I kochamy przejście z wiosny w lato, które już niebawem. 18 dzień czerwca, jeden z ostatnich dni wiosny 2026. 6:04, Muzyczne Radio, Zbyszek Deka, dzień dobry.

0: Reklama.
1: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne Radio tymczasem zbliżamy się do końca wiosny, który nastąpi w najbliższy weekend. Bardzo długi dzień przed nami, ponad dwukrotnie dłuższy od tych najkrótszych grudniowych dni. Przypominam, że trwają one mniej niż 8 godzin, a dzisiejszy dzień potrwa ponad 16,5 godziny. 18 czerwca roku 1815 w bitwie pod Waterloo cesarz Napoleon Bonaparte poniósł ostateczną klęskę. W 1992 roku zaś także oczywiście 18 czerwca uruchomiono CenterTel, pierwszą w Polsce sieć telefonii komórkowej i coś z bliższej nam okolicy. 18 czerwca roku 1961 otwarto wtedy przejście graniczne w Jakuszycach. Było to 65 lat temu.
1: Hello Poland, I'm Paweł Styla and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
3: Czwartkowe przebojowe granie. Ostatni wiosenny czwartek, 18 dzień czerwca, 25 minut po godzinie 6.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Tu RMFFM. Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
0: Po reklamie.
3: Ciepły poranek z temperaturą, która wynosi aktualnie od 16 do 19 stopni. Bardzo ciepłe już wiosenne popołudnie. Ciepłe, ale jeszcze nieupalne upały, czyli 30 stopni i więcej od jutra przez kilka dni, a dzisiaj na dolnośląskich termometrach do 27-28 stopni. Zachmurzenie będzie dziś na ogół umiarkowane, powietrze mamy czyste.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków północno-zachodnich. Na Śnieżce aktualnie 9 stopni. I wiatr wiejący z prędkością do 40 km na godzinę. Jest 6:30, czas zatem na raport regionalny. Beata Nowicka.
5: Dwugodzinny strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
6: Związkowcy zarzucają, że państwo systematycznie dokłada pracownikom ZUS kolejne obowiązki związane z realizacją programów społecznych.
5: Przedłuża się remont Teatru Miejskiego w Świdnicy. Duże kłopoty wykonawcy.
0: Muzyczne radio.
5: A na początek zaskakująca decyzja prokuratury rejonowej w Bolesławcu. Były starosta Karkonoski sfałszował maturę, jednak nie poniesie odpowiedzialności. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone. Informuje prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
7: Prokuratura rejonowa w Bolesławcu umorzyła dochodzenie w sprawie zaistniałego w nieustalonym miejscu i czasie, jednak nie później niż 17 listopada w 2001 roku, podrobienia świadectwa maturalnego, które rzekomo miało zostać wystawione przez Liceum Zawodowe Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu dla Krzysztofa W. Umorzono również drugi wątek dotyczący posłużenia się tym podrobionym świadectwem dojrzałości jako autentycznym 17 listopada 2001 roku. Poprzez przedłożenie tego fałszywego dokumentu wraz z podaniem o przyjęcie na studia wyższe, te dokumenty przedłożono rektorowi Kolegium Karkonoskiemu w Jeleniej Górze. Oba czyny umorzone zostały z przyczyn formalnych, ponieważ nastąpiło przedawnienie ich karalności. Czyli do popełnienia przestępstw doszło w 2001 roku, jednak z uwagi na upływ czasu, upłynęło już 25 lat, osobom, które dopuściły się tych przestępstw, nie można przedstawić zarzutów.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Przedłuża się remont Teatru Miejskiego w Świdnicy. Prace, które miały się zakończyć na początku lata, przedłużą się co najmniej o kwartał. Co się dzieje na placu budowy, sprawdzał nasz reporter Jacek Zych.
9: Tak, rzeczywiście o kłopotach i problemach, na jakie natrafia wykonawca remontu wnętrza Teatru Miejskiego w Świdnicy, mówi się już oficjalnie. Remontowcy, którzy od czerwca 2025 roku gruntownie przebudowują scenę, natknęli się na cały szereg nieujętych w dokumentacji braków i niespodzianek. Zakres pracy konieczny do wykonania wydłuża się niemal z każdym tygodniem.
10: Kiedy weszliśmy do tego budynku, kiedy rozpoczął się remont, okazało się, że wielu rzeczy nie udało się wcześniej przewidzieć, ponieważ poprzednie remonty nie były wykonane dość starannie. Nie wszystko podczas ich prowadzenia ujawniono. Niedostosowane do ciężaru konstrukcje podtrzymujące balkon czy podtrzymujące scenę. W związku z tym już na trwającej budowie trzeba było wykonać nowe fragmenty projektu, poszerzyć zakres

0: być zastosowane nowoczesne rozwiązania. Tych zmian jest ogrom. Można powiedzieć, że my w starą bryłę wbudujemy zupełnie nową instytucję, zupełnie nowy obiekt.
1: Ostatni raz mieszczący się w ratuszu Teatr Miejski w Świdnicy był remontowany w latach 90. XX wieku. Dzisiejsze prace pochłoną ponad 24 miliony złotych i zapewnić mają funkcjonowanie obiektu przez kolejne dekady. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzili dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Do ogólnopolskiej akcji przyłączył się m.in. inspektorat ZUS w Bolesławcu. Protestujący podkreślali, że ich działania nie były wymierzone w klientów, a świadczenia miały być wypłacane zgodnie z harmonogramem.
3: Powodem protestu jest narastające niezadowolenie z polityki rządu. Związkowcy zarzucają, że państwo systematycznie dokłada pracownikom ZUS kolejne obowiązki związane z realizacją programów społecznych, ale nie idzie za tym odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Jak mówiła przewodnicząca Krajowego Związku Zawodowego Inspektoratów Kontroli ZUS Dagmara Ledzion.
4: To jest brak wysłuchania naszych postulatów dotyczących godnej płacy za dodatkowe zadania. Zadaniami rząd szasta na prawo i lewo, obarcza nas wykonywaniem, realizacją wszystkich plusów, wszystkich pomysłów na to, żeby socjalne warunki ludzi poprawić, i bardzo dobrze. My chcemy więcej zadań i my jesteśmy w stanie je wykonać, ale my potrzebujemy za to otrzymać wynagrodzenie.
3: Związkowcy podkreślają, że pieniądze przekazywane z ZUS na realizację nowych zadań nie trafiają do pracowników, jak mówiła Ledzion.
4: To jest taki samograj. Za to, co zakład otrzymuje za realizację tych zadań, utrzymuje zakład. Płaci za prąd, za wodę, a do ludzi nie trafia nic.
3: Pracownicy domagają się podwyżki w wysokości 1200 zł, choć, jak zaznaczają, są gotowi rozmawiać o niższej kwocie. Ich głównym celem jest jednak systemowe rozwiązanie gwarantujące wzrost wynagrodzeń wraz z kolejnymi zadaniami.
4: Proszę pana, my wnioskowaliśmy o 1200 zł. Wiemy, że to jest wysoka kwota. Wygórowana być może, niektórzy mówią. Jesteśmy realistami i wiemy, że takiej kwoty nie osiągniemy, ale potrzebujemy rozwiązań systemowych, takich, żebyśmy się co roku nie musieli spotykać i żebyśmy dostali za wykonanie zadań, za uczciwą pracę, uczciwe wynagrodzenie.
3: Dzisiaj byłem w inspektoracie ZUS w Bolesławcu, jednak tutaj, jak w wielu innych miejscach w Polsce, pracownicy biorący udział w strajku mają bezwzględny zakaz wypowiadania się. Jednak związkowcy zapowiadają, że jeśli ich postulaty nadal będą ignorowane, kolejnym krokiem może być strajk generalny. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Z kolejnym raportem o 7:30 pojawi się w studio Jacek Rogulski. Zapraszamy.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hi, this is Meek and you're listening to Muzyczne Radio. It's

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.
5: Dzień dobry wszystkim.

szkocki zespół Travis Ghost. Szkocja póki co z jednym zwycięstwem na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, ze zwycięstwem z Haiti. 6:46, za chwilę u nas horoskop.

0: napisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Barany powinny być skupione, dzięki temu łatwiej im będzie rozwiązać napotkane trudności. Byki powinny pomyśleć o wypoczynku. W ostatni weekend wiosny aura sprzyja podróżom. Bliźnięta zrobią dużo, by znaleźć chwilę dla siebie i bliskiej sercu osoby i gdzieś się wybrać. Raki, uwaga na kłopoty ze zdrowiem. Trzeba zwolnić tempo i postarać się odpocząć w weekend. Lwy, otworzą się nowe możliwości. Poprawie ulegną także relacje rodzinne i towarzyskie. Panny czeka trudne spotkanie, nie warto tej konfrontacji unikać. Im szybciej, tym lepiej. Wagi z wiarą zaczną podchodzić do weekendowych planów. Energii nie powinno zabraknąć. Skorpiony sporo czasu poświęcą na zakupy, a także pomoc rodzinie po niedawnym problemie. Strzelce zechcą wypłynąć na tak zwane szerokie wody, ale uwaga na mieliznę i życiowe burze. Koziorożcom uda się pozytywnie wszystko wyjaśnić, zaprocentuje to miłą i serdeczną atmosferą. Wodniki czeka trudniejszy dzień, ale poradzą sobie tak z wyzwaniami życia, jak i losu. A ryby mają dobry dzień na przełamanie tak zwanych lodów i wyjaśnienie jakichś nieporozumień. Co do osób urodzonych 18 czerwca, to są ciekawe świata, lubią się uczyć, podróżować i dyskutować. Mają dar łatwego przekonywania do swoich planów i zdolności przywódcze. Bywają egoistyczne i bardzo nerwowe, mają powodzenie w interesach i zwykle dorabiają się majątku. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny, diament, sprzyjający znak zodiaku to byk. A imieniny obchodzą dzisiaj Elżbieta, odpowiedzialna, dyplomatyczna i inteligentna, Marek, skryty, lojalny i pewny siebie, oraz Gerwazy, wrażliwy, pomysłowy, niecierpliwy. No to cierpliwości życzymy i pewności siebie i wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiamy w czwartkowy wczesny poranek na zegarach 6:52.

0: Måneskin, Muzyczne Radio, jest 6.54.
1: Muzyczne Radio.
0: 18 czerwca roku 1942, a więc 84 lata temu w Liverpoolu na świat przyszedł Paul McCartney, członek legendarnej grupy The Beatles, po rozpadzie której utworzył zespół Wings między innymi. Solowy twórca, artysta, jeden z najbardziej utytułowanych i popularnych kompozytorów muzyki rozrywkowej, który wraz z Johnem Lennonem skomponował kilkadziesiąt przebojów numer jeden na listach po obu stronach Oceanu Atlantyckiego. A sam McCartney był twórcą lub współtwórcą prawie 200 piosenek, które dostały się na listy przebojów. Śpiewał z wieloma wykonawcami, na przykład ze Stevie Wonderem, jak w tej piosence. W 84. urodziny Paula McCartneya.

0: daj mi znać.
1: Słuchasz muzycznego radia. Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: Siódma.
1: Czas na wiadomości.
3: Koniec z obniżoną akcyzą, ale ceny paliw stabilne. W Sejmie gorące dyskusje o zarobkach lekarzy. I długoterminowe prognozy. Tegoroczne lato ma być burzowe i suche. Paulina Nawrocka, zapraszam. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr benzyny 95 może dziś kosztować nie więcej niż 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. I z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. Oto czy i kiedy na stacjach ceny pójdą w górę, dopytywał Bartosz Kądziołka.
4: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
4: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
5: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
4: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
3: Sejm pracuje w ekspresowym tempie nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem ustawy, która umożliwia zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Liderzy koalicji rządzącej idą krok dalej, chcą ograniczyć wysokość ich wynagrodzeń. Szef PSL-u, wicepremier, minister obrony, ale z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że problem nie jest nowy i trzeba go jakoś rozwiązać.
6: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%. A nauczycielki o 3. Uważam, że to powinno być zmienione.
3: Za limitami zarobków w ochronie zdrowia opowiada się również szef Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, jest też zwolennikiem zakazu łączenia praktyki prywatnej z publiczną oraz egzekwowania ewidencji czasu pracy lekarzy. Premier leci dziś do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej. Europejscy liderzy mają się zająć m.in. kwestią liczby darmowych uprawnień w systemie ETS. Na marginesie szczytu szef rządu ma też rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tegoroczne lato ma być cieplejsze od średniej wieloletniej, dynamiczne z przeplataniem się okresów gorących, burzowych i chwilowo chłodniejszych, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne i temperatury powyżej normy. Będzie też bardziej sucho niż w poprzednich latach, a od jutra czekają nas upały. Zaginiony pierścień króla Zygmunta Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec zagrabione podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu królewskiej błyskotki pomogło laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Orzeński.
7: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też dostrzegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
3: Oprócz pierścienia do Polski wrócił także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudemater Polonia.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu parku handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: FM zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: W tym programie m.in. o nowych wymogach bezpieczeństwa. Auto ma widzieć więcej niż kierowca. Uwaga, nadchodzą upały. W takich warunkach samochód szybko zamienia się w saunę. Ruszamy!
0: Autoradio.
1: Od 7 lipca tego roku wszystkie nowe samochody osobowe i lekkie dostawcze rejestrowane w Unii Europejskiej mają spełniać kolejną fazę wymogów bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o zaawansowany system awaryjnego hamowania, który ma wykrywać nie tylko inne pojazdy, ale również pieszych i rowerzystów. System AEB ma rozpoznać ryzyko zderzenia i w razie braku reakcji kierowcy samodzielnie uruchomić hamowanie, żeby uniknąć kolizji albo ograniczyć jej skutki. Automatyczne hamowanie awaryjne nie oznacza, że samochód przejmuje pełną odpowiedzialność za prowadzenie. System działa jak dodatkowa warstwa bezpieczeństwa, szczególnie wtedy, gdy sytuacja rozwija się bardzo szybko. Pieszy wchodzi na jezdnię, rowerzysta pojawia się przy pojeździe, a kierowca nie zdąży jeszcze nacisnąć hamulca. Największą wartością takiej elektroniki są ułamki sekund, bo właśnie one często decydują o tym, czy skończy się na strachu, czy na poważnym wypadku. Unijne materiały o nowych zasadach bezpieczeństwa podkreślają, że celem tych systemów jest wsparcie kierowcy oraz lepsza ochrona pasażerów, pieszych i rowerzystów. Synoptycy prognozują, że pod koniec tygodnia temperatura w wielu regionach Polski może zbliżyć się nawet do 35 stopni Celsjusza. Podróż samochodem może być bardzo wymagająca. Szczegóły za chwilę.
0: Porady ekspertów.
1: Podczas upałów wnętrze zaparkowanego samochodu nagrzewa się błyskawicznie. Badanie naukowców wykazało, że około 80% wzrostu temperatury następuje już w ciągu pierwszych 30 minut postoju na słońcu. Oznacza to, że w wielu samochodach pozostawionych na pełnym słońcu temperatura może przekroczyć nawet 55 stopni Celsjusza. Jeszcze wyższe wartości osiągają deska rozdzielcza, kierownica czy elementy znajdujące się bezpośrednio pod przednią szybą, których temperatura może być znacznie wyższa niż temperatura powietrza w kabinie. Wiele osób zostawia w samochodzie elektronikę, nie zastanawiając się nad wpływem wysokiej temperatury. Smartfony, tablety, laptopy czy powerbanki wykorzystują akumulatory litowo-jonowe, które nie lubią przegrzewania. Podczas upałów szczególną ostrożność powinny zachować osoby przewożące leki. W przypadku wielu preparatów producenci zalecają przechowywanie w temperaturze nie przekraczającej 25 stopni. Pozostawienie ich na kilka godzin w rozgrzanym samochodzie może wpłynąć na ich właściwości. Wysoka temperatura może powodować też odkształcanie plastikowych oprawek okularów, uszkodzenia powłok ochronnych na szkłach oraz problemy z elementami wykonanymi z tworzyw sztucznych. Dotyczy to również kart płatniczych, identyfikatorów czy kart parkingowych pozostawianych za szybą. W czasie upałów kierowcy często zostawiają w aucie zapas wody lub napojów. Wysoka temperatura przyspiesza również starzenie się napojów przechowywanych w plastikowych opakowaniach. W przypadku napojów gazowanych wzrost temperatury może prowadzić do wzrostu ciśnienia wewnątrz opakowania. Efekt bywa łatwy do przewidzenia. Po powrocie do samochodu kierowcę może czekać niemiła niespodzianka i konieczność czyszczenia wnętrza. Eksperci od lat alarmują i przypominają, że podczas upałów nie wolno pozostawiać w samochodzie dzieci ani zwierząt, nawet na krótki czas. Temperatura we wnętrzu auta rośnie znacznie szybciej niż wielu osobom się wydaje. W przypadku prognozowanych na ten tydzień upałów może to prowadzić do sytuacji zagrażających zdrowiu, a nawet życiu.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, mówi Krzysztof Zalewski. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
3: To prawda. Prawdą jest też to, że wysłuchamy Krzysztofa Zalewskiego w duecie z Sanach.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Ciepły poranek z temperaturą wynoszącą aktualnie od 18 do 21 stopni, jeszcze cieplejsze popołudnie od 25 do 28 stopni. To dzisiaj, jutro już 30 i więcej. Słaby i umiarkowany wiatr wieje z północnego zachodu, zachmurzenie będzie dziś na ogół umiarkowane, powietrze mamy czyste.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Minęła 7.30, czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
7: Jezioro Pilchowickie znika z dnia na dzień. Trwa historyczne opróżnianie zbiornika przed remontem ponad 110-letniej zapory. To jedna z największych operacji hydrotechnicznych w Polsce od wielu lat. Od początku czerwca poziom wody jest obniżany w tempie nie większym niż metr na dobę. Warto tutaj przypomnieć, że ostatnie opróżnienie zbiornika z wody nastąpiło ponad pół wieku temu.
8: Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, około 28 czerwca dno zbiornika będzie całkowicie odsłonięte. Jak podkreśla kierownik projektu modernizacji zapory, dyrektor Departamentu Inwestycji Jacek Binkowski.
9: Modernizacja rozpoczęła się z początkiem tego roku. W tej chwili jesteśmy na drugim etapie opróżniania zbiornika. Pierwszy zakończył się 15 marca. Natomiast w tej chwili rozpoczęliśmy z początkiem czerwca drugi etap, który już będzie poprowadzony aż do całkowitego opróżnienia zbiornika. Wodnego.
8: Obecnie między taflą wody a dnem pozostaje jeszcze około 10 metrów. Całkowite osuszenie zbiornika jest konieczne, by ekipy budowlane mogły dotrzeć do elementów zapory, które od dziesięcioleci pozostają pod wodą.
9: Opróżnienie zbiornika spowoduje to, że otworzy nam się przedpole zapory, więc będziemy mieli swobodny dostęp do fundamentów zapory, do elementów, które normalnie znajdują się pod wodą, do wlotów turbinowych, wlotów upustów dennych i tam będą prowadzone prace.
8: Roboty już trwają zarówno na korpusie zapory, jak i na jej ścianach oraz upustach dennych, jak mówi kierownik projektu.
9: Trwają prace na zaporze, na ścianie odpowietrznej, na ścianie odwodnej. Jak

0: Które jest już na finiszu i czeka na oficjalne odbiory. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to kierowcy pojadą nową przeprawą już za tydzień. Jednocześnie będzie mogła rozpocząć się rewitalizacja znajdującego się obok zabytkowego kamiennego mostu. Mówi Andrzej Kretkowski, radny sejmiku województwa dolnośląskiego.
1: Ten most jest skończony, jest szeroki chodnik, bezpieczny, odpowiednia ścieralność, odpowiednia nośność, no i sama budowa tego mostu jest też wyjątkowa, bo ten most jest bardzo zbliżony do starego mostu, który jest na takim łuku, czyli konstrukcja dosyć trudna. Ten most kamienny będzie wielkim deptakiem. On nie będzie czynny dla ruchu kołowego, ale dla pieszego. Czyli to będzie most, który my wypiaskujemy. Jeszcze dobudujemy takie pewne elementy, które zostały uszkodzone z piaskowca. I on będzie atrakcją.
2: To bardzo ważna inwestycja, dlatego że poprawia bezpieczeństwo na terenie naszej gminy. Aleksander Fuławka, zastępca burmistrza gminy i miasta Lubek Śląski. Most, który był dotychczas użytkowany, most kamienny końca XVIII wieku, to już nie spełnia tych parametrów współczesnych, jeśli chodzi o obciążenia, i ten nowy, nowoczesny most jest bezpieczny, jeśli chodzi o przejazd po terenie naszej gminy.
3: Nowa inwestycja, jak widać, stwarza fajne i bezpieczne przede wszystkim realia. Marta Trościanka, mieszkanka gminy i miasta Lwówek Śląski. Droga przyjezdna, chodnik rewelacyjny, szeroki, fajnie utwardzony, więc myślę, że jak najbardziej potrzebna.
0: Na koniec jeszcze kronika policyjna. 56-letnia mieszkanka powiatu legnickiego, mając blisko 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, wsiadła za kierownicę samochodu. Podróż skończyła w przydrożnym rowie. Po pomoc wezwała, jak się okazało, poszukiwanego przez sąd syna. Relacjonuje Anna Tersa, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
4: Na miejscu funkcjonariusze zastali Chevroleta, który wpadł do rowu i zatrzymał się w dość nietypowy sposób. Zawisł na betonowych słupkach znajdujących się przy drodze. Na szczęście 56-letniej kierującej nic się nie stało, a świadek pomógł jej bezpiecznie opuścić pojazd. Szybko wyjaśniło się również, dlaczego kobieta zakończyła swoją podróż poza jezdnią. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mieszkanka powiatu legnickiego miała 2,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po zakończeniu czynności 56-latka zadzwoniła do syna, prosząc go o odebranie jej z komendy. Mężczyzna rzeczywiście stawił się na miejscu, jednak autem nie mógł przyjechać, ponieważ posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony wcześniej za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się też, że jest on osobą poszukiwaną celem ustalenia miejsca pobytu.
0: I to wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu o 8.30. Zapraszamy.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hello Poland. Here is Lee Weber and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama. Płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu parku handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Tygodniowe wakacje w Polsce mogą być dużo droższe niż podobny wypoczynek w Egipcie czy Turcji. Ceny na portalach rezerwacyjnych porównał serwis Rankomat. Na przykład w Mrągowie za 7 noclegów ze śniadaniami dwie osoby zapłacą średnio 2421 zł. Urlop pod piramidami może kosztować nawet o połowę mniej. Mazury są obecnie najdroższe w Polsce. Tygodniowy pobyt dla 4 osób w 3-gwiazdkowym hotelu kosztuje tam prawie 6300 zł. W Szczyrku według badań zapłacimy niewiele ponad 5000 zł, a w Szklarskiej Porębie 3800 zł. O tym, czy zostajemy na urlop w Polsce, decydują zwykle ceny biletów lotniczych. Nie każdemu udaje się trafić na atrakcyjną promocję. Mieszkańcy Dolnego Śląska należą do najchętniej oszczędzających w pracowniczych planach kapitałowych. W regionie do programu zapisało się ponad 2/3 uprawnionych, wyższy wskaźnik przekraczający 84% odnotowano tylko na Mazowszu. Generalnie do programu przekonuje się coraz więcej Polaków, aktywnych rachunków jest już ponad 5 400 000, a aktywa na koniec maja zbliżyły się do 53 miliardów złotych. To prawie 2,5 miliarda więcej niż miesiąc wcześniej. Z badań wynika, że nowych klientów kusi głównie możliwość wypłacania pieniędzy i realizowania zysków wyższych niż na lokatach. Stopa zwrotu z oszczędności w PPK liczona od 2019 roku wynosi obecnie od 142 do 230%. By dobrze zarabiać, nie zawsze trzeba kończyć uniwersytet. Porównywalne pieniądze można mieć po państwowej szkole zawodowej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wczoraj wyniki monitoringu ekonomicznych losów absolwentów, czyli badania, które pokazuje, co kogo czeka po studiach na rynku pracy. Okazuje się, że absolwenci szkół zawodowych szybciej znajdują zatrudnienie i częściej pracują na etatach, a ich wynagrodzenie jest porównywalne z pensjami absolwentów innych rodzajów uczelni. W czołówce najlepiej wynagradzanych są m.in. pielęgniarki, na przykład po Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Solidne pensje dostają też absolwenci informatyki stosowanej oraz automatyki i robotyki.
1: Pora dla inwestora.
0: Środowa sesja na warszawskiej giełdzie rozpoczęła się od sporych spadków, ale później inwestorzy rzucili się do odrabiania strat. Ostatecznie indeksy małych i średnich spółek wyszły nawet na plus. WIG20 stracił, ale niewiele, 0,2% i ma 3731 punktów. Giełdę w górę pociągnął Orlen, którego wycena spadła o ponad 6,5%. W internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,26 zł, za dolara 3,70 zł, a za franka 4,63 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,93 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,70 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojem.

Muzyczne Radio, 18 dzień czerwca. Dzisiaj urodziny Alison Moyet, która kończy 65 lat. Brytyjska wokalistka, która swoją karierę rozpoczynała w duecie Yazoo, utworzonym z byłym muzykiem Depeche Mode Vincentem Clarkiem. Ale znana oczywiście także ze swojej działalności solowej, Alison Moyet w swoje 65 urodziny.

0: W duecie Yazoo, na przykład Only You, Don't Go czy Nobody's Diary, a solowo m.in. Is This Love, Weak in the Presence of Beauty, czy właśnie Love Resurrection, którego dziś wysłuchaliśmy od Alison Moyet, która kończy 65 lat.
1: Cześć, tutaj Zalia. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Czwartek za 4:08.

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
5: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 8.
7: Czas na wiadomości.
9: Rosyjski atak rakietowy na Kijów, eksplozje w stolicy. Dziś decyzja w sprawie odwołania dyrektorki Szpitala Południowego w Warszawie i film, na który czekają Polacy, Lalka, już na ukończeniu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. W nocy słychać było wybuchy, a świadkowie widzieli ludzi uciekających do schronów. Na razie nie ma dokładnych informacji o ofiarach i zniszczeniach. Jeden z ukraińskich dronów wywołał natomiast pożar w dużej rafinerii ropy naftowej na obrzeżach Moskwy i spowodował szkody. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Zrobił to we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macron. Memorandum cyfrowo podpisał też już prezydent Iranu. W dokumencie zapisano m.in. natychmiastowe otwarcie kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormus. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego ma dziś decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw medycznych placówki. Wczoraj Urząd Miasta poinformował o zwolnieniu dotychczasowego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka, pseudobohatera afery z dyżurami widmo i salonikiem VIP dla polityków. Cezary Jaszczyk.
10: Z oświadczenia miasta wynika, że na pierwsze kroki miały pozwolić wstępne wnioski audytu zleconego przez Rafała Trzaskowskiego. Szpital Południowy zaczął też pracę nad zawiadomieniem o możliwości popełnienia oszustwa przez Kacprzyka. Prawo i Sprawiedliwość wzywa do kolejnych rozliczeń, zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i dymisji w ratuszu. Mówi posłanka PiS Anna Kwiecień, która do Południowego udała się z kontrolą poselską.
11: Mamy żądanie i mamy pytanie, kiedy ten pan zwróci środki finansowe?
12: To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
10: Kwitował premier Donald Tusk.
9: Minister Sprawiedliwości zapowiada interwencję w sprawie mężczyzny, który miał 5 zakazów prowadzenia auta, a mimo to pijany usiadł za kółkiem. 29-latka po pościgu złapali policjanci z drogówki w Płońsku na Mazowszu. Kierowca został zatrzymany, ale wyszedł za kaucją. Minister Waldemar Żurek sprawdzi, co konkretnie wnosiła prokuratura i czy rzeczywiście mężczyznę, który jest recydywistą, należało wypuścić.
13: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy na drogach.
9: Kierowca ma 2-czasowe i 3-dożywotnie zakazy prowadzenia auta. Filmowa lalka już na ukończeniu. Twórcy twierdzą, że film jest gotowy w 80%. Teraz, jak mówi producent filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, Radosław Drabik, dokładane są już efekty specjalne, muzyka i kosmetyczne poprawki.
0: Skończyliśmy na 2,5 godzinach, natomiast pierwsza wersja, pierwsza układka miała 5 godzin. Także dokonaliśmy dużych skrótów, ale to jest wyciąganie esencji. Widz dostaje już wspaniale zbudowaną historię. Po ułożeniu scen później już szukamy tylko emocji.
9: W roli Wokulskiego w najnowszej lalce występuje Marcin Dorociński, Izabeli Łęckiej i Kamila Urzędowska. Premiera 30 września.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Houston, mamy problem, tak mogą powiedzieć Portugalczycy po swoim pierwszym meczu na piłkarskim mundialu. Jeden z faworytów mistrzostw tylko zremisował w Houston z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
8: Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku, choć trwa niespełna tydzień, już nauczył kibiców, że należy spodziewać się, że nie mogą niczego się spodziewać, bo kolejna sensacja, mecz Portugalii, 6. mistrzostwa świata, rekordowe Cristiano Ronaldo, no i Portugalii gra z Demokratyczną Republiką Konga, która wróciła na mundial po raz pierwszy od 1974 roku, kiedy grała jeszcze tam jako Zair. I Portugalia w 6 minucie po golu João Nevesa głową prowadzi 1-0, ale potem ostatnia akcja pierwszej połowy, Joan Wissa, i mamy wynik 1-1. Taki wynik utrzymuje się do końca tego spotkania, no i to jest kolejna duża niespodzianka z udziałem faworyta, no bo przecież Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka, a wcześniej punkty z Egiptem zgubili także Belgowie.
6: W pozostałych spotkaniach kończących pierwszą kolejkę fazy grupowej Anglia po świetnym meczu pokonała Chorwację 4-2, Gana po golu w doliczonym czasie wygrała z Panamą 1-0, a Kolumbia pokonała Uzbekistan 3-1. Polskie siatkarki dobrze rozpoczęły turniej Ligi Narodów w Bangkoku, pokonały Bułgarię 3-0. Dziś o 12:00 nasz zespół zagra z debiutującą w Lidze Narodów Ukrainą. W nadchodzący weekend Warszawa ugości czołowe reprezentacje świata podczas jednego z najważniejszych amfutbolowych turniejów w Europie. Biało-czerwoni i biało-czerwone zmierzą się z renomowanymi rywalami, panowie z USA oraz Ukrainą. To jeden z kluczowych etapów przygotowań biało-czerwonych do listopadowych mistrzostw świata w Meksyku, mówi selekcjoner Mariusz Miecznikowski.
14: USA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej. To jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy troszkę lepiej ten zespół. Teoretycznie mocniejszy będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc ja liczę na to, że te mecze mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku i czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
6: A reprezentacja polskiej kobiety zagra w sobotę i w niedzielę z Kolumbią.
7: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Nocne Radio. Reklama. Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
8: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
9: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio.
1: Siedemnaście minut po godzinie 8, mamy czwartek, 18 dzień czerwca, przed nami wyjątkowy weekend, przed nami wyjątkowe wydarzenie. Już w najbliższą sobotę, 20 czerwca w Krzeszowie, piękna impreza, Noc Świętojańska, święto sztuki, natury i muzyki. O godzinie 20 w ramach cyklu letnich koncertów w Krzeszowie, koncertów Muzyka wśród drzew wystąpi znakomity muzyk Andrea De Luca. Muzyk z Włoch, pasjonat, który śpiewa i komponuje własne utwory, wykorzystując unikalne brzmienie bardzo ciekawego instrumentu. Chodzi mianowicie o lap steel guitar. Gitara lap steel, na której gra się trzymając ją w poziomie na kolanach, na przykład ewentualnie na jakimś stojaku. Na kolanach, i stąd nazwa lap. Andrea De Luca jest samoukiem wychowanym w muzykalnej rodzinie metodą prób i błędów. Sam uczył się, jak wydobyć emocje, odpowiednie tony z gitary lap steel. To instrument dla niektórych może egzotyczny, ale Włoch równie biegle posługuje się na przykład Fenderem Stratocasterem, kultową gitarą elektryczną. Utrzymuje stały kontakt z fanami w social mediach. W czasach pandemii postanowił na przykład założyć internetową szkołę, pierwszą internetową platformę poświęconą nauczaniu gry na lap steel. Nie boi się życia w trasie i w najbliższy weekend, w sobotę, zawita do Krzeszowa. O 20 jego występ, jego koncert, na pewno wyjątkowe wydarzenie na zakończenie krzeszowskiej Nocy Świętojańskiej około godziny 21.30. Odbędzie się spektakl Światło i Muzyka, Cztery Żywioły w wykonaniu teatru działającego w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie. W sobotni wieczór będą się nie pierwszy raz przy okazji letniego przesilenia warsztaty wyplatania wianków, tworzenia zielnych dekoracji, lampionów. Krzeszowska Noc Świętojańska, której początek o godzinie 18, to wszystko w najbliższą sobotę, 20 czerwca. Warto tam być. Zapowiada się bardzo przyjemny, bardzo ciepły też wieczór. Póki co mamy czwartkowy poranek, dziś 18 czerwca. Dzisiaj 60 lat kończy wokalista, klawiszowiec, lider grupy Formacja Nieżywych Schabów, Olek Klepacz.
2: Muzycznego radia.
3: Gdzieś głęboko pod moimi i twoimi powiekami, tam gdzie czarów jest miasteczko, spotkasz mnie. Jestem diabłem

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
2: Burmistrz miasta Mirosław Pustuła zaprasza na 750-lecie Bolkowa. Dni Bolkowa 2026. Zaczynamy już w piątek 19 czerwca w rynku o 17 paradą ulicami miasta. O 17.30 inauguracja wydarzenia na terenie OWŚ. A wieczorem koncert gwiazdy. Wystąpi Bednarek. W sobotę o 12 w Bibliotece Publicznej Joanna Lamparska. O 15 na OWŚ scenę przejmą lokalni artyści Mali i Duzi. O 20 hip-hopowa bitwa oraz IMI i gwiazda wieczoru Smolasty. O 23 Maciej Wowk DMC. W niedzielę od 15 występy zespołów oraz o 16 wyjątkowy koncert Krystyny Giszowskiej. W strefie imprezy. Nowoczesny Luna Park, Dmuchańce, gastronomia i mnóstwo radości. Współorganizator Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Patronat Muzyczne Radio.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
9: Ubyło chmur w zachodniej części regionu, tutaj już bardzo ładna pogoda i coraz cieplej, od 18 do 22 stopni popołudnie z temperaturą od 25 do 28 stopni. Jutro 30-31, sobota jeszcze jest jeszcze większym upałem. Słaby i umiarkowany wiatr powieje dziś z północnego zachodu.
8: Z pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Z kolejnymi doniesieniami z regionu Jacek Rogulski.
10: W Jeleniej Górze rozpoczęły się 40 manewry medyczne skupiające strażaków, ratowników medycznych i inne służby w celu stałego podnoszenia i utrwalania kwalifikacji. Uroczyste rozpoczęcie odbyło się w środę na Placu Ratuszowym. Wczoraj ćwiczenia były prowadzone na terenie miasta. Manewry potrwają do piątku, mówi Krzysztof Zakrzewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
11: Rozpoczynamy 40. edycję manewrów. Kolejny raz udało nam się zorganizować i jest tak bardzo duże zainteresowanie. Są to ekipy ratownicze, nie tylko Straż Pożarna, bo i wojsko, prywatne podmioty ratownicze, które biorą w tym udział, ochotnicze straże pożarne. Manewry będą trwały 3 dni. Zadania będą takie, na które natrafiamy tak praktycznie codziennie w naszej służbie, które nasi ratownicy muszą i chcą po prostu w jakiś sposób doskonalić. Mamy zgłoszonych 35 drużyn. Są to zespoły 4-5-osobowe, które biorą udział w tych założeniach, w tych działaniach. Mamy też i drużyny, 4 ekipy z Czech, które przyjeżdżają, szkolą się z nami. Manewry są organizowane w ramach projektu Chronimy Nas Razem, także wymiana doświadczeń, naprawdę bardzo fajnie ta współpraca się układa, no i czasami zdarza nam się spotkać przy realnych działaniach, zdarzeniach.
12: Nazywam się Krzysztof Kur, jestem przedstawicielem firmy Sieć Badawcza Łukasiewicz PIAP. Dzisiaj prezentujemy dwa roboty. Jeden to jest robot strażacki, który jest na etapie w tej chwili projektu i testów. Niedługo wejdzie do produkcji. Drugi to jest robot IBIS do rozpoznania i do neutralizacji, wykorzystywany przez służby takie jak Straż Graniczna, Policja, Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, a też w najbliższym czasie być może wejdą na stan Straży Pożarnej.
10: W związku z realizacją zadań służb mieszkańcy powiatu karkonoskiego mogą zauważyć zwiększoną liczbę pojazdów ratowniczych. Organizatorzy apelują o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb zabezpieczających miejsca ćwiczeń. Nasze informacje: zmiana w jeleniogórskiej kulturze. Jak już informowaliśmy, Tadeusz Wnuk, były dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, został nowym naczelnikiem Wydziału Kultury. Doświadczenie i wiedza nowego naczelnika mogą okazać się niezwykle cenne dla dalszego rozwoju miejsc

0: aktora, później kierownika artystycznego Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Potem przyjąłem obowiązki dyrektora naczelnego tegoż teatru. Prowadziłem ten teatr przez 9 lat. To były dosyć trudne chwile w związku z przebudową, remontem teatru. Przyszedł moment, w którym trzeba było na chwilę przestać funkcjonować w tej branży kulturalnej, artystycznej. Natomiast nigdy przez głowę mi nie przeszło, przez myśl nie przeszła, że mogę z tym miastem się rozstać i w tym mieście przestać funkcjonować jako człowiek, który w kulturze i w sztuce chciałby jeszcze coś zrobić. I dlatego chcę wykorzystać te doświadczenia, które przez wiele lat nabywałem w mieście, nabywałem w teatrach, nabywałem w instytucjach oświaty i chcę w dalszym ciągu w tej kulturze pracować. Podjąłem takie wyzwanie i dzisiaj jestem w innej roli.
1: Na koniec zapowiedź świetnej zabawy. Przed nami Dni Bolkowa 2026, połączone z obchodami 750-lecia miasta. Z tej okazji już w piątek, czyli jutro, na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie rozpocznie się 3-dniowa zabawa. W programie wydarzenia znalazły się m.in. zarówno występy lokalnych artystów, jak i koncerty gwiazd sceny muzycznej. Uroczystość rozpoczniemy od otwarcia tematycznej wystawy i jubileuszowej parady, mówi Mirosław Pustuła, burmistrz Bolkowa.
2: Piątek 19 czerwca. Rozpoczynamy w Galerii Art Est Historia wystawą Bolków dawniej i dziś. O godzinie 17 z bolkowskiego rynku wyrusza parada jubileuszowa, która przejdzie ulicami miasta, a następnie świętowanie przeniesie się na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego. Na scenie wystąpią m.in. gwiazdy tegorocznych obchodów Kamil Bednarek, Smolasty, Krystyna Giżowska, Krzysztof Bączkowski oraz IMI. Czekać będą także lokalni wystawcy, strefa gastro oraz strefa dla najmłodszych. To jest bardzo ważny jubileusz dla naszego miasta i dobra okazja, aby spotkać się razem, przypomnieć historię Bolkowa i wspólnie spędzić czas. Zapraszam mieszkańców, gości oraz wszystkich przyjaciół Bolkowa. Obchody 750-lecia Bolkowa i Dni Bolkowa 2026.
1: I trzeba przyznać, że brzmi zachęcająco, tak więc rezerwujemy sobie piątek, sobota, niedziela. Jedziemy do Bolkowa na Dni Bolkowa połączone z obchodami 750-lecia miasta. Będzie się działo. Kolejny raport o 9.30, a teraz sprawdzamy, jaka będzie dzisiaj pogoda w Karkonoszach.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda w górach.
5: Stacja Centralna Grupy Karkonoskiego, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. No, dzisiejsza pogoda na początku tego dnia, tak około godziny 6, nie za bardzo zachęcała do wyjścia w góry. Teraz robi się jednak coraz lepiej, ciśnienie rośnie w góry, także jak najbardziej zapraszam do wyjścia w góry. I tradycyjnie zaczynam od śnieżki, dobrze wiedzieć, co tam się dzieje. Temperatura 10 stopni. Celsjusza, wiatr północno-zachodni 8 metrów na sekundę, widzialność ograniczona póki co do 30 metrów, mgła, ale to wszystko będzie ten wiatr przewiewał, takie jest moje podejrzenie. Stacje w górach, w Karpaczach 16 stopni, bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością, w Szklarskie Porębie mamy 18 stopni, także bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Oczywiście coś przeciwdeszczowego w plecaku się na pewno przyda. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebne, ale dobrze mieć coś takiego w plecaku. Gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mam w pełni naładowaną, a także odgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Hey Poland, I'm Sam Feld and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: And I spent the summer on you.
1: Muzyczne radio. Reklama.
2: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.
8: Kochamy muzykę.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Tygodniowe wakacje w Polsce mogą być dużo droższe niż podobny wypoczynek w Egipcie czy Turcji. Ceny na portalach rezerwacyjnych porównał serwis Rankomat. Na przykład w Mrągowie za 7 noclegów ze śniadaniami dwie osoby zapłacą średnio 2421 zł. Urlop pod piramidami może kosztować nawet o połowę mniej. Mazury są obecnie najdroższe w Polsce. Tygodniowy pobyt dla 4 osób w 3-gwiazdkowym hotelu kosztuje tam prawie 6300 zł. W Szczyrku według badań zapłacimy niewiele ponad 5000 zł, a w Szklarskiej Porębie 3800 zł. O tym, czy zostajemy na urlop w Polsce, decydują zwykle ceny biletów lotniczych. Nie każdemu udaje się trafić na atrakcyjną promocję. Mieszkańcy Dolnego Śląska należą do najchętniej oszczędzających w pracowniczych planach kapitałowych. W regionie do programu zapisało się ponad 2/3 uprawnionych, wyższy wskaźnik przekraczający 84% odnotowano tylko na Mazowszu. Generalnie do programu przekonuje się coraz więcej Polaków, aktywnych rachunków jest już ponad 5 400 000, a aktywa na koniec maja zbliżyły się do 53 miliardów złotych. To prawie 2,5 miliarda więcej niż miesiąc wcześniej. Z badań wynika, że nowych klientów kusi głównie możliwość wypłacania pieniędzy i realizowania zysków wyższych niż na lokatach. Stopa zwrotu z oszczędności w PPK liczona od 2019 roku wynosi obecnie od 142 do 230%. By dobrze zarabiać, nie zawsze trzeba kończyć uniwersytet. Porównywalne pieniądze można mieć po państwowej szkole zawodowej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wczoraj wyniki monitoringu ekonomicznych losów absolwentów, czyli badania, które pokazuje, co kogo czeka po studiach na rynku pracy. Okazuje się, że absolwenci szkół zawodowych szybciej znajdują zatrudnienie i częściej pracują na etatach, a ich wynagrodzenie jest porównywalne z pensjami absolwentów innych rodzajów uczelni. W czołówce najlepiej wynagradzanych są m.in. pielęgniarki, na przykład po Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Solidne pensje dostają też absolwenci informatyki stosowanej oraz automatyki i robotyki.
1: Pora dla inwestora.
0: Środowa sesja na warszawskiej giełdzie rozpoczęła się od sporych spadków, ale później inwestorzy rzucili się do odrabiania strat. Ostatecznie indeksy małych i średnich spółek wyszły nawet na plus. WIG20 stracił, ale niewiele, 0,2% i ma 3731 punktów. Giełdę w górę pociągnął Orlen, którego wycena spadła o ponad 6,5%. W internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,26 zł, za dolara 3,70 zł, a za franka 4,63 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,93 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,70 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Klasyczne radio. Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
5: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
7: Wstępne porozumienie między USA i Iranem podpisane. Powtórki referendum nie będzie, zdecydował sąd w Krakowie. I jaguar w bibliotece to nie przenośnia, prawdziwa historia z Kolumbii. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali wstępne porozumienie pokojowe. Donald Trump ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu. Podpisanie dokumentu potwierdził Teheran. Krytykują go zarówno republikanie, jak i demokraci. Co znalazło się w umowie? O tym Tomasz Orchowski.
8: Wstępne porozumienie zawiera zaledwie 14 punktów. Pierwszy to wstrzymanie wszystkich działań wojennych, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z Hezbollahem. Kolejne punkty regulują takie kwestie jak otwarcie cieśniny Ormuz, plan o wartości 300 miliardów dolarów, by odbudować Iran, czy zniesienie wszystkich amerykańskich sankcji na Teheran. Co do broni atomowej, najważniejszego punktu dla Trumpa, Irańczycy zobowiązali się, że nie będą jej mieć, a wzbogacony już uran zostanie rozcieńczony na miejscu, co ma kontrolować ONZ. USA wydały na wojnę ponad 130 miliardów dolarów. Celów nie osiągnęły. Wracamy do stanu sprzed konfliktu. Gorzej, bo umowa, jak zauważa BBC, nie wyklucza wprowadzenia przez Iran opłat za przeprawę cieśniną Ormuz w przyszłości.
7: Ostateczne amerykańsko-irańskie porozumienie ma zostać zawarte w ciągu 60 dni. Negocjacje mają ruszyć jutro w Szwajcarii. Krakowski sąd zdecydował, że nie będzie powtórki referendum. Oddalił wniosek o jego unieważnienie, którego domagał się krakowianin i były opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, przekonując, że liczne przypadki łamania ciszy wyborczej mogły wpłynąć na wynik głosowania. Katarzyna Młynarczyk.
9: Sąd przyznał, co prawda, że do naruszeń dochodziło, uznał jednak, że nie ma dowodów na to, by działania prowadzone w internecie przełożyły się na decyzje wyborców, mogąc zmienić wynik referendum, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie do spraw cywilnych sędzia Zbigniew Zgód.
10: Tego typu postanowienie daje podstawy do tego, żeby ogłaszać przedterminowe wybory. Oczywiście pod warunkiem, że to orzeczenie się uprawomocni. Po stronom służy prawo wniesienia zażalenia.
9: Nie wiadomo jednak, czy do tego dojdzie, mówi Edward Nowak.
11: Uznaję prawo i walczę o praworządność, więc nie podważam wyroku.
9: Wciąż nierozstrzygnięte pozostają jeszcze dwa inne protesty wyborcze.
7: Prawo i Sprawiedliwość domaga się wezwania niemieckiego ambasadora i wyciągnięcia konsekwencji wobec berlińskiej policji. A chodzi o zatrzymanie przez tamtejsze służby Roberta Bąkiewicza i kilku innych osób. Grupa wbrew zakazowi policji chciała umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Podobnej reakcji co PiS domaga się od rządu także prezydent Karol Nawrocki. Liczba ataków na obrońców praw człowieka osiągnęła w ciągu minionego roku rekordowy poziom. Jak wynika z nowego raportu opublikowanego przez ONZ, zginęło lub zaginęło bez wieści 950 osób. To ponad dwukrotnie więcej niż dekadę temu. I jeszcze na koniec o chwilach grozy, które przeżyli pracownicy i studenci Narodowego Uniwersytetu Kolumbii w mieście Leticia. Na uczelni pojawił się jaguar. Na szczęście zwierzę udało się odłowić, a drapieżnik nie wyrządził nikomu krzywdy. Nie wiadomo, co przyciągnęło jaguara, ale pojawił się w okolicy uniwersyteckiej biblioteki.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kolejna niespodzianka na mundialu ostatniego dnia pierwszej kolejki fazy grupowej. Portugalia tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Znakomicie za to zaprezentowali się Anglicy, pokonali Chorwację 4-2, a na boisku błyszczał Harry Kane, który strzelił 2 gole. Był rewelacyjny, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Jeśli Harry Kane całym swoim ciałem w doliczonym czasie blokuje kluczowy strzał po stałym fragmencie gry, jeśli widzicie jego gotowość do poświęcenia się w takiej akcji obronnej, to wiecie już wszystko o jego występie. Kompletny mecz, absolutny lider. Daje z siebie wszystko, angażuje się na 100% fizycznie, psychicznie, po prostu w każdy możliwy sposób. To jest w tej chwili kompletny zawodnik, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. W nocnych meczach Gana wygrała z Panamą 1-0, a Kolumbia z Uzbekistanem 3-1. Dziś zaczynamy drugą kolejkę. W grupie A być może już o pozostanie w turnieju zagrają Czechy i RPA, które na otwarcie przegrały. W komfortowej sytuacji są Meksykanie i Koreańczycy. Azjatycka ekipa liczy na to, że z gospodarzami też uda im się wygrać, mówi pomocnik Hwang Kin-beom. Na szczęście w pierwszym meczu zdobyliśmy 3 punkty, odrabiając straty i kończąc spotkanie zwycięstwem. A przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. Myślę, że przygotowaliśmy się dobrze i jestem pewien, że będziemy w stanie zaprezentować się znów z dobrej strony i wywalczyć korzystny rezultat. W grupie B Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem. Po pierwszej kolejce w tej grupie wszyscy mają po punkcie. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z duńskim Orchus, a Górnik Zabrze z Fenerbahce. W lidze konferencji Raków Częstochowa zagra z Walettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split, MŚK Żylina. Jagiellonia Białystok w lidze Europy rywala w eliminacjach pozna dopiero 20 lipca. Hubert Hurkacz zakończył turniej w Halle w drugiej rundzie. Po wygranej na otwarcie z Andrzejem Rublowem przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Płytki?
2: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
3: A, znowu tyle za paliwo.
4: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
3: Jak?
4: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
5: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
1: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Felix Jen i Sofia Lisbeck, Ready for Your Love, kwadrans po godzinie 9, czwartek, 18 dzień czerwca, czwartkowe przedpołudnie z muzycznym radiem uznajemy za otwarte, mówimy wam dzień dobry i cieszymy się pięknie i bardzo, że jesteście razem z nami, spędzamy wspólnie czas, a jaki czwartek będzie, o tym mówić będziemy w horoskopie, dajcie głośniej, zaczynamy.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Horoskop oczywiście dwa razy dziennie zawsze w muzycznym radiu. Pierwszy o 6.50 i ten drugi dla takich osób jak ja, czyli raczej o 6.50 to śpimy. Ale jest przecież 9.15, można wtedy posłuchać raz jeszcze. A więc zacznijmy od horoskopu. Barany powinny być skupione, dzięki temu łatwiej będzie rozwiązać napotkane trudności. Byki powinny pomyśleć o wypoczynku. W ostatni weekend wiosny aura sprzyja podróży. Bliźnięta zrobią dużo, by znaleźć chwilę dla siebie i bliskiej sercu osoby i gdzieś się wybrać. Raki, uwaga na kłopoty ze zdrowiem. Trzeba zwolnić tempo i postarać się odpocząć w weekend. Lwy otworzą się na nowe możliwości. Poprawie ulegną także relacje rodzinne i towarzyskie. Panny czeka trudne spotkanie. Nie warto tej konfrontacji unikać. Im szybciej, tym lepiej. Wagi z wiarą zaczną podchodzić do weekendowych planów. Energii nie powinno zabraknąć. Skorpiony sporo czasu poświęcą na zakupy, a także pomoc rodzinie po niedawnym problemie. Strzelce zechcą wypłynąć na tak zwane szerokie wody, ale uwaga na mielizny i życiowe burze. Koziorożcom uda się pozytywnie wszystko wyjaśnić. Zaprocentuje to miłą i serdeczną atmosferą. Wodniki czeka trudniejszy dzień, ale poradzą sobie z tak zwanymi życiami. Poradzą sobie tak z wyzwaniami życia, jak i losu. O, proszę, o 9.15 to i nawet dla mnie jeszcze za wcześnie. A ryby mają dobry dzień na przełamanie tak zwanych lodów i wyjaśnienie jakichś nieporozumień. Tyle jeśli chodzi o horoskop na dzisiaj, czwartek, 18 dzień czerwca, no i imieniny. Dziś imieniny obchodzi Elżbieta. Elżbieta jest odpowiedzialna, dyplomatyczna i inteligentna. Wszystkie serdeczne, serdecznie pozdrawiamy wszystkie Elżbiety, ściskamy, a imieniny z panów obchodzą m.in. Marek, skryty i lojalny i pewny siebie, oraz Gerwazy, wrażliwy, pomysłowy, niecierpliwy. Osoby urodzone 18 czerwca są ciekawe świata. Lubią się uczyć, podróżować i dyskutować. Mają dar łatwego przekonywania do swoich planów i zdolności przywódcze. Bywają egoistyczne i bardzo nerwowe. Mają powodzenie w interesach i zwykle dorabiają się majątku. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny, diament, sprzyjający znak zodiaku, byk.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
0: No to jeśli to prawda, że osoby urodzone 18 czerwca zwykle dorabiają się majątku, to jeśli zobaczycie na Facebooku albo gdziekolwiek, że ktoś z waszych znajomych ma dzisiaj urodziny, to napiszcie, to zadzwońcie. Mrozu.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
5: Minęła 9.30, na termometrach już teraz w okolicach 20 stopni, będzie oczywiście cieplej. Dzisiaj generalnie słoneczny i pogodny dzień, 27 stopni nawet maksymalnie na termometrach zobaczymy. Słonecznie będzie zarówno dzisiaj, jak i przez cały zbliżający się weekend. Jutro 30, a w sobotę nawet 33 stopnie.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
7: Na oczach mieszkańców zapisuje się nowy rozdział w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. W placówce po raz pierwszy przeprowadzono operację z wykorzystaniem nowoczesnego robota chirurgicznego. Pierwsze zabiegi wykonano na pacjentach oddziału urologicznego, a ich efekty są bardzo obiecujące. Chorzy szybko wracają do formy i podkreślają, że odczuwają znacznie mniejszy ból niż po tradycyjnych operacjach.
8: To przełom nie tylko dla legnickiego szpitala, ale również dla rozwoju nowoczesnej medycyny na Dolnym Śląsku.
9: Szpital Legnicki staje się jednym z najważniejszych ośrodków medycznych w kraju. Maciej Leszkowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Możemy to już powiedzieć. Pierwsze operacje naszym nowym robotem marki Edge. W dalszym ciągu kształcimy następne zespoły robotyczne, czyli naszych chirurgów. Do tego oczywiście pielęgniarki, anestezjologów. Chcemy mieć przynajmniej 5-6 zespołów robotycznych. Rozpoczynamy od operacji urologicznych.
8: Jak zapowiada dyrektor Legnickiego Szpitala, robot chirurgiczny nie będzie próżnował. Ma być wykorzystywany przez kilkanaście godzin dziennie.
10: Dołączyliśmy niejako do elitarnego grona placówek, które mogą już zaoferować pacjentom najnowocześniejszą metodę operacji. Urban Kowalnik kieruje oddziałem urologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Jest to i dla pacjentów, i dla operatorów duża wygoda, duży krok do przodu, mała inwazyjność, niezwykła precyzja, szybki okres rekonwalescencji.
8: Wykonano już pierwsze 3 zabiegi.
10: Nasi pacjenci mają się bardzo dobrze. Nawet się z kolegami śmiejemy, że właściwie w dniu operacji wieczorem można je wypisywać do domu.
8: Jednym z pierwszych zoperowanych pacjentów był pan Marek.
11: Czuję się bardzo dobrze. Po zwykłej operacji, bo miałem zwykłą operację kiedyś tam dawno, to mnie bolało ze 3 dni, a teraz małe 5 dni. Dziureczeń, to co miało być usunięte, byłem przekonany, że ja tu z bólu się będę zwijał. Także śmiało, jeżeli ktoś ma poważną chorobę, to tylko takie operacje.
8: Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Ulica Szpitalna, Szklarskiej Porębie, w pełni przejezdna. Mimo że gruntowny remont trasy zakończył się w ubiegłym roku, to wiosną wykonawca realizował jeszcze poprawki. Mówi Paweł Popłoński, burmistrz Szklarskiej Poręby.
12: Wiadomo, okres zimowy powoduje to, iż niektórych prac nie można ukończyć. Natomiast ulica ta po pierwsze zyskała nową przestrzeń, po drugie rzecz bardzo oczekiwana, która wzbogaciła punkt widokowy przy czwartym peronie. Mówimy o zniknięciu betonowego ogrodzenia, które było takim reliktem przeszłości, które mocno szpeciło tą przestrzeń. W tym momencie to się oczywiście wiąże z dalszymi inwestycjami na terenie Szklarskiej Poręby. Jesteśmy już w trakcie realizacji inwestycji przy ulicy Wyszyńskiego, natomiast zanim ta inwestycja mogła się wydarzyć, musieliśmy w ciągu ulicy 11 listopada i w ciągu ulicy Franciszkańskiej dokonać przebudowy związanej ze zwiększeniem przepustowości sieci odprowadzającej wody opadowe.
7: Raport kończymy dobrą informacją przede wszystkim dla kibiców. Nieco ponad 2 tygodnie trwał w Jeleniej Górze smutek.

0: mocno szykujemy się już teraz do nowego sezonu, skupiamy się na pracy i działamy dalej. Trochę byliśmy w zawieszeniu, nie ma co ukłamywać, takie były fakty, natomiast mieliśmy tą wiedzę, że zostaniemy w tej trzeciej lidze, dlatego większość naszych zawodników już jest dogadana. Ciężej było rozmawiać z nowymi transferami, no ale teraz skupiamy się już na pracy do przodu i walczymy, skupiamy się na tych transferach do przodu.
1: No i pozostaje nam jeszcze mocno trzymać kciuki za najbliższe mecze Karkonoszy. Kolejny raport na naszej antenie o 10.30, a teraz górska prognoza pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
4: Stacja centralna Grupy Karkonoskiego, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. No, dzisiejsza pogoda na początku tego dnia, około godziny 6, nie za bardzo zachęcała do wyjścia w góry. Teraz robi się jednak coraz lepiej, ciśnienie rośnie, także jak najbardziej zapraszam do wyjścia w góry. I tradycyjnie zaczynam od Śnieżki, dobrze wiedzieć, co tam się dzieje. Temperatura 10 stopni. Celsjusza, wiatr północno-zachodni 8 metrów na sekundę, widzialność ograniczona póki co do 30 metrów, mgła, ale to wszystko będzie ten wiatr przewiewał, takie jest moje podejrzenie. Stacje w górach, w Karpaczach 16 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością, w Szklarskiej Porębie mamy 18 stopni, także bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Oczywiście coś przeciwdeszczowego w plecaku się na pewno przyda. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebne, ale dobrze mieć coś takiego w plecaku. Gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mam w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek.
5: Dzień dobry, ratownik dyżurny Tomasz Łusiak, Grupa Sudecka GOP. W dniu dzisiejszym zachmurzenie duże, po południu i porach wieczornych będzie się zmniejszać do małego. Miejscami niestety mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna to około 25 stopni, wiatr słaby zachodni. W szczytowych partiach Sudetów również możliwe opady deszczu oraz burze. Temperatura do 14 stopni, wiatr umiarkowany dość silny, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Staż szlaków na terenie działania grupy, tych czynnych dobry, lecz trzeba zwrócić uwagę na prace leśne prowadzone w okolicach szlaków. Dziękuję.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hey Poland, this is Michael Patrick Kelly. Listen to my single on Muzyczne Radio.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. Kochamy

0: Reklama.
1: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 10:00.
4: Czas na wiadomości.
6: Zawieszone loty w Moskwie po atakach Ukrainy na rafinerię. Stracił posadę, może też stracić mandat radnego słynny lekarz milioner. Powiemy też o mundialowych emocjach i która drużyna pokazała największy apetyt na mistrzostwo. Paulina Nawrocka, zapraszam. Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone. Ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. W rafinerii w dzielnicy Kapotnia, która znajduje się 15 km od Kremla, wybuchł pożar. Dzielnica zasnuta jest gęstym dymem. Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronowy na te rafinerie i inne cele w obwodzie moskiewskim. Rafineria stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej. Najsłynniejszy w ostatnich dniach lekarz milioner Dawid Kacprzyk stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Dziś może stracić także mandat radnego. Podczas posiedzenia Rady Dzielnicy Ursus radni PiS-u będą apelować, by zrzekł się zasiadania w Radzie. Z kolei Bartosz Arłukowicz, europoseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, twierdzi, że narzędzia do rozwiązania afery w warszawskim szpitalu mają NFZ, służby skarbowe państwa, NIK i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: Jestem ostro wkurzony i uważam, że ta sytuacja powinna być wyjaśniona do cna i oczekuję wyciągnięcia konsekwencji wobec wszystkich osób, które podejmowały te decyzje. Także osób, które już dzisiaj w tym szpitalu nie pracują, a z tego co wiem, odgrywały kluczową rolę w podejmowaniu decyzji kadrowo-płacowych.
6: W szpitalu zbiera się dziś rada nadzorcza, która ma decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw leczniczych placówki. Nadal nie wiadomo, co spowodowało skażenie popularnych miejskich basenów na Zakrzówku w Krakowie. Kąpielisko położone w malowniczym kamieniołomie blisko centrum zostało zamknięte 1 czerwca. Zarząd Infrastruktury Sportowej czeka na końcowy raport ekspertów, tłumaczy rzecznik spółki Sławomir Farbaniec.
8: Kilka podmiotów pobierało próbki wody, m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z UJ-em próbki trafiły do kolejnych laboratoriów akredytowanych.
6: I zapewnia, że zawiesina, która pojawiła się w wodzie, nie jest groźna dla ludzi, zwierząt i roślin. Czyszczenie basenów już się rozpoczęło, ale mało prawdopodobne, by zostały oddane do użytku przed weekendem, a ten ma być upalny, nawet 30 stopni. Anglicy pokonali Chorwację i wysłali światu jasny sygnał. Przyjechali na mundial walczyć o Puchar Świata. Gorzej zaprezentowała się Portugalia. Michał Waszkiewicz.
9: To w końcu był dobry mecz. Chorwaci strzelili ładne dwa gole, ale Anglicy byli jednak zdecydowanie lepsi. Do siatki trafili 4 razy, a 2 gole strzelił niezawodny Harry Kane, który po meczu przyznał, że do lepszej gry w drugiej połowie świetnie zmotywował ich trener. Powiedział nam po prostu, żebyśmy zagrali bez hamulców, wyluzowali. Coś w stylu, czego my się boimy. Po prostu wyjdźmy tam i grajmy. Rzucił tylko, co najgorszego może się stać. Przegramy mecz, to dopiero pierwsze spotkanie w grupie. Trudno, jedziemy dalej. Anglicy są mocni, a Portugalia w pierwszym meczu nie pokazała zupełnie nic. Grające schematycznie i powoli tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Frycowe zapłacił kolejny debiutant. Uzbekistan przegrał z Kolumbią 1-3. Z kolei Gana, choć miała dużą przewagę, dopiero w doliczonym czasie strzeliła zwycięskiego gola w meczu z Panamą.
6: A dziś na mundialu rozpoczyna się 2. kolejka fazy grupowej.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała. W stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. Pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. Pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
2: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
9: Cześć, tu Patrycja Kosierkiewicz. Słuchacie Muzycznego Radia.
10: Oni naprawdę kochają muzykę.

Patrycja Koziarkiewicz, Jezu, jak się cieszę. 17 minut po godzinie 10, Muzyczne Radio, przed południową, czwartkową porą. Powoli żegnamy wiosnę, a lato będziemy witać w niedzielę astronomiczne. Lato kalendarzowe już w poniedziałek. No i słuchajcie, spoglądam sobie na to, co w pogodzie się dzieje od poniedziałku i tak. Lato nie tylko astronomiczne, lato nie tylko kalendarzowe, ale prawdziwe, pogodowe lato, w zasadzie już od jutra. No to tak w skrócie, jako ciekawostka, jutro 30 stopni, w sobotę 33, w niedzielę 30, w poniedziałek 27, no to optymalnie, prawda, umówmy się, to optymalnie 27, no i później tak 27, 28, 29, może jeszcze jakaś 30, w przyszłym tygodniu już mówię, więc to lato naprawdę zaczyna się w zasadzie już jutro, bardzo się z tego cieszymy. No i niech to wszystko rośnie na ogródkach, na działeczkach. Słońca trochę będzie, podlać trzeba wieczorkiem, po zachodzie najlepiej, albo wcześniej rano, i niech to wszystko pięknie rośnie. 18 minut po 10, Muzyczne Radio, przedpołudniową, jak wspomniałem, porą. Jezu, jak się cieszę, no pewnie, że się cieszymy. Ja się na przykład bardzo cieszę z tej pogody, którą w końcu widzimy w naszych, na naszych radarach. Syn Calderas, Rescue Me, za chwilę Laos i Sunshine, a także grupa Hey z utworem Prędko Prędzej. Bądźcie z nami, gramy przed południową porą. We'll be right back.

0: Klasyczne radio. Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: 10.30 punktualnie już na zegarach, na termometrach w okolicach 23 stopni. To nie wszystko, jeśli chodzi o czwartkowe popołudnie, bo 26 dzisiaj w prognozach. Mogą zdarzyć się bardzo niewielkie zachmurzenia na Dolnym Śląsku. Głównie będzie pogodnie, słonecznie i bardzo przyjemnie. Dzisiaj 26, a jutro 30. I jutro naprawdę grzać będzie od rana do wieczora.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Czas na raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
9: Jezioro Pilchowickie znika z dnia na dzień. Trwa historyczne napróżnianie zbiornika przed remontem ponad 110-letniej zapory. To jedna z największych operacji hydrotechnicznych w Polsce od wielu lat. Od początku czerwca poziom wody jest obniżany w tempie nie większym niż metr na dobę. Warto tutaj przypomnieć, że ostatnie opróżnienie zbiornika z wody nastąpiło ponad pół wieku temu.
10: Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, około 28 czerwca dno zbiornika będzie całkowicie odsłonięte. Jak podkreśla kierownik projektu modernizacji zapory, dyrektor Departamentu Inwestycji Jacek Binkowski.
11: Modernizacja rozpoczęła się z początkiem tego roku. W tej chwili jesteśmy na drugim etapie opróżniania zbiornika. Pierwszy zakończył się 15 marca. Natomiast w tej chwili rozpoczęliśmy z początkiem czerwca drugi etap, który już będzie poprowadzony aż do całkowitego opróżnienia zbiornika wodnego.
10: Obecnie między taflą wody a dnem pozostaje jeszcze około 10 metrów. Całkowite osuszenie zbiornika jest konieczne, by ekipy budowlane mogły dotrzeć do elementów zapory, które od dziesięcioleci pozostają pod wodą.
11: Opróżnienie zbiornika spowoduje to, że otworzy nam się przedpole zapory, więc będziemy mieli swobodny dostęp do fundamentów zapory, do elementów, które normalnie znajdują się pod wodą, do wlotów turbinowych, wlotów upustów dennych i tam będą prowadzone prace.
10: Roboty już trwają zarówno na korpusie zapory, jak i na jej ścianach oraz upustach dennych, jak mówi kierownik projektu.
11: Trwają prace na zaporze, na ścianie od powietrznej, na ścianie odwodnej, jak również w korpusie zapory, w upuście dennym w tej chwili. To są prace budowlane polegające na odtworzeniu przede wszystkim fugowania na ścianie odpowietrznej, na ścianie odwodnej również.
10: Całkowity proces prowadzony jest zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi i środowiskowymi. Nad bezpieczeństwem przyrody czuwa zespół specjalistów, w tym ichtiolodzy. Wykonawca inwestycji firma Naviga Stal prowadzi odłów ryb, które są sukcesywnie przenoszone do zbiorników zastępczych Wrzeszczyn i Perła Zachodu, a ponowne napełnienie jeziora Pilchowickiego planowane jest w lutym 2028 roku. Do tematu wrócimy. Z Zapory Pilchowice Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Ponad 340 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych z całego powiatu wałbrzyskiego wzięło udział w zorganizowanej w Starej Kopalni w Wałbrzychu akcji dotyczącej bezpieczeństwa dzieci na wakacjach. W Starej Kopalni był Jacek Zych.
6: Rzeczywiście, jak powiedział mi Szczepan Dębowski, nauczyciel jednej z wałbrzyskich szkół i inicjator tej akcji, spotkanie w Starej Kopalni to z jednej strony kolejna próba uwrażliwienia dzieci i młodzieży na niebezpieczeństwa czyhające na nie w czasie wakacji, z drugiej to także instruktaże czy pokazy ratownictwa i odpowiedzialnego zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach.
12: Udało nam się ściągnąć wszystkie praktycznie służby działające w gminie Wałbrzych i w powiecie. Chcieliśmy właśnie uzmysłowić, że zagrożenia te, które w chwili obecnej, o których się mówi, zagrożenia wojny, to nie tylko to, ale również zagrożenia te, które mogą powstawać w wyniku naturalnych sytuacji niezależnych bezpośrednio od człowieka.
6: To właśnie Szczepan Dębowski o tym, że świadomość dzieci i młodych ludzi budowana przez kolejne lata takich właśnie spotkań i akcji profilaktycznych jest na naprawdę dużym poziomie, zaświadczają ratownicy medyczni. Ci podkreślają, że przypadków, kiedy to dzieci zawiadamiają służby ratunkowe, wcale nie jest mało i w zdecydowanej większości są to zgłoszenia wyjątkowo świadome i konkretne.
13: Przyjeżdża się na miejsce zdarzenia, to naprawdę widać po dzieciakach zaangażowanie. One z dużą wiedzą są, uważam, już na swoim poziomie, na swoich latach. My przyjeżdżamy, one robią wszystko tak dosłownie to, jak my ratownicy przyjeżdżamy do szkół, pokazujemy im, tłumaczymy i one tak samo na miejscu zdarzenia się zachowują. Czyli czekają do samego końca, pokazują się, gdzie mamy podjechać, gdzie mamy przyjechać, gdzie jest poszkodowany i później są nawet zainteresowane, czy ta osoba będzie tak naprawdę będzie żyć dalej, bo była na przykład nieprzytomna.
6: A to już ratownicy medyczni z Wałbrzyskiego Pogotowia Ratunkowego. Wałbrzyska akcja wpisała się w rządowy Tydzień Bezpieczeństwa i była jedną z kilku takich organizowanych na przestrzeni całego roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność. Wzorową czujnością wykazał się tutaj klient z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdy otrzymał na swój telefon podejrzany SMS z linkiem do rzekomego portalu EZUS. Zamiast kliknąć w odnośnik, udał się do najbliższej naszej placówki, gdzie urzędnicy potwierdzili próbę wyłudzenia danych. Informuje Iwona Kowalska-Matis, rzecznik prasowy Dolnośląskiego ZUS.
14: Dostał na swój telefon podejrzany SMS z linkiem do rzekomo portalu ZUS. Zamiast kliknąć ten odnośnik, przyszedł do nas i nasi pracownicy potwierdzili, że to była normalna próba wyłudzenia danych. Ostrożność naszego klienta nie tylko uratowała jego dane, ale podejrzewamy, że być może także pieniądze, te podejrzane SMS-y, to tylko tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, bo przestępcy ciągle wymyślają coś nowego i trudno za nimi nadążyć, trudno wyprzedzić sposoby, na jakie próbują oszukać klientów. Ja przypominam, że my nigdy nie wysyłamy wiadomości zawierających jakiekolwiek linki do stron zewnętrznych, nigdy też nie prosimy o podanie loginów, haseł czy danych kart płatniczych przez telefon. Elektroniczny kontakt z nami odbywa się tylko z tymi osobami, które mają aktywne konto na swoim portalu PUE i same taką formę kontaktu z nami wybrały.
9: To wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Kolejne informacje z regionu już po południu, na które serdecznie zapraszamy.
15: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja

0: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletservice.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie, komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18:00 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty, artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie, miejsce, do którego chce się wracać.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.
5: Gramy, bo kochamy muzykę.

Junotas w muzycznym radiu tuż przed godziną 11. I Want to Know What Love Is. Wielki przebój w takiej zupełnie odświeżonej wersji. Wersja, którą w muzycznym radiu po prostu znajdziecie, warto być z nami. Za nami również dzisiejszy hit tip Atins, You Got The Look. Zbliżamy się do wiadomości z kraju i ze świata. O ostatnim dniu lata mówić, a w zasadzie śpiewać teraz będą Gypsy, Go For Money, a o pierwszym dniu lata mówić będziemy już w niedzielę, tym astronomicznym.

0: reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Burmistrz miasta Mirosław Pustuła zaprasza na 750-lecie Bolkowa. Dni Bolkowa 2026. Zaczynamy już w piątek 19 czerwca w rynku o 17 paradą ulicami miasta. O 17.30 inauguracja wydarzenia na terenie OWŚ. A wieczorem koncert gwiazdy. Wystąpi Bednarek. W sobotę o 12 w Bibliotece Publicznej Joanna Lamparska. O 15 na OWŚ scenę przejmą lokalni artyści. Mali i Duzi. O 20 hip-hopowa bitwa oraz IMI i gwiazda wieczoru Smolasty. O 23 Maciej Wowk DMC. W niedzielę od 15 występy zespołów oraz o 16 wyjątkowy koncert Krystyny Giszowskiej. W strefie imprezy nowoczesny Luna Park, Dmuchańce, gastronomia i mnóstwo radości. Współorganizator Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Patronat Muzyczne Radio.
2: KGM by Sanyong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
3: KGM by Sanyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 11.
5: Czas na wiadomości.
7: Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia i gdańska plaża bardziej dostępna dla niepełnosprawnych. Paulina Nawrocka, zapraszam. Mężczyzna podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, poinformował premier Donald Tusk. Zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych USA i ich baz w Europie, który potrwa do 6 miesięcy. NATO musi powrócić do prawdziwego, sztywnego sojuszu wojskowego, mówił w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO szef Pentagonu. Dodał, że coroczne składki członkowskie USA w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronę. W ocenie Hegsetha niektóre kraje sojuszu nie wykazały jeszcze wiarygodnej ścieżki wypełnienia swoich zobowiązań ze szczytu w Hadze. Na ubiegłorocznym szczycie państwa członkowskie przyjęły zobowiązanie, zgodnie z którym do 2035 roku roczne wydatki na obronność mają wzrosnąć do poziomu 5% PKB. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Urzędnicy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk zapowiada kontrolę.
8: Przede wszystkim będziemy reagować na skargi, bo to oznacza, że przynajmniej jedna strona stosunku prawnego nie jest zadowolona z umowy i czuje, że cechy tej umowy są takie jak przy umowie o pracę. Inspektor pracy pójdzie na kontrolę i będzie przede wszystkim najpierw negocjował. Będzie rozmawiał z obiema stronami stosunku prawnego. Jeżeli stwierdzi, że są przeważające cechy stosunku pracy, wtedy wystosuje do pracodawcy polecenie przekształcenia tej umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
7: Jeśli pracodawca się nie zgodzi, to sprawa trafi do sądu. W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Specjalistyczne wózki i chodziki plażowe trafiły na wyposażenie kąpielisk morskich w Gdańsku. Sprzęt, który ma poprawić dostępność plaż dla osób z niepełnosprawnościami, ufundowali przedstawiciele biznesu. Paweł Radzewicz.
9: Takiego wsparcia dla
6: osób, które nie są w stanie samodzielnie korzystać z plaż, jeszcze nie było, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
9: Prezentujemy 15 wózków, zarówno dla osób dorosłych, to te niebieskie, jak i dla dzieci, dla młodszych, te żółte, ale także specjalne chodziki ułatwiające poruszanie się po piasku.
6: W poszukiwaniu sprzętu, który byłby odpowiedni na miękki bałtycki piasek, trzeba było sięgnąć aż do Australii, dodaje szef Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Koniuszewski.
10: Jesteśmy pierwsi w Polsce. Myśmy 2 lata testowali różne wózki. Nie jeden zakopaliśmy, ale przy testowaniu tych wózków stwierdziliśmy, że to działa.
6: Jak działa, zainteresowani będą mogli sprawdzić na razie na kąpieliskach w Brzeźnie i na Stogach.
7: A teraz śląski wyjątkowy weekend dla miłośników amerykańskiej motoryzacji. Do Katowic na lotnisko Muchowiec zjadą klasyki. To największy festiwal amerykańskich samochodów w Europie. Przyjadą skrzydlate krążowniki i filmowe pojazdy z Batmana, Parku Jurajskiego i Słonecznego Patrolu. Impreza zacznie się jutro i potrwa do niedzieli.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: A, znowu tyle za paliwo.
2: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
1: Jak?
2: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
3: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
4: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: To grupa Lady Punk, utwór zatytułowany To, co mam, 11.30 już prawie na zegarach. To, co mamy dla was, to dobre wiadomości, zwłaszcza dla tych, którzy kochają lato, kochają wysokie temperatury. No i mamy dla was jeszcze w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów całą masę wielkich hiciorów i przebojów. Wracamy za chwilę z prognozą pogody.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletservice.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: Po reklamie.
5: Muzyczna radio.

0: Eiffel 65 i Blue, 20 minut do południa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Pogoda.
0: Spoglądamy na prognozy pogody. 24-25 stopni na termometrach dzisiaj, 26 maksymalnie, dużo słońca. Dzisiaj dużo słońca jutro, 30 stopni w piątek na słupkach rtęci, zobaczymy. Sobota 32, fenomenalna w ogóle sytuacja, choć mogą w sobotę pojawić się burze, w niedzielę 30 słonecznie, bez burz.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
3: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych.

0: Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.
3: Gramy, bo kochamy muzykę.

Atins w muzycznym radiu i utwór, po który dzisiaj sięgać będziemy co godzinę. You got the look, 11 minut do południa. Teraz Fiction Factory, przyznam szczerze, jedna z moich takich ulubionych piosenek. Bardzo piękny utwór, Feels Like Heaven.

W muzycznym radiu zbliża się 12. Wiadomości z kraju i ze świata za chwilę. W niezapomnianych hitach wszechczasów jeszcze Artur Rojek i piosenka niesamowicie przyjemna, bardzo dobra, bez końca, do 12.

powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: Reklama. Płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 12.
0: Czas na wiadomości.
4: Policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo Rosjanina. Mamy komentarze. Rząd chce jeszcze w tym roku zacząć budowę stałej bazy dla wojsk USA. Za chwilę też podsumowanie pierwszej kolejki piłkarskich mistrzostw świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Informację przekazał premier Donald Tusk. Mężczyzna ma posługiwać się gruzińskim paszportem. Więcej na ten temat reporter Cezary Jaszczyk.
5: Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i lubelskiej policji. Służby mają teraz pracować nad dokładnym ustaleniem zleceniodawcy. O pierwsze komentarze w sprawie zatrzymania pytałem posłów w Sejmie. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi o sprawnej operacji i jasnym komunikacie w stronę Kremla, bo zamordowany Rosjanin był ostrym krytykiem Władimira Putina.
6: To jest wyrazisty sygnał dla Federacji Rosyjskiej, że tutaj ich specnaz nie będzie się panoszyć.
5: Prawo i Sprawiedliwość zachowuje ostrożny optymizm.
7: No jeśli jest zatrzymany, to dobrze, byleby tylko to nie było takie działanie pod publiczkę i go za chwilę wypuszczą, bo już takie mieliśmy przypadki.
5: Mówił Henryk Kowalczyk z PiSu. Więcej szczegółów dotyczących samej operacji mamy poznać po 13:00 od szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych.
4: Koszt budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce może wynieść od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Tak szacuje to wiceminister obrony Paweł Zalewski. Dodał, że rząd chciałby jeszcze w tym roku ruszyć z budową miasteczka dla żołnierzy USA. W ocenie Zalewskiego rządowi zależy na tym, aby szybko w ciągu kilku albo kilkunastu tygodni zakończyć rozmowy na temat tego, jakie oddziały amerykańskie znajdą się w Polsce w oparciu właśnie o tę stałą bazę. Z kolei szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział właśnie przegląd obecności sił zbrojnych USA i Amerykanów. Amerykańskich baz w Europie ma potrwać do 6 miesięcy. Jak mówi Hegseth, niektóre kraje sojuszu obleją ten sprawdzian, a inne zdadzą go celująco. Spalona ciężarówka blokuje drogę ekspresową koło Wrocławia. Chodzi o S5 w stronę Wrocławia od północy. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał. Były imponujące występy faworytów, kilka niespodzianek, parę naprawdę dobrych spotkań i dużo pięknych bramek z dystansu. Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej Mundialu. Kto zaimponował, a kto zawiódł? O tym Michał Waszkiewicz.
8: Niemcy, Francja, Argentyna i Anglia. Te zespoły już w pierwszych meczach pokazały, po co przyleciały na Mundial do USA, Meksyku i Kanady. Wygrali wysoko, pewnie i w ładnym stylu. Słabiutko spisali się Hiszpanie, remisujące z Republiką Zielonego Przylądka, czy Portugalia, dzieląc się punktami z Demokratyczną Republiką Konga. Wygrać nie udało. Udało się także Holandii i Belgii, a także Brazylii, która zgubiła punkty w starciu z Marokiem, mówi obrońca Danilo. To był szok, to naprawdę był szok, ponieważ w zespole były ogromne oczekiwania, że zagramy wielki mecz i zdominujemy rywala. Na plus na pewno występy gospodarzy, zwłaszcza USA i Meksyku. Podobać się mogła Norwegia czy niespodziewanie Australia. Ku radości kibiców błyszczą gwiazdy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Erling Haaland, Kylian Mbappé i Harry Kane po 2.
4: Dzisiaj wieczorem Czechy RPA oraz Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, a w nocy Kanada, Katar i Meksyk, Korea.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Niezapomniane hity wszechczasów, no pewnie, że niezapomniane. Chyba nie ma osoby, która mogłaby w ogóle zapomnieć o Ingrid. To zdecydowanie jedna z tych artystek doskonale znana na całym świecie i piosenki pomimo wielu lat nadal chętnie są grane i spotykane wszędzie, w zasadzie, w dużym skrócie. 12 minut po 12, już czwartkowe popołudnie otworzyliśmy. Koniec wiosny, w niedzielę astronomiczne lato, w poniedziałek kalendarzowe lato i faktycznie my w tych prognozach widzimy, że to nie tylko zapis w kalendarzu, zapis gdzieś na kartce w internecie, że lato się zaczyna. My w pogodzie widzimy, że prawdziwe lato przyjdzie do nas, już dzisiaj przyszło, a jutro i w sobotę będziemy mieli przykład naprawdę upalnego lata. Przyszły tydzień piękny, pod znakiem słońca, temperatur przekraczających 25 stopni, ale nie dochodzących do 30, można by powiedzieć, idealny przyszły tydzień przed nami. Beata teraz, siedzę i myślę z całą pewnością, co z taką pogodą na weekend można zrobić. No to myśleć warto i jakoś mile spędzić nadchodzące dni. Beata.

0: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
6: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
8: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
11: 12.30 punktualnie, na termometrach 25 stopni, bardzo dużo słońca, 27 będzie oczywiście w godzinach popołudniowych, jest na to szansa i to duża. 30 stopni zobaczymy jutro, jutro będzie grzało przez cały dzień, w sobotę prognozowane 32-33. W sobotę w godzinach popołudniowych możliwe są przelotne, lokalne oczywiście burze i opady deszczu późnym wieczorem lub w nocy. W niedzielę spadek temperatury o te kilka stopni do 30 i słonecznie w niedzielę na pewno będzie.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
12: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Czas na raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
13: Na oczach mieszkańców zapisuje się nowy rozdział w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. W placówce po raz pierwszy przeprowadzono operację z wykorzystaniem nowoczesnego robota chirurgicznego. Pierwsze zabiegi wykonano na pacjentach oddziału urologicznego, a ich efekty są bardzo obiecujące. Chorzy szybko wracają do formy i podkreślają, że odczuwają znacznie mniejszy ból niż po tradycyjnych operacjach.
14: To przełom nie tylko dla legnickiego szpitala, ale również dla rozwoju nowoczesnej medycyny na Dolnym Śląsku.
15: Szpital Legnicki staje się jednym z najważniejszych ośrodków medycznych w kraju. Maciej Leszkowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Możemy to już powiedzieć. Pierwsze operacje naszym nowym robotem marki Edge. W dalszym ciągu kształcimy następne zespoły robotyczne, czyli naszych chirurgów. Do tego oczywiście pielęgniarki, anestezjologów. Chcemy mieć przynajmniej 5-6 zespołów robotycznych. Rozpoczynamy od operacji urologicznych.
14: Jak zapowiada dyrektor legnickiego szpitala, robot chirurgiczny nie będzie próżnował. Ma być wykorzystywany przez kilkanaście godzin dziennie.
16: Dołączyliśmy niejako do elitarnego grona placówek, które mogą już zaoferować pacjentom najnowocześniejszą metodę operacji. Urban Kowalnik kieruje oddziałem urologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Jest to i dla pacjentów, i dla operatorów duża wygoda, duży krok do przodu, mała inwazyjność, niezwykła precyzja, szybki okres rekonwalescencji.
14: Wykonano już pierwsze 3 zabiegi.
16: Nasi pacjenci mają się bardzo dobrze, nawet się z kolegami śmiejemy, że właściwie w dniu operacji wieczorem można ich wypisywać do domu.
14: Jednym z pierwszych zoperowanych pacjentów był pan Marek.
9: Czuję się bardzo dobrze. Po zwykłej operacji, bo miałem zwykłą operację kiedyś tam dawno, to mnie bolało ze 3 dni, a teraz małe 5 tych dziureczek, to co miało być usunięte, byłem przekonany, że ja tu z bólu się rozwijał. Także śmiało, jeżeli ktoś ma poważną chorobę, to tylko takie operacje.
14: Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
13: Władze Wałbrzycha zmieniają zasady planowania polityki edukacyjnej i oddają głos młodzieży. Urząd Miejski podsumowuje właśnie działania w ramach kampanii profilaktycznej Trzymamy Cię. Urzędnicy zorganizowali spotkania z uczniami, aby poznać ich realne potrzeby przed nadchodzącym nowym rokiem szkolnym. Zebrane opinie pomogą zmodyfikować dotychczasowy program wsparcia psychologicznego. Materiał Jacka Zycha.
17: Tak, to pierwsza edycja kampanii skierowanej do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach akcji przez kilka miesięcy organizowano warsztaty, szkolenia oraz uruchomiono mobilne gabinety wsparcia psychologicznego. Urzędnicy starali się wsłuchać w opinię młodzieży o systemie edukacji. Zebrane wnioski mają wpłynąć na przyszłe decyzje oświatowe w mieście.
18: Co ich zdaniem powinniśmy zmienić? Co zrobiliśmy dobrze? Być może coś zrobiliśmy źle? Chcemy usłyszeć to, co mają młodzi ludzie do powiedzenia. Oni teraz pójdą na wakacje, natomiast my będziemy planować między innymi kierunki polityki oświatowej w Wałbrzychu. Chciałabym wziąć głos młodych ludzi pod uwagę.
17: Powiedziała Anna Elżbieciak-Stec, zastępca prezydenta miasta Wałbrzycha. Program skupia się na problemach zdrowia psychicznego młodych ludzi oraz przeciwdziałaniu agresji w sieci. Urzędnicy zapowiadają, że pomoc dla uczniów będzie dostępna również w czasie wakacji. Koordynatorzy planują kontynuację działań od września, opierając się na sugestiach zgłaszanych przez młodzież.
18: Widzimy olbrzymią zmianę. Przyjdzie jeszcze czas na podsumowanie, ale tu chciałabym poczekać do zakończenia roku szkolnego, tak żeby zebrać wszystkie informacje. W czasie wakacji też chcemy dać młodym ludziom szansę, że jeśli będą potrzebować tej pomocy, to również w czasie wakacji będą mogli tą pomoc od nas otrzymać.
17: Pełny raport z realizacji kampanii Trzymamy Cię Urząd Miejski w Wałbrzychu opublikuje 1 września. Wtedy też poznamy nowe hasło i szczegółowy plan działań pomocowych na kolejny rok szkolny. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
13: Na koniec raportu to, co czeka nas w najbliższych dniach. Zapowiada się weekend z wysokimi temperaturami. Wielu na pewno pomyśli o chłodzie. Mieszkańcy Jawora nie będą musieli już długo czekać na rozpoczęcie sezonu letniego, bowiem jutro o godzinie 12 nastąpi oficjalne otwarcie basenu letniego w Parku Miejskim.
19: Wakacje coraz bliżej, wraz z nadejściem wysokich temperatur wraca jedno z najbardziej wyczekiwanych miejsc letniego wypoczynku. Basen w Jaworze, który ponownie będzie dostępny dla mieszkańców oraz gości szukających ochłody i relaksu. Na odwiedzających czekać będą baseny rekreacyjne, zjeżdżalnie wodne, brodziki dla najmłodszych oraz specjalne atrakcje przygotowane przez Summer Team. Nie zabraknie również strefy spokoju i punktów gastronomicznych. Basen będzie czynny od godziny 12 do 19 w dniu otwarcia. Pogoda wymarzona, no i miejmy nadzieję, że cały rozpoczynający się sezon będzie słoneczny, pełen pozytywnej energii i beztroskich chwil spędzonych z rodziną i przyjaciółmi. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
13: Kolejny raport o 13.30.
12: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Are you ready? Born ready.

0: Świąteczne radio. Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. 2 doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze 2 dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18:00 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Piersi Bałkanica w Muzycznym Radiu Kwadrans do 13.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Atins i You Got The Look ponownie w Muzycznym Radiu. Co godzinę u nas, nie inaczej teraz.

0: Znany przecież doskonale motyw przez każdego z nas, Got the Look, w nowej wersji Atins, 12 minut do godziny 13. Czwartkowe popołudnie, pełne słońca, już oczywiście w towarzystwie muzyki, muzyki, którą na pewno usłyszycie coraz częściej u nas, te nowości, które proponujemy wam, to utwory, które, po które sięgać będziemy coraz częściej w nadchodzącym już bardzo mocno letnim tygodniu, ale weekend pod znakiem słońca, wysokich temperatur wam polecamy w Muzycznym Radiu z programami z cyklu Best Of. Ja za dziś dziękuję, Sebastian Wysoczański, udanego, pięknego dnia życzę, do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Reklama. Bat Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 13.
5: Czas na wiadomości.
7: Prokuratura zaczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. Służby zatrzymały podejrzanego w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka. Powiemy też o najstarszym znanym zwierzęciu na Ziemi. Ma 194 lata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura rozpoczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. To tam pracował lekarz w trakcie specjalizacji, Dawid Kasprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. I to tam, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura ma sprawdzić, czy faktycznie do tego dochodziło i jak działał SOR w placówce. Śledczy wezmą też pod lupę grafik lekarza. Doktor milioner stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Dziś może także stracić mandat radnego. Będą o to apelować jego polityczni oponenci. Chcą, by zrzekł się zasiadania w Radzie Dzielnicy Ursus, bo nadszarpnął wizerunek Rady Dzielnicy, mówi jej wiceprzewodniczący Stanisław Dratkiewicz z PiS-u.
8: Rada zaapeluje do pana radnego Dawida Kasprzyka o złożenie mandatu. Sprawy zaszły już tak daleko, że szkodzą wizerunkowi samorządu. Zgodnie z przepisami prawa jedynym wyjściem jest rezygnacja radnego. Nie znaleźliśmy innych podstaw prawnych, które mogłyby być przesłanką do wygaszenia mandatu radnego.
7: Posiedzenie Rady Dzielnicy odbędzie się o 18:00. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie rosyjskiego artysty o pseudonimie Simon Skrepecki. To satyryk, który otwarcie krytykował Rosję i Władimira Putina. Do Polski przyjechał kilka lat temu. Kogo zatrzymano w tej sprawie i co na ten temat wiemy? O tym z Lublina Anna Gmitarek-Zabłocka.
9: Ta informacja pojawiła się około godziny 10:00. Godzinę wcześniej rozmawiałam z prokuratorem z Lublina i pytałam, czy przypadkiem nie doszło do zatrzymania. Wtedy usłyszałam tylko, przecież byśmy się pochwalili. A jednak do zatrzymania doszło dziś rano pod Warszawą. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że zatrzymany to kierowca. Natomiast nie wiadomo, czy jest to ta sama osoba, która strzelała. Zapewne będą okazania i świadkowie będą musieli się wypowiedzieć. Przypomnę, że do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał 5 strzałów. Rosyjski artysta, krytyk Władimira Putina, zginął na miejscu. Wcześniej dostawał pogróżki. ABW i policja proponowały mu ochronę, ale nie zdecydował się z nich skorzystać.
7: Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone, a ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. Jedna z dzielnic Moskwy zasnuta jest gęstym dymem, pali się podmiejska rafineria. W atakach dronów na Moskwę rannych miało zostać 16 osób. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr 95 może dziś kosztować maksymalnie 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem i z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. Najstarsze znane zwierzę żyjące na Ziemi ma 194 lata. To żółw olbrzymi imieniem Jonatan, urodzony prawdopodobnie w 1832 roku. Od końca XIX wieku żyje na wyspie Świętej Heleny. Opiekują się nim mieszkańcy i gubernator wyspy. Stracił już wzrok, ale nadal je, wygrzewa się na słońcu i się rozmnaża. Zdaniem gubernatora dla mieszkańców Świętej Heleny wiekowy żółw jest symbolem nieustającej odporności wyspy i jej zaangażowania w ochronę środowiska.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: A, znowu tyle za paliwo.
2: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
1: Jak?
2: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
3: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
6: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Wołyniec w najnowszym wydaniu. Nie chcę więcej, mamy kwadrans po godzinie 13.
1: Muzyczne radio.
0: A dziś 18 dzień czerwca. Jest to dzień, na który czekali wszyscy. Wcale nie chodzi o to, że piątek, trochę nam do niego jeszcze zostało, no ale jest to jeden z pierwszych dni zapowiadających to, co nadchodzi na weekend, czyli taka piękna, słoneczna pogoda. Ja was witam na falach Muzycznego Radia. Patryk Łasica, dzień dobry. No i u nas standardowo możecie liczyć na najlepsze muzyczne towarzystwo i nie tylko. A teraz, zgodnie z radiową tradycją, sprawdźmy, co w wielkim muzycznym świecie piszczy.
1: Muzyczne radio.
2: Music News na starcie, a to dziś może oznaczać tylko jedno. Spotkanie z Rehabem, z duetem Jubel i królową popmuzy Madoną. Chcecie poznać szczegóły? Proszę bardzo. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Gwiazda światowej sceny dance Rhea prezentuje kolejny rozdział albumu Dream Inside a Dream. W utworze If I Could Stop Time towarzyszy mu brytyjska wokalistka Izzy Bizu. Artysta tym singlem zapowiada nadchodzący album Dream Inside a Dream, którego premiera została zaplanowana na 31 dzień lipca. Singiel If I Could Stop Time opowiada o świecie, w którym czas na chwilę przestaje płynąć, pozwalając dostrzec wartości codziennych doświadczeń. Zamiast poddawać się nieustannemu pośpiechowi, utwór zachęca do zatrzymania się, refleksji i docenienia drogi, którą już przeszliśmy. Ciepły wokal Izzy Bizu i pełna przestrzeni emocjonalna produkcja Rehaba tworzą atmosferę sprzyjającą zarówno introspekcji, jak i wdzięczności za teraźniejszość. Jak wyjaśnia sam artysta, If I Could Stop Time narodziło się w miejscu, gdzie życie zwolniło, a ja odzyskałem jasność myślenia. Żyjemy bardzo szybko i łatwo zapomnieć o tym, co naprawdę nadaje życiu sens, kiedy ścigamy czas i samych siebie. Zdałem sobie sprawę, że gdybym mógł zatrzymać czas, byłbym bardziej wdzięczny za to, gdzie jestem i jaką drogę przeszedłem. Nie mogę zatrzymać czasu, ale mogę zmienić swoje nastawienie i przypominać sobie, by cieszyć się chwilą, dodał Rehab. Pozostajemy przy nowościach. Znany wam doskonale z fal muzycznego radia duet Jubel prezentuje nowy singiel Ocean House. Utwór łączy nostalgiczne melodie, migoczące gitarowe brzmienia i euforyczną produkcję dance-popową. Tworzy dzięki temu klimat przywołujący niekończące się letnie zachody słońca, nocne imprezy i wspomnienia, które pozostają z nami długo po zakończeniu wakacji. Nowy singiel Ocean House kontynuuje charakterystyczne dla duetu Jubel połączenie chwytliwych melodii, tanecznej energii i emocjonalnej lekkości. To propozycja, która z powodzeniem może stać się jednym z soundtracków tegorocznego lata. Music News. Tymczasem Madonna zaprezentowała kolejny utwór z nadchodzącego albumu Confessions 2. Piosenka Bizarre niespodziewanie pojawiła się podczas koncertu Martina Garrixa w nowojorskim Barclays Center. Holenderski DJ połączył Bizarre z pulsującym tanecznym bitem, a całość uzupełniła oprawa świetlna utrzymana w różowych i fioletowych barwach. To właśnie te kolory mają być motywem przewodnim ery Confessions 2. Bizarre to 10. kompozycja na liczącym 16 utworów w albumie Confessions 2. Jest to już 4. piosenka zaprezentowana przed premierą wydawnictwa. Wcześniej Madonna udostępniła otwierający album utwór I Feel So Free, a następnie nagranie Bring Your Love, zrealizowane wspólnie z Sabriną Carpenter. Kilka tygodni temu ukazał się także singiel Love Sensation. Cała płyta trafi do fanów 3 lipca. To na koniec tradycyjnie łapcie kolejne muzyczne premiery. Fritz Kalkbrenner z nagraniem Everything in Between, Dub Dogs i Zark z nowym singlem Stolen Dance i Dejes z najnowszą propozycją Crush. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
0: Tomkowi bardzo dziękujemy. No i teraz, moi drodzy, przywita nas stały bywalec na hit planetarnym podium, a będzie to Deep End, za którym wielu z was, myślę, mogło się już stęsknić, bo trochę go nie było. No i przychodzi do nas nie sam, bo w towarzystwie drugiego producenta, który tworzy pod pseudonimem Sunset, czyli Wschód Słońca. No i tak otrzymujemy If Ain't Ain't Us, czyli jeśli nie my. No to właśnie, to co? Posłuchajcie.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day, czyli taniec podczas słonecznego dnia. No i naprawdę warto potańczyć, szczególnie, że pogoda jest tak piękna. Za moment raport regionalny i prognoza tejże pogody, ale najpierw jeszcze najlepszy przekaz w mieście.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Mamuś, co ma torby i nie chodzi na zakupy? Kangur!
0: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz-Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl. Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na ciebie czeka. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 13.30.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na termometrach średnio 26 stopni. No i wartości są bliźniacze niemalże wszędzie. Niewiele chłodni na południowym zachodzie, w Karpaczu, Szklarskiej Porębie, około 23 w cieniu. A jeśli chodzi o dzisiejsze wartości maksymalne, to zyskamy jeszcze jeden stopień do średniej. 27 na plusie to będzie dzisiejsza temperatura maksymalna. Wartości oczywiście w cieniu, w słońcu powyżej 30. Na barometrach 1020 hektopaskali ciśnienie stabilnie trzyma się tego poziomu i tak pozostanie przez cały dzień. Wiatr południowo-wschodni, porywy do 35 km na godzinę i będzie słabnąć, oprócz tego bardzo dobra jakość powietrza.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: A co słychać na Dolnym Śląsku? Od strony informacyjnej opowie Beata Nowicka.
5: Wałbrzychi 3 miliony na wyposażenie nowego muzeum. Tygiel wchodzi w finałową fazę. Władze miasta podpisały umowę na wyposażenie obiektu. Muzeum ma być atrakcyjne, ale bardziej analogowe niż interaktywne. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
6: Rzeczywiście taką przynajmniej wizję muzeum przedstawił Marek Arcimowicz, dyrektor Rady Programowej nowo powstającego muzeum. Nowoczesne elementy interaktywne oczywiście pojawią się w muzeum, ale mają być jedynie dodatkiem, jeśli tak to można nazwać, treści analogowej.
7: Minimalizujemy ilość elektroniki, dlatego że ona jest po pierwsze droga, a po drugie bardzo szybko się starzeje. Ona nie wytrzymuje próby czasu. I jeżeli gdzieś będzie interaktywność, że tak to nazwę, analogowa, to tak, jak najwięcej takich elementów chcemy wprowadzać. Natomiast jeżeli to ma wyglądać jak te muzea, które wyrosły 10-15 lat temu i była taka tendencja właśnie, żeby było jak najwięcej multimediów, elektroniki, nie. Będzie mało tego i będzie to bardziej retro niż high-techowe muzeum.
6: To właśnie Marek Arcimowicz. Muzeum skupiać się będzie przede wszystkim na historii Wałbrzycha lat powojennych. Twórcy wystawy chcą położyć nacisk na ludzkie historie, relacje oraz tożsamość budowaną po 1945 roku. Wyposażenie tak wymyślonej ekspozycji będzie kosztowało ponad 3 miliony złotych.
8: Będziemy tworzyć scenografię, będziemy instalować sprzęt audiowizualny, będziemy wykonywać content multimedialny, będziemy tworzyć treści na wydruki, sprzęt, oświetlenie, filmy, nagrania audio. Na koniec wszystko spinamy w całość, tak że powstaje jedno doświadczenie, jedna historia, którą później jest ekspozycją.
6: A to Jerzy Florczyk z krakowskiej firmy, która podjęła się tego zadania. Ja przypomnę, że Muzeum Wałbrzycha powstaje w budynku dawnej siłowni energetycznej na terenie starej kopalni w Wałbrzychu. W budynku wybudowano fizycznie trzy kondygnacje, które przebija ponad 10-metrowe stalowe drzewo nawiązujące do herbu Wałbrzycha. Muzeum będzie kosztowało ponad 12 milionów złotych i ma być gotowe do końca tego roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Przenosimy się na Głogowski Rynek. Naprzeciwko Urzędu Miejskiego wzdłuż blaszanego płotu ustawiono donice. To 17 betonowych, mrozoodpornych donic, w których rosnąć będzie bluszcz.
9: Koszt to 60 tysięcy złotych. Kilka tygodni temu o nasadzenia w rejonie dziury pod ratuszem wnioskował przewodniczący Rady Miasta Sławomir Majewski. Bluszcz zasłonił szpecące od lat to miejsce blaszane ogrodzenie. Niezabudowana działka naprzeciw ratusza od niedługo 30 lat pozostaje własnością prywatną. Miejscowy plan przewidywał zabudowę kamienicami mieszkalno-usługowymi. Właściciele jednak nie zrealizowali inwestycji. W 2019 roku Rada Miejska zmieniła miejscowy plan zagospodarowania. Zamiast funkcji mieszkaniowo-usługowej teren miał stać się dostępnym placem. Właściciele działki zaskarżyli uchwałę, argumentując, że narusza ona ich prawo własności. W 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przyznał rację miastu. Właściciele złożyli skargę kasacyjną i Naczelny Sąd Administracyjny uchylił korzystne dla miasta rozstrzygnięcie. Uznał, że w tej sprawie ochrona prawa własności ma pierwszeństwo przed celem publicznym. Bluszcz jest dość ciekawym rozwiązaniem problemu. Ekologiczny, choć w betonowych donicach. Ofensywny, więc płot prawie zniknie. Jego kwiaty są miododajne. Ekologia. Jest wykorzystywany leczniczo, nie kochają go ślimaki. Same plusy. Tylko jeden minus. Od bluszczu problem jednak nie zniknie. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: W Jeleniogórskim Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida jest tylko jedna kameralne studium relacji matki i jej dorosłej córki. Osobista, zarazem bardzo uniwersalna opowieść o tym, jak skomplikowane i pełne sprzeczności emocje potrafią łączyć dwie najbliższe sobie kobiety. Zaprasza dyrektorka Jeleniogórskiego Teatru Katarzyna Sołtys.
2: Na scenie będziemy widzieć dwie aktorki, Monikę Mikołajczak i Magdalenę Kępińską jako matkę i córkę. Ten spektakl nie jest długi, natomiast na pewno jest wzruszający. Śmiałam się trochę, że powinniśmy do wejściówek, do biletów rozdawać chusteczki. Jeżeli chcecie się wzruszyć, zobaczyć spektakl taki bardzo dotykający wewnętrznie, jakoś tak pokazujący, jak te nasze relacje współcześnie wyglądają, to Was zapraszam.
10: A poczytasz mi, coś na dobranoc?
11: Przecież ja Ci nigdy nie czytam na dobranoc. A poza tym muszę iść do pracy. Mówię ci coś, jak będę wracać, tylko ja nie wiem, czego ty właściwie jeszcze chcesz.
5: Spektakl w piątek i sobotę o 19:00. A kolejny do

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca. Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2

0: Litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Doskonale! Kupujemy!
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
6: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: jednocześnie bardzo szybka podróż o dwie dekady do tyłu, a to jest formacja Kto To?
1: Muzyczne radio.
0: 13 minut do godziny 14. No i teraz, moi drodzy, czas na wielki powrót formacji 18s, która została założona w roku 1998. Działali dość prężnie przez kilka lat, zebrali rzesze fanów, no i niestety słuch o nich zaginął. Ale kilka miesięcy temu powrócili zupełnie niespodziewanie, niczym hiszpańska inkwizycja. Podbili naszą hit planety utworem Iconic, no i czas na kolejną zapowiedź ich nadchodzącego albumu. Tym razem usłyszymy najnowsze You Got Look.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Radio. Reklama. Płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 14.
0: Czas na wiadomości.
6: Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego, miał też zwrócić pieniądze szpitalowi. Smog wraca do Polski, eksperci alarmują, powietrze coraz gorsze. Odnowiono pomnik Radomskiego Czerwca, za tydzień 50. rocznica robotniczych strajków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu warszawskiego radnego dzielnicy Ursus. Poinformowała o tym wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie. To po tym, jak wybuchła afera wokół zarobków lekarza i jego pracy jako koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym. Prokuratura bada, czy nie doszło do fałszowania jego grafików i do faworyzowania działaczy Koalicji Obywatelskiej kosztem innych pacjentów. Jeszcze agencyjna informacja z ostatniej chwili z ratusza. Dawid Kacprzyk miał zwrócić szpitalowi znaczną część wypłaconych mu pieniędzy. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Co więcej, są nowe miejsca, w których notuje się przekroczenia dopuszczalnych norm. Jak alarmuje Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego, trend poprawy jakości powietrza w Polsce się odwrócił. Jest coraz gorzej.
7: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
6: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze dwa lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy, dwa lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go pół roku później na nowych zasadach. Afera korupcyjna w Mińsku Mazowieckim. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób pod zarzutem korupcji w zakładach PESA, produkujących i remontujących pociągi. Zatrzymani to 3 pracownicy spółki i 4 przedsiębiorcy. Według śledczych korupcyjny układ między pracownikami PESY a przedsiębiorcami prowadzącymi naprawy i modernizację taboru istniał od 2019 do 2024 roku. Sprawa może dotyczyć ponad 1000 zamówień publicznych na blisko 29 milionów złotych. Zakończyła się renowacja pomnika Radomskiego Czerwca. Stoi w Radomiu u zbiegu Żeromskiego i 25 czerwca. Upamiętnia wydarzenia z 1976 roku. Renowacja polegała na oczyszczeniu monumentu i uzupełnieniu ubytków. Uporządkowano też okolice i odnowiono zieleńce, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
8: Ten monument od wielu lat przypomina o bohaterstwie, o odwadze radomskich robotników, którzy w czerwcu 1976 roku nie bali się powiedzieć nie władzy komunistycznej. Dziś, w przededniu 50. rocznicy tych wydarzeń, ten monument odzyskał właściwy blask, właściwy wygląd. Jesteśmy gotowi na obchody, jesteśmy gotowi na wielkie wydarzenie patriotyczne, które będzie wspominało tamte wydarzenia.
6: Za tydzień w Radomiu odbędą się oficjalne uroczystości. To będzie 50. rocznica protestu robotników. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie koszykarzy. W 5. meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą w finałowej serii 3-2, mówi skrzydłowy Legii Karl Ponsar.
9: It was a tough game.
5: To był trudny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. W czwartej kwarcie odbiliśmy się od dna, trzymaliśmy się razem jako drużyna i dowieźliśmy to zwycięstwo.
6: Następny mecz już jutro w Zielonej Górze.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: ludzie pragną piękna. No a jak wiadomo, piękno zazwyczaj jest w oczach patrzącego.
1: Muzyczne radio.
0: Formacja Nieżywych Schabów. Nieprzypadkowo, bo to właśnie dziś, 18 czerwca w roku 1966, urodził się Aleksander Klepacz, wokalista, klawiszowiec i też lider grupy właśnie formacji Nieżywych Schabów. 60. okrągła rocznica. Ślemy najlepsze urodzinowe życzenia. Jednocześnie mamy 17 minut po godzinie 14. No i wchodzimy teraz w najgorętszy moment tej godziny w Muzycznym Radiu. Mam dla Was coś, co zdecydowanie podkręci nam słoneczny klimat i zacznę od słów, które wypowiedziałem. Powiedział kiedyś Arystoteles. Miłość składa się z jednej duszy zamieszkującej dwa ciała. Wątpię jednak, że Arystoteles miał okazję bawić się przykładowo w klubie na Ibizie, ale doskonale ujął esencję chemii właśnie ludzkiej, też muzycznej, bo kiedy spotkają się odpowiedni ludzie, zazwyczaj i zawsze powstaje coś magnetycznego i wyjątkowego. I dokładnie to stało się w studiu nagraniowym Deependa. Tego samego, którego świat pokochał za genialny, multiplatynowy remix Catch and Release, czy utwór Freed from Desire. Tym razem połączył siły z formacją Sunsets. No i jaki tego efekt? Utwór, który pulsuje dokładnie tym samym rytmem, co serce człowieka, który wie, że znalazł swoją drugą połówkę, no i nie zamierza jej puścić. Koniecznie posłuchajcie przed nami If It Ain't Us.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Radio. Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18:00 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała. W stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. Pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. Pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
7: Minęła godzina 14:30.
8: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Temperatura maksymalna zawitała na nasze termometry, a jest to 27 stopni w cieniu. Niewiele chłodniej na południowym zachodzie, okolice 25 na plusie. Słońce nam się odrobinę schowało za chmurami, ale uspokoję, bo nie zwiastuje to w żaden sposób opadów atmosferycznych. Jedyne ostrzeżenie od IMGW to przed upałami. Pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu. 35 ml na każdy kilogram naszej masy ciała, to jest norma kardiologiczna. Ciśnienie stabilnie trzyma się poziomu 1020 hektopaskali i w tych okolicach utrzyma się przez cały dzień. Wiatr południowo-wschodni, porywy do 35 km na godzinę i będzie słabnąć.
8: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: A przed nami kolejna porcja informacji z regionu. Przedstawi je Beata Nowicka.
9: Na początek kolejne utrudnienia w ruchu w Świdnicy. Od poniedziałku 22 czerwca zostanie zamknięta ulica Księcia Bolka Świdnickiego. Dla kierowców wyznaczono objazdy.
10: W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Księcia Bolka Świdnickiego, obejmującego budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nowego budynku wielorodzinnego, Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje o zmianach w organizacji ruchu. Od najbliższego poniedziałku zamknięty zostanie odcinek ulicy Księcia Bolka Świdnickiego pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Jagiellońską i Łukasińskiego. Zamknięcie jest konieczne ze względu na przebieg istniejącej sieci miejskiej w pasie drogowym oraz zakres prowadzonych prac. Na czas realizacji robót zapewniony zostanie dojazd wyłącznie dla mieszkańców korzystających z miejsc postojowych zlokalizowanych przy nieruchomościach na zamkniętym odcinku ulicy. Termin zakończenia prac i przywrócenia stałej organizacji ruchu planowany jest na 22 lipca. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
9: I przenosimy się do Gryfowa Śląskiego. Kompleks sportowy Orlik przy szkole podstawowej numer 2 doczeka się modernizacji. Wybudowany kilkanaście lat temu obiekt wymaga kompleksowego remontu. Mamy już wyłonionego w przetargu wykonawcę, który rozpocznie pracę budowy po zakończeniu roku szkolnego, mówi Daniel Koko, burmistrz Gryfowa Śląskiego.
11: Ząb czasu już odciśnięty, Orlik jest pełnoletni, dlatego należy go zmodernizować. Na ten cel mamy przeznaczone blisko 700 tysięcy złotych, także będzie on świecił nową jakością i będą nie tylko uczniowie korzystali z tego Orlika, ale to będzie także dla naszych mieszkańców, dla klubów sportowych. Projekt jest projektem dwuletnim i dlatego nie do końca możemy skończyć go końcem wakacji. Musimy zaczepić też o styczeń 2020, bo na ten cel pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Sportu i one są obwarowane tym, że nie możemy tak w krótkim czasie tego zrobić.
3: Muzyczne Radio.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Tajwański koncern Foxconn planuje budowę fabryki półprzewodników w Miękini na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W tej samej lokalizacji inwestycje miał wcześniej realizować amerykański Intel, ale rok temu wycofał się z projektu w związku z koniecznością ograniczenia kosztów.
12: Jak zapowiedział premier, Foxconn zrealizuje w Polsce dwie duże inwestycje. Pierwszą z nich będzie budowa fabryki polskich samochodów elektrycznych w Jaworznie, która powstanie we współpracy z Electromobility Poland. Drugą będzie zakład produkcji półprzewodników w Miękini. To wielka sprawa dla regionu. Realizację inwestycji komentuje poseł ziemi legnickiej Robert Kropiwnicki.
13: Będziemy mieli na Dolnym Śląsku olbrzymią, nowoczesną fabrykę półprzewodników. Będzie robił je tajwański Foxconn. To naprawdę ogromna sprawa. Zapowiadają zatrudnienie wielu tysięcy miejsc pracy w najnowocześniejszej branży. I to właśnie między Legnicą a Wrocławiem, obok Środy Śląskiej, powstanie ta gigantyczna, nowoczesna fabryka. Wielkie święto dla regionu. To zmieni oblicze naszego regionu i będziemy naprawdę liderem innowacji w Polsce i Europie. Świetna wiadomość.
12: Intel miał zainwestować w Miękini ponad 4,5 miliarda dolarów amerykańskich i stworzyć 2000 miejsc pracy. Planowanych nakładów ze strony Foxconnu póki co na razie nie znamy. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Nie trzeba być ratownikiem, by skutecznie pomagać. Każdy może znaleźć się w sytuacji, w której od szybkiej reakcji będzie zależało czyjeś życie. Co zrobić, jak ocenić sytuację i podjąć właściwe kroki? Dowiemy się, biorąc udział w krajowym treningu pierwszej pomocy, na który zaprasza Ewa Rajewska.
14: Szpital specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry i okolic na krajowy trening pierwszej pomocy, który odbędzie się w sobotę 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 na terenie szpitala MSWiA przy ulicy Cieplickiej 69 do 71. Serdecznie zapraszamy całe rodziny.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
9: I na koniec Dni Bolkowa 2026, połączone z obchodami 700-lecia miasta. Z tej okazji jutro na terenie ośrodka wypoczynku świątecznego rozpocznie się 3-dniowa zabawa. W programie wydarzenia zarówno występy lokalnych artystów, jak i koncerty gwiazd sceny muzycznej. Uroczystość rozpoczniemy od otwarcia tematycznej wystawy i jubileuszowej parady mieszkańców i gości, mówi burmistrz Bolkowa Mirosław Pustuła.
15: W piątek 19 czerwca rozpoczynamy w Galerii Art Est Historia wystawą Bolków dawniej i dziś. O godzinie 17 z bolkowskiego rynku wyrusza parada jubileuszowa, która przejdzie ulicami miasta, a następnie świętowanie przeniesie się na ośrodek wypoczynku świątecznego. Na scenie wystąpią m.in. gwiazdy tegorocznych obchodów Kamil Bednarek, Smolasty, Krystyna Giżowska, Krzysztof Bączkowski oraz IMI. Czekać będą także lokalne lokalni wystawcy, strefa gastro oraz strefa dla najmłodszych. To jest bardzo ważny jubileusz dla naszego miasta i dobra okazja, aby spotkać się razem, przypomnieć historię Bolkowa i wspólnie spędzić czas. Zapraszam mieszkańców, gości oraz wszystkich przyjaciół Bolkowa. Obchody 750-lecia Bolkowa i Dni Bolkowa 2026.
9: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. I want to send a big greetings to all my Polish fans and the listeners of Muzyczne Radio. Before you...

0: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.

0: Nowy Klimat Tarantino, no i Wiktoria Zwolińska.
1: Muzyczne Radio.
0: Za 15, godzina 15. No a to oznacza, że czas wyciągnąć kolejną nowość z naszego muzycznego skarbca. No i będzie to coś, co natychmiast poprawia humor. Jak wiadomo, są utwory, które znikają tak szybko, jak się pojawiły. No i są też takie, które mają w sobie to coś. No i właśnie to coś zostaje z nami na lata. Dokładnie taką samą iskrę miała w sobie pewna czwórka ze Sztokholmu, kiedy pod koniec lat 90. zaczynali jako nastoletni projekt hołdujący legendarny zespołowi ABBA. Nikt nie przypuszczał, że chwilę później 18s staną się autonomiczną popową potęgą. Po latach formacja zawiesiła działalność, no i powracają do nas, coś czego nikt się nie spodziewał, i biorą na warsztat kultowy utwór Prince'a. Koniecznie posłuchajcie, jak brzmi zupełnie nowe You Got The Look.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Trance.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
7: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
8: 15.
2: Czas na wiadomości.
9: Domniemany zabójca rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej zatrzymany. Co trzecia apteka zgłosiła się do programu dzielenia recept. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą w Lidze Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-letni mężczyzna posługujący się paszportem gruzińskim. Do zatrzymania doszło w hotelu w Piastowie pod Warszawą. Trwa śledztwo w tej sprawie, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
10: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
9: Do zbrodni doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Napastnik zastrzelił 44-letniego obywatela Rosji, znanego jako Simon Skrepecki, który publicznie krytykował reżim Putina. Około 30% aptek zgłosiło się do programu dzielenia recept. To ułatwienie dla pacjentów. Nie będą musieli realizować całej recepty w jednej aptece. Będzie można rozpocząć zakupy w jednej, a resztę leków wykupić w innej. Program wejdzie w życie 1 lipca. Wtedy zostanie też opublikowana mapa aptek stosujących dzielenie recept. Pół roku ma potrwać przegląd obecności amerykańskich sił zbrojnych i baz USA w Europie. Zapowiedział to właśnie szef Pentagonu Pete Hegseth. Okazją do tego było spotkanie ministrów obrony NATO w Brukseli. Więcej szczegółów Tomasz Orchowski.
11: Amerykanie chcą, by Europa sama zapewniła sobie bezpieczeństwo. W czasie zeszłorocznego szczytu w Hadze państwa sojuszu zobowiązały się, że będą przeznaczać na obronność co najmniej 3,5% swojego PKB.
12: Many countries following through.
11: Wiele krajów wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Niektóre wciąż muszą zrobić więcej i będziemy mówić o tym szczerze, prywatnie i publicznie. Przyjaciele powinni być ze sobą szczerzy. Mówił Pete Hegseth. Akurat Polska jest wzorowym sojusznikiem. Procentowo na obronność wydaje więcej niż USA. W zeszłym roku było to 4,5%. Polskie władze rozmawiają z Waszyngtonem o stałej amerykańskiej bazie. Wiceszef MON-u Paweł Zalewski przekazał, że taka baza może kosztować kilkanaście miliardów złotych.
9: Prezydent Iranu nazwał porozumienie z USA historycznym dokumentem. Pokój zostanie osiągnięty w cieniu wzajemnego szacunku, stwierdził Pezeszkian na portalu X. Tak zwane wstępne 14-punktowe porozumienie zakłada przerwanie działań zbrojnych, odblokowanie ruchu przez cieśninę Ormus i rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji mających rozwiązać pozostałe kwestie, w tym losy polityki nuklearnej Teheranu. Warszawa szykuje się do jednego z największych w Europie turniejów ampfutbolu. Kadra mężczyzn zagra w weekend ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą, mówi selekcjoner Mariusz Miecznikowski.
13: USA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej. To jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy troszkę lepiej ten zespół. Teoretycznie mocniejszy będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc ja liczę na to, że pokażemy na ten moment, na jakim jesteśmy poziomie, te mecze mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku i czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
9: A reprezentacja Polski kobiet zagra w sobotę i niedzielę z Kolumbią. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1 kolejny mecz Ligi Narodów. Turniej odbywa się w Bangkoku. To piąte zwycięstwo biało-czerwonych w sobotę mecz z Holandią.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Reklama. Płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: This shit, not me, bitch.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
2: W tym programie dwa ważne tematy. Tandeta w salonach zabija chińską motoryzację. I kto to mówi? Mówi to Chińczyk. Producenci aut coraz bardziej interesują się sektorem wojskowym. Ruszamy.
1: Autoradio.
2: Samochody typu fast food to zagrożenie dla przyszłości producentów pojazdów, ostrzega szef koncernu Geely. Li Sufu, prezes Geely, zauważa, że nastawienie na szybki zysk i obniżenie kosztów to śmiertelne niebezpieczeństwo wielu marek. Przyjęcie filozofii produktów typu fast food wprowadza nieodwracalne ryzyko operacyjne. Szef Geely, właściciela m.in. Volvo, argumentował, że bezpieczeństwo w motoryzacji bezpośrednio wpływa na ludzkie życie, więc chodzenie na skróty wiąże się z ogromnym ryzykiem. Słowa krytyki dotyczące obniżania kosztów i nastawienia na szybki zysk skierowane są głównie do chińskiej konkurencji i słynnego China Speed, czyli ekspresowego tempa wprowadzania na rynek innowacji i nowych generacji pojazdów. Ostra konkurencja na największym motoryzacyjnym rynku świata sprawia, że chińscy producenci są obecnie w stanie wprowadzić na rynek nowe modele, tak zwane time to market, w czasie od 18 do 24 miesięcy. Dla porównania w Europie to obecnie około 36 miesięcy. Mówiąc prościej, średni czas opracowania nowego pojazdu spadł z około 5 do nawet poniżej. Niżej 2 lat. Wprawdzie wiele chorób wieku dziecięcego w nowych pojazdach skutecznie usuwać można dziś za pośrednictwem zdalnych aktualizacji, ale traktowanie nabywców w kategorii królików doświadczalnych w dłuższej perspektywie skutkować będzie odwracaniem się klientów od danej marki. W opinii Li Sufu przemysł motoryzacyjny powinien stanowczo odrzucić przyspieszone cykle życia produktu, które coraz bardziej upodabniają samochody do starzejącego się w ekspresowym tempie sprzętu elektronicznego. Li Sufu przekonuje również, że jedyną realną ścieżką jest autentyczne zróżnicowanie technologiczne i traktowanie pojazdów w kategorii wysokowartościowych dóbr trwałych.
1: Aktualności.
2: Powołując się na agencję Reutera, przekazaliśmy niedawno, że koncern Renault poinformował o nawiązaniu współpracy z firmą Tayli, która specjalizuje się w technologiach obronnych. Połączenie sił zaowocowałoby stworzeniem samochodu wojskowego. Prototyp o nazwie 4 Trop, oparty na SUV-ie Rafale, został już zaprezentowany na wciąż trwających targach obronnych pod Paryżem. Automotive News informuje zaś, że Mercedes nawiązał już współpracę z niemieckim startupem technologicznym Titan Technology, specjalizującym się w obronie przeciwlotniczej. Niemiecki producent dąży do przekształcenia SUV-a klasy G oraz furgonu Sprinter w mobilne platformy, które przechwytywałyby wrogie drony. Renault i Mercedes to jednak nie jedyni europejscy producenci zainteresowani sektorem wojskowym. Grupa Volkswagen zaprezentowała już w czerwcu pojazdy wojskowe oparte na pick-upie Amarok oraz vanie Crafter. Jak dowiedział się natomiast The Wall Street Journal, General Motors prowadzi rozmowy z amerykańskim koncernem zbrojeniowym Lockheed Martin, które dotyczą produkcji przez GM części do uzbrojenia dla tejże firmy. Ciekawe, czy i kiedy takie pojazdy pojawią się w salonach oraz czy będą dostępne w wynajmie lub kredycie niskich rat. Wynająć sobie taki wojskowy pojazd na rok to może być fascynująca przygoda.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Muzyczne radio.
1: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Dreamland i Uciec stąd. Myśl, która z pewnością w ostatnich minutach przewijała się w głowach naszych pracujących i uczących się słuchaczy, no ale to właśnie ten moment. 22 minuty po godzinie 15, a ja ponownie melduję się przy mikrofonie w Muzycznym Radiu. Patryk Łasica, witam wszystkich. No i mam nadzieję, że kawa już wypita, nastroje wam sprzyjają, bo w końcu wielu z was wraca do domów po pracy, po szkole. Godziny szczytu, no i czas przebić się przez te popołudniowe korki z najlepszą muzyczną energią. Przypita nas Bob Val Antenna, który ukrywa się pod pseudonimem Deep End i po raz kolejny udowadnia, że ma absolutny słuch do tworzenia melodii, które trafiają prosto do tego specjalnego miejsca w głowie, z którego naprawdę ciężko się wydostać. No i wspólnie z chłopakami Sunset stworzyli hymn dla wszystkich tych, którzy wiedzą, że w pojedynkę można zajść daleko, ale dopiero podczas współpracy robi się najlepsze rzeczy. Przed nami If It Ain't Us, czyli jeśli to nie my, to kto? Koniecznie posłuchajcie.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 15.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Kolejna godzina popołudnia, podczas której towarzyszy nam dzisiejsza temperatura maksymalna. Ta wynosi od 25 do 27 stopni w cieniu. No i w ostatniej godzinie zrobiło nam się odrobinę pochmurniej, ale sytuacja zaczyna się pomału klarować. Oczywiście zachmurzenie bez ryzyka na opady deszczu, a chłodniej zacznie się robić dopiero około godziny 19. Zachód słońca zaczyna się dokładnie 9 minut po godzinie 21, a w nocy temperatura spadnie do 15 na plusie. Ciśnienie trzyma się stabilnego poziomu 1020 hektopaskali i tak pozostanie przez najbliższe 24 godziny. Prędkość wiatru słabnie, porywy do 30 km na godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: A kolejne informacje z Dolnego Śląska przedstawi Beata Nowicka.
8: Wałbrzych i kampania profilaktyczna Trzymamy Cię. Legnica i 6,5 miliona złotych na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych, Jawor i oficjalne otwarcie basenu letniego w Parku Miejskim.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Do prawie 6,5 miliona złotych wzrosła pula, jaką Legnica przeznaczy na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych. Rada Miejska Legnicy jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia właściwych dotacji.
10: Czyli przyznanie kasy z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach pozostających w rejestrze lub w gminnej ewidencji zabytków. To rekordowe wsparcie w programie Zabytki od nowa, historia w Twoich rękach. O dotacje mogli ubiegać się właściciele nieruchomości zabytkowych. Zainteresowanie miejskim wsparciem jest coraz większe. Najliczniejszą grupę beneficjentów stanowią wspólnoty mieszkaniowe. W tegorocznym podziale są jednak nie tylko kamienice. Dotacje otrzymają także obiekty sakralne i budynek należący do środowiska technicznego. Parafia ewangelicko-augsburska otrzyma 200 tysięcy złotych. Prawie identyczną kwotę otrzyma parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Wsparcie trafi również do Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, która dostanie ponad 65 tysięcy na prace konserwatorskie przy zajmowanym budynku. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Władze Wałbrzycha zmieniają zasady planowania polityki edukacyjnej i oddają głos młodzieży. Urząd Miejski podsumowuje właśnie działania w ramach kampanii profilaktycznej Trzymamy Cię. Urzędnicy zorganizowali spotkania z uczniami, by poznać ich realne potrzeby przed nadchodzącym rokiem szkolnym. Zebrane opinie pomogą zmodyfikować dotychczasowy program wsparcia psychologicznego. Materiał Jacka Zycha.
11: Tak, to pierwsza edycja kampanii skierowanej do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach akcji przez kilka miesięcy organizowano warsztaty, szkolenia oraz uruchomiono mobilne gabinety wsparcia psychologicznego. Urzędnicy starali się wsłuchać w opinię młodzieży o systemie edukacji. Zebrane wnioski mają wpłynąć na przyszłe decyzje oświatowe w mieście.
12: Co ich zdaniem powinniśmy zmienić, co zrobiliśmy dobrze, być może coś zrobiliśmy źle. Chcemy usłyszeć to, co mają młodzi ludzie do powiedzenia. Oni teraz pójdą na wakacje, natomiast my będziemy planować między innymi kierunki polityki oświatowej w Wałbrzychu. Chciałabym wziąć głos młodych ludzi pod uwagę.
11: Powiedziała Anna Elżbieciak-Stec, zastępca prezydenta miasta Wałbrzycha. Program skupia się na problemach zdrowia psychicznego młodych ludzi oraz przeciwdziałaniu agresji w sieci. Urzędnicy zapowiadają, że pomoc dla uczniów będzie dostępna również w czasie wakacji. Koordynatorzy planują kontynuację działań od września, opierając się na sugestiach zgłaszanych przez młodzież.
12: Widzimy olbrzymią zmianę. Przyjdzie jeszcze czas na podsumowanie, ale tu chciałabym poczekać do zakończenia roku szkolnego, tak żeby zebrać wszystkie informacje. W czasie wakacji też chcemy dać młodym ludziom szansę, że jeśli będą potrzebować tej pomocy, to również w czasie wakacji będą mogli tą pomoc od nas otrzymać.
11: Pełny raport z realizacji kampanii Trzymamy Cię Urząd Miejski w Wałbrzychu opublikuje 1 września. Wtedy też poznamy nowe hasło i szczegółowy plan działań pomocowych na kolejny rok szkolny. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Zapowiada się weekend z wysokimi temperaturami. To dobry czas na otwarcie basenu letniego w Parku Miejskim w Jaworze. A nastąpi w piątek w samo południe.
4: Wakacje coraz bliżej i wraz z nadejściem wysokich temperatur wraca jedno z najbardziej wyczekiwanych miejsc letniego wypoczynku. Basen w Jaworze, który ponownie będzie dostępny dla mieszkańców oraz gości szukających ochłody i relaksu. Na odwiedzających czekać będą baseny rekreacyjne, zjeżdżalnie wodne, brodziki dla najmłodszych oraz specjalne atrakcje przygotowane przez Summer Team. Nie zabraknie również strefy spokoju i punktów gastronomicznych. Basen będzie czynny od godziny 12 do 19 w dniu otwarcia. Pogoda wymarzona, no i miejmy nadzieję, że cały rozpoczynający się sezon będzie słoneczny, pełen pozytywnej energii i beztroskich chwil spędzonych z rodziną i przyjaciółmi. Anna Terkota, Muzyczne Radio.
8: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hi, we are Gamper and Dodoni. And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldback. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: A, znowu tyle za paliwo.
2: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
1: Jak?
2: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
3: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
4: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Po reklamie.

0: Skala, no i jamajsko-jeleniogórska fuzja brzmieniowa. To była nasza lokalna muzyczna duma Leniwiec. Na zegarze za 15:16, czyli idealny moment na kolejną odsłonę naszego dzisiejszego hit typu. Coco Chanel powiedziała kiedyś, że prawdziwe piękno zaczyna się w momencie, gdy decydujesz się być w pełni sobą. No a w świecie muzyki pop bycie sobą oznacza czasem odwagę do zabawy największymi klasykami, co niejednokrotnie jest stąpaniem po cienkim lodzie i myślę, że tutaj się zgodzimy. No chyba, że jesteście ze Szwecji i gracie w Aidins. To właśnie oni po latach przerwy postanowili zagrać w pełni w bank i przearanżować utwór samego księcia popu i funku, Prince'a. Znane wam pewnie dobrze You Got To Look, a jeśli jeszcze nie znacie, to przed nami idealna okazja ku temu, aby poznać. Daj się głośniej i słuchamy, no i po 16 słyszymy się w Best of Muzycznego Radia, także bądźcie z nami.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: MegaWatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. GigaWatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 16.
3: Czas na wiadomości.
5: Amerykanie zainteresowani stałymi bazami w Polsce, zapewnia wicepremier. Polskie pociągi za krótkie dla tylu chętnych, brakuje wagonów. Niekontrolowany wystrzał z pistoletu przy wydawaniu policjantce broni, na szczęście w podłogę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał dziś o tym w Brukseli z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Jak przekazał wicepremier, amerykański Departament Wojny będzie traktować priorytetowo zaangażowanie we współpracę z sojusznikami takimi jak Polska. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to wiadomo już, że zabraknie biletów. Brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
6: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
5: PKP Intercity nie planuje podnosić cen biletów, zapewnia wicepremier. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z funkcji warszawskiego radnego. Oddał też szpitalowi część pieniędzy. Złożył także wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Według doniesień medialnych 28-letni Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Z medialnych doniesień wynika, że grafik lekarza pokrywał się z jego wystąpieniami w telewizji i w Senacie, a politycy Koalicji Obywatelskiej mieli mieć na jego oddziale specjalne względy kosztem innych pacjentów. Z informacji ratusza wynika, że po wybuchu afery lekarz skorygował 33 faktury. Na konto szpitala zwrócił 500 000 złotych. Nikt nie odniósł obrażeń, ale było niebezpiecznie. W komendzie policyjnej w Działdowie na Mazurach doszło dziś do niekontrolowanego wystrzału z pistoletu. Stało się to podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę. Pocisk trafił w podłogę. Sprawa raczej nie rozejdzie się po kościach, badają Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej. Kolejne zwycięstwo będzie oznaczać automatyczny awans do fazy pucharowej, ale dla niektórych zespołów to już mogą być mecze o wszystko. Rusza druga kolejka piłkarskich mistrzostw świata. Dziś m.in. mecze gospodarzy Meksyku i Kanady. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
7: Dwa zwycięstwa są gwarancją awansu z grupy, choć już nawet 4 punkty dadzą przepustkę do fazy pucharowej, bo pamiętajmy, aż 8 zespołów z trzecich miejsc też wywalczy awans. Dlatego w najbardziej komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Oni na inaugurację wygrali. W nocy zmierzą się ze sobą i zwycięzca już będzie mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. Koreańczycy liczą na to, że gospodarzy też uda mi się pokonać, mówi pomocnik Hwang In-beom. Przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. W odwrotnej sytuacji są Czechy i RPA. Przegrany z tego meczu będzie już jedną nogą poza turniejem.
5: W grupie B Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem. Tu wszystko jest możliwe, bo w pierwszej kolejce były same remisy.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

czas, bo i to be forget you, no ale jak tutaj zapomnieć, jeśli z głośników wylewają się takie hity, a skoro słychać takie wielkie przyboje, to oznacza tylko jedno, słyszymy się w Best of Muzycznego Radia. Patryk Łasica, witam wszystkich, mamy 13 minut po godzinie 16. Za moment czeka na was kolejna porcja muzycznych newsów, ale najpierw jeszcze spotkanie z Red Lips.

Wracamy z Music News i od razu zabieramy Was do świata nowości Darii Marks i Natalii Zastępy. Powiemy Wam także o gwiazdach tegorocznego openera i kolejnych gorących premierach, jakie trafiły na naszą playlistę. Music News i Tomek Dudkiewicz, czas na szczegóły, witamy i zaczynamy. Daria Marks znana Wam dobrze z takich hitów jak choćby Paranoia czy Neverending Story. Jakiś czas temu rozpoczęła nowy etap swojej kariery, stawiając na twórczość w języku polskim. Efektem tej artystycznej przemiany był singiel Dotknij, który podbił listy przebojów, zdobył uznanie słuchaczy i przez wiele tygodni nie schodził z radiowych playlist. Artystka konsekwentnie rozwija obrany kierunek i prezentuje fanom pierwszą w swojej karierze epkę, która jeszcze pełniej ukazuje jej obecne muzyczne oblicze. Epka Dotknij Burza jest również pierwszym wydawnictwem w dorobku wokalistki, które ukaże się na nośniku fizycznym w wersji winylowej. Ten bardzo emocjonalny i dojrzały materiał promuje singiel Burza. Burza to wyjątkowy utwór pełen emocji i kontrastów, który od pierwszych dźwięków przykuwa uwagę słuchacza. Klimat piosenki płynnie balansuje pomiędzy różnymi stanami emocjonalnymi, tworząc poruszającą i autentyczną muzyczną opowieść. Charakterystyczne dla singla są dopracowana produkcja oraz szczery, napisany prosto z serca tekst. Pozostajemy przy rodzimych nowościach. Natalia Zastępa z okazji swoich urodzin prezentuje słuchaczom singiel zatytułowany Urodziny. To opowieść o tęsknocie pojawiającej się po rozstaniu, która wnosi do teraźniejszości wątpliwości. Artystka powraca z nowym wydaniem, pełnym sentymentalizmu obecnego już wcześniej w jej twórczości, m.in. w utworze Wracam do siebie, platynowym singlu tej właśnie wokalistki. Piosenka Urodziny utrzymana jest w akustyczno-popowych brzmieniach, które w połączeniu z ciepłą barwą głosu Natalii podkreślają słodko-gorzką historię opowiedzianą w tekście. Nowy singiel zapowiada kolejne autorskie utwory przygotowane przez artystkę na ten muzyczny rok. Music News. Na koniec koncertowo, blisko, coraz bliżej do rozpoczęcia jednego z największych festiwali w Polsce. Open Air Festival 2026 odbędzie się od 1 do 4 lipca na terenie lotniska Gdynia-Kossakowo. A wśród gwiazd pojawią się w tym roku m.in. Florence Plus The Machine, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, The Cure, Zara Larsson, LP, Teddy Swims, Jenny, Addison Rae, Sophie Tucker i Martin Garrix. Zapraszamy i polecamy Open Air Festival 2026, 1-4 lipca, lotnisko Gdynia-Kossakowo. To tak zupełnie na koniec sprawdzamy kolejne gorące premiery. Yuba z nagraniem Ocean House mija Takarabe i Steve Aoki z propozycją Heartless i Gumber and Dadoni z najnowszym singlem What You Want. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

słuchać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 16.30.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: A niebo ponownie nam się rozchmurzyło i tak już pozostanie niemalże do samego zachodu słońca, który dziś rozpoczyna się 9 minut po godzinie 21. Jeśli chodzi o temperaturę, to co widzimy na termometrach to dzisiejsze maksimum od 25 do 27 stopni w cieniu. Obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami, pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu. Ochładzać zacznie się dopiero około godziny 19. W nocy temperatura spadnie do około 15 stopni na plusie. Prędkość wiatru maleje, wieją w kierunku południowo-wschodnim, porywy maksymalnie do 30 km na godzinę i oprócz tego bardzo dobra jakość powietrza.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
4: A przed nami ostatni popołudniowy raport regionalny, przedstawi go Beata Nowicka.
7: Kolejna trasa kolejowa powraca na mapę Dolnego Śląska. Mowa o połączeniu kolejowym oznaczonym jako linia 319 ze Strzelina do Łagiewnik przez gminę Kondratowice. To najważniejsza inwestycja dla powiatu strzelińskiego. Jest już na finiszu, mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Wojciech Bochnak.
8: Samorząd województwa przejął tą linię 1 stycznia 2025 roku. Teraz jesteśmy w połowie 2026 roku i mamy prawie że zakończoną inwestycję Strzelin, Kondratowice, Łagiewniki. Na początek transport, ale to co jest najważniejsze w planach województwa jest uruchomienie transportu osobowego ze Strzelina do Kondratowic, do Łagiewnik, dalej do linii 310, która jest rewitalizowana od Łagiewnik w kierunku Kobierzyc. I taki jest cel. Ta linia została zamknięta w latach 70. poprzedniego tysiąclecia. Po 50 latach uruchamiamy linię 319. Oczywiście ruch kolejowy tutaj w Kondratowicach został zamknięty na początku lat 2000, bo prowadziła jeszcze linia 321 do Kamieńca Ząbkowickiego, ale to, co zrealizowaliśmy przez półtora roku, to jest naprawdę ogromnym wysiłkiem samorządu województwa, DZDiK i przede wszystkim wykonawcy, który też realizuje to zadanie w bardzo szybkim tempie. 80 milionów z KPO trafiło tutaj do Kondratowic.
6: Muzyczne radio.
7: W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy rozpoczęły się pierwsze zabiegi wykonywane z wykorzystaniem nowoczesnego systemu chirurgii robotycznej. To początek nowego rozdziału w historii legnickiej medycyny.
9: Jak podkreślił Maciej Leszkowicz, dyrektor szpitala, za nami pierwsze udane operacje urologiczne. Kolejne są w trakcie realizacji. To kolejny krok w rozwoju nowoczesnego, wysokospecjalistycznego leczenia pacjentów. W dalszym ciągu trwa szkolenie kadry, by zapewnić kilka zespołów do operacji robotycznych. Początek to operacje urologiczne, później onkologiczne. Kolejne zabiegi będą z zakresu ginekologii onkologicznej i innych dziedzin. Lekarze podkreślają, że nowoczesna technologia otwiera zupełnie nowe możliwości dla pacjentów i operatorów. Jak powiedział Urban Kowalik, lekarz kierujący oddziałem urologicznym, to niesamowita wygoda. Operator nie stoi przy stole operacyjnym, pracuje przy specjalnej konsoli. Ruchy są niezwykle precyzyjne, a obraz operowanego miejsca pokazany jest w bardzo dużym powiększeniu. Dla pacjentów to większa precyzja zabiegu, mniejsze urazy operacyjne, krótszy pobyt w szpitalu i szybszy powrót do zdrowia, co potwierdzają pierwsi pacjenci. To panowie Piotr i Ryszard już chcą wracać do domu i uspokajają innych. Strachy na lachy. Zdrówka życzymy. My, muzyczni radiowi, również. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: I przenosimy się do Wałbrzycha. Budowa Muzeum Wałbrzysza. Tygiel wchodzi w finałową fazę. Władze miasta podpisały umowę na wyposażenie obiektu. Muzeum ma być atrakcyjne, ale bardziej analogowe niż interaktywne.
3: Rzeczywiście taką przynajmniej wizję muzeum przedstawił Marek Karcimowicz, dyrektor Rady Programowej nowo powstającego muzeum. Nowoczesne elementy interaktywne oczywiście pojawią się w muzeum, ale mają być jedynie dodatkiem, jeśli tak to można nazwać, treści analogowej.
10: Minimalizujemy ilość elektroniki, dlatego że ona jest po pierwsze droga, a po drugie bardzo szybko się starzeje. Ona nie wytrzymuje próby czasu. I jeżeli gdzieś będzie interaktywność, że tak to nazwę, analogowa, to tak, jak najwięcej takich elementów chcemy wprowadzać. Natomiast jeżeli to ma wyglądać jak te muzea, które wyrosły 10-15 lat temu i była taka tendencja właśnie, żeby było jak najwięcej multimediów, elektroniki, nie. Będzie mało tego i będzie to bardziej retro niż high-techowe muzeum.
3: To właśnie Marek Karcimowicz. Muzeum skupiać się będzie przede wszystkim na historii Wałbrzycha lat powojennych. Twórcy wystawy chcą położyć nacisk na ludzkie historie, relacje oraz tożsamość budowaną po 1945 roku. Wyposażenie tak wymyślonej ekspozycji będzie kosztowało ponad 3 miliony złotych.
11: Będziemy tworzyć scenografię, będziemy instalować sprzęt audiowizualny, będziemy wykonywać content multimedialny, będziemy tworzyć treści na wydruki, sprzęt, oświetlenie, filmy, nagrania audio. Na koniec wszystko spinamy w całość, tak że powstaje jedno doświadczenie, jedna historia, którą później jest ekspozycją.
3: A to Jerzy Florczyk z krakowskiej firmy, która podjęła się tego zadania. Ja przypomnę, że Muzeum Wałbrzyszan powstaje w budynku dawnej siłowni energetycznej na terenie starej kopalni w Wałbrzychu. W budynku wybudowano fizycznie trzy kondygnacje, które przebija ponad 10-metrowe stalowe drzewo nawiązujące do herbu Wałbrzycha. Muzeum będzie kosztowało ponad 12 milionów złotych i ma być gotowe do końca tego roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: I na koniec Dni Bolkowa 2026, połączone z obchodami 700-lecia miasta. Z tej okazji jutro na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego rozpocznie się 3-dniowa zabawa. W programie wydarzenia zarówno występy lokalnych artystów, jak i koncerty gwiazd sceny muzycznej. Uroczystość rozpoczniemy od otwarcia tematycznej wystawy i jubileuszowej parady mieszkańców i gości, mówi burmistrz Bolkowa Mirosław Pustuła.
12: Piątek 19 czerwca rozpoczynamy w Galerii Art Est Historia wystawą Bolków dawniej i dziś. O godzinie 17 z bolkowskiego rynku wyrusza parada jubileuszowa, która przejdzie ulicami miasta, a następnie świętowanie przeniesie się na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego. Na scenie wystąpią m.in. gwiazdy tegorocznych obchodów Kamil Bednarek, Smolasty, Krystyna Giżowska, Krzysztof Bączkowski oraz IMI. Czekać będą także lokalni wystawcy, strefa gastro oraz strefa dla najmłodszych. To jest bardzo ważny jubileusz dla naszego miasta i dobra okazja, aby spotkać się razem, przypomnieć historię Bolkowa i wspólnie spędzić czas. Zapraszam mieszkańców, gości oraz wszystkich przyjaciół Bolkowa. Obchody 750-lecia Bolkowa i Dni Bolkowa 2026.
7: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30. Do usłyszenia.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: What up? We're Portugal the Man and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
0: Po reklamie.
6: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Bubble Tea, no orzeźwienie w taki upał, propozycja idealna. To był Quebo na Fide i Daria Zawiałow i jednocześnie jest to ostatnia część Best Of po godzinie 16. Za kilkanaście minut czeka na Was kolejne lądowanie na planecie pełnej hitów. Marta Wojtunik już szykuje dla Was dzisiejsze premiery, a ja dziękuję. Patryk Łosica, pięknego dnia Wam życzę, udanej zabawy z najnowszą muzą, no i do następnego spotkania w eterze.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Burmistrz miasta Mirosław Pustuła zaprasza na 750-lecie Bolkowa. Dni Bolkowa 2026. Zaczynamy już w piątek 19 czerwca w rynku o 17 paradą ulicami miasta. O 17.30 inauguracja wydarzenia na terenie OWŚ. A wieczorem koncert gwiazdy. Wystąpi Bednarek. W sobotę o 12 w Bibliotece Publicznej Joanna Lamparska. O 15 na OWŚ scenę przejmą lokalni artyści Mali i Duzi. O 20 hip-hopowa bitwa oraz Imi i gwiazda wieczoru Smolasty. O 23 Maciej Wowk,

0: Pracy. Nowoczesny lunapark, dmuchańce, gastronomia i mnóstwo radości. Współorganizator Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Patronat Muzyczne Radio.
1: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
0: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 17.
5: Czas na wiadomości.
7: Filmiki z kamer samochodowych pomogły złapać zabójcę z Białej Podlaskiej. Na szczycie G7 nie było ani słowa o zmianach klimatu, by nie drażnić Trumpa. Idą upały, otwierają się miejskie pływalnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja jest pewna, że zatrzymała zabójcę rosyjskiego artysty Simona Skrepeckiego. Mężczyzna jeszcze nie usłyszał zarzutów. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą. Posługiwał się gruzińskim paszportem. Więcej Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fijołek nie pozostawia złudzeń.
9: Jest zatrzymana jedna osoba. Osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
8: Do zatrzymania mężczyzny przyczyniły się ustalenia operacyjne policjantów, ale też filmiki dostarczone przez kierowców z samochodowych kamer, plus oczywiście zeznania świadków i zabezpieczony miejski monitoring. Sprawcę zatrzymali kontrterroryści.
9: Mężczyzna został zatrzymany w pokoju podczas takiego dynamicznego wejścia. Oczywiście kontrterrorystów policyjnych mogą sobie państwo wyobrazić z różnych też filmików, jak takie wejścia wyglądają. Myślę, że nie miał szans żadnych na ucieczkę.
8: Dziś lub jutro mężczyzna będzie przewieziony do Lublina na przesłuchanie w lubelskim wydziale Prokuratury Krajowej. To ona teraz przejęła to śledztwo.
7: Podczas szczytu G7 we Vienne temat zmian klimatu po raz pierwszy od dziesięcioleci nie odegrał żadnej roli. Spotkanie miało przede wszystkim utrzymać prezydenta USA Donalda Trumpa w dobrym nastroju, ocenili szwajcarscy i niemieccy komentatorzy. Pora deszczowa już za nami, teraz nadchodzą upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Na razie alerty przed upałem dotyczą 6 województw zachodniej Polski. Według prognoz jutro termometry pokażą tu 30 stopni, a w sobotę 35. W taką pogodę tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
10: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
7: Tłumów w ten weekend spodziewają się też pływalnie w Warszawie. Baseny Moczydło oraz Inflancka są już otwarte. Warto zadbać o bezpieczeństwo, mówi ratownik Mariusz Szulczuk.
11: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu, są tabliczki, co można, czego nie można.
7: W Krakowie za to duży problem. Największe kąpielisko na Zakrzówku od 2 tygodni jest zamknięte. Służby wykryły tam podejrzaną substancję. Nie wiadomo, kiedy Zakrzówek zostanie otwarty. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
12: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu, jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnym spotkaniu grać jeszcze lepiej.
7: Kolejny mecz polskich siatkarek w sobotę. Rywalem Holandia.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
13: Kochamy muzykę. A po 17:00.
5: Mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
13: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
5: Hit Planeta startuje na dobre.
8: 4 minuty po godzinie 17. Patrzę tak za okno i aż chciałoby się powiedzieć, że to taki dzień gorącego lata. Ale to jeszcze nie dzień gorącego lata, a w zasadzie dzień gorącej wiosny. Lato rozpocznie się dosłownie za kilka dni, dlatego my już teraz zapraszamy Was na jedno z ostatnich tegorocznych wiosennych spotkań na Hit Planecie. Marta Wojtunik, witam Was serdecznie. Zapraszam Was na 3 godziny, które gwarantuję będą przepełnione po brzegi hitami. Oczywiście tymi najnowszymi.
5: Najnowsza lista w Polsce.
8: Zaczynamy od słonecznych nagrań prosto z naszej muzycznej poczekalni. Two Pilots, One Night in Mykonos oraz Dawid Podsiadło na błysk.

0: Dawid Podsiadło na błysk. Piosenka, w której śpiewa między innymi o sprzątaniu właśnie na błysk, ale dziś mamy czwartek, sprząta to się zazwyczaj w sobotę, więc dziś o tym nie myślimy. Dziś myślimy o tym, że Dawid Podsiadło cały czas jest w naszej muzycznej poczekalni i coś by trzeba było z tym faktem zrobić. Dajcie nam koniecznie znać, czy waszym zdaniem jego najnowsza propozycja na błysk powinna znaleźć się w głównym zestawieniu naszej topowej czterdziestki, a my teraz dajemy wam znać, że czas na krótką powtórkę wczorajszego lądowania na Hit Planecie. Sprawdźmy, co działo się w środę na podium.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Męskie granie Orkiestra 2026 powraca na podium, tym razem ze swoim drugim singlem. Wcześniej piosenka Nareszcie podbijała skutecznie podium Hit Planety, a już teraz Tańczę na miejscu trzecim. Drugie miejsce zajmuje duet artystów, których na pewno doskonale znacie. Bebe Rexha, David Guetta i ich wakacyjna propozycja Sad Girls. Robin Schulz, Better Times, to nagranie wczoraj powróciło na sam szczyt i zameldowało się na miejscu pierwszym.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
8: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Po reklamie.
13: Hi, we are Red City.
14: Cześć, z tej strony Natalia Lesz.
15: Hey, this is Toby and Craig from You Not Us.
16: Hey, I am Sienna.
17: Hey, I am Marcus Schulz, and this is High Planeta on Muzykna Radio.
0: Sprawdzamy, co nowego w naszym najnowszym notowaniu Hit Planety, naszej topowej czterdziestki. Sprawdzamy, kto melduje się na samym dole naszej listy, a jest to nagranie, które jeszcze wczoraj polecaliśmy wam w naszej muzycznej poczekalni. Deep End, If It Ain't Us. To nagranie opuszcza poczekalnię i zatrzymuje się na miejscu 40.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Meghan Trainor, jak zawsze pełna pozytywnej energii. Hush to nagranie, które obecnie podbija hit planetę, a w zasadzie już można powiedzieć w czasie przeszłym podbijało hit planetę kilka razy naprawdę bardzo wysoko w naszej topowej dziesiątce, a dziś również w dziesiątce, ale tej od dołu licząc. Niestety Meghan Trainor melduje się na miejscu 39, a to jest bardzo zła pozycja, zwłaszcza patrząc na wcześniejsze notowania, nawet to wczorajsze było wiele, wiele lepsze dla piosenki Hush, ponieważ meldowała się na pozycji 27, a dziś już leci o 12 miejsc w dół i zatrzymuje się na pozycji 39. Być może jest to już ostatnie notowanie tej piosenki, ale to wiecie tylko wy, bo to wy decydujecie o losach hitów na hit planecie, a robicie to oczywiście tradycyjnie na naszej stronie muzycznaradio.pl. Wchodzicie w zakładkę Hit Planeta i głosujecie na utwory, które lubicie i na te, które mniej przypadły wam do gustu. Przypominamy o tym, to możecie robić cały czas podczas trwania naszego dzisiejszego notowania i nie tylko, a my lecimy z kolejnym miejscem, miejsce 38. Dziś pozostają na nim Switch Disco Voices.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Hej, jesteśmy Gang Jędrzejowski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
0: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
2: A, znowu tyle za paliwo.
3: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
2: Jak?
3: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
4: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
5: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
6: Po reklamie.
7: Hi, I'm David Guetta.
8: Witajcie, cześć, hej, to Sonia Maselik.
9: Hi, I'm Sander Woksen.
10: Hej, hej, mówi Monika Lewczuk.
11: Hello to all the listeners of Muzyczne Radio. I'm Siko Toy and this is Hit Planeta. Top 40, the best new singles in Poland. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Można by było zmienić tytuł na Stygnie wiosna, bo lato już niedługo się rozpoczyna. Kuba i Kuba, Stygnie lato. Pierwszy polski hit, który polecamy Wam dziś w ramach naszego głównego zestawienia topowej 40, ląduje na miejscu 37.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Nowości nigdy dość. Dziś na liście debiutuje Cakes

0: Prosto z miejsca 35. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeaters. Czas zaglądnąć do naszych czwartkowych premier. Przedstawiamy pierwszą z nich. Można ją przedstawić po prostu tak. Lata 80. wracają w roku 2026 i to w jakim stylu. Przed nami nagranie Billie Jean, czyli tytuł doskonale wszystkim znany, kojarzony z królem popu, czyli z Michaelem Jacksonem, od którym ostatnio zrobiło się znów bardzo głośno. Znów wiele osób sięga po jego nagrania, a to wszystko dlatego, że w kinach ukazał się film Michael. Widać, to DJ, producent muzyczny, który specjalizuje się w takich house'owych nagraniach, postanowił wziąć wielki hit z roku 83, czyli piosenkę Billie Jean, i zrobić z niej coś house'owego. Tekst pozostał, melodia też można powiedzieć, że pozostała, ale wokal to nie jest Michael, tutaj mamy kogoś innego, jeżeli chodzi o wokal, no i energia totalnie inna, bo jest to nagranie, tak jak już wspominaliśmy, w stylu house. Posłuchajmy więc, jak to brzmi.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hey everyone, we are Lizzo.
4: Cześć, Margaret.
5: Hi, my name is LA Vision.
4: Hi, I'm Olivia.
6: Hey, what's up, people? I'm Jason Derulo, and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

Alan Dixon, Gravity. Niestety, niestety tak o tym hicie dziś będziemy mówić. 13 miejsc w dół. Wczoraj w połowie lądowania na Hit Planecie, czyli na miejscu 20, a dziś już pozycja 33. Kolejne nagranie również traci 13 pozycji. Też zabrakło tutaj waszych głosów. Dubs i Nelly Furtado, czyli kanadyjskie połączenie Torture of the Heart, już teraz u nas na miejscu 32.

0: Storms i 24 Hours. Bardzo przyjemne, już na pewno można powiedzieć spokojnie letnie nagranie, które dziś melduje się na pozycji 31. Tutaj mamy zdecydowanie wzrost w górę. Wczoraj na 34, czyli 3 oczka w górę.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: A to jest kolejny mocny hit. Na miejscu numer
0: 30. Świetna współpraca Kygo, Dan Tymiński, Heaven on Your Mind.

0: pamiętaj mnie.
1: Reklama. Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 18.
3: Czas na wiadomości.
5: Upalny weekend, jutro wysokie temperatury na zachodzie. USA za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojskowej, a w Poznaniu nawoływanie do referendum.
6: Obiecywał nam inne miasto.
5: Mówią ci, którzy chcą odwołania prezydenta miasta. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. No i są ostrzeżenia głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów w zachodniej części kraju, a konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław po Rybnik. Zaczną obowiązywać jutro, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być w sobotę nawet do 35 stopni. Spodziewajcie się też tropikalnych nocy. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy, porównując do dziś. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. No, 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał dziś Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej rozmawiał dziś w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
7: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
5: Władysław Kosiniak-Kamysz bierze udział dziś w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Po Krakowie Poznań kolejnym dużym miastem z referendum. Do odwołania Jacka Jaśkowiaka i miejskich radnych nawołują anarchiści, którzy są odpowiedzialni za atak tortem na prezydenta miasta. Wspólnie z innymi stowarzyszeniami rozpoczynamy pracę nad inicjatywą. Wołali dziś pod Urzędem Miasta.
6: Udało się to w Krakowie i jesteśmy przekonani, że uda się to w Poznaniu. Jacek Jaśkowiak obiecywał nam inne miasto. Miasto, które będzie obywatelskie, które będzie zielone. A mamy miasto drogie, zabetonowane, z którego ludzie się wyprowadzają.
5: Mówiła Magda Malinowska ze Stowarzyszenia Socjalny Kongres Kobiet. Aby referendum się odbyło, organizatorzy muszą zebrać podpisy od 10% mieszkańców miasta. Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy rozpoczyna coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Pracownicy i wolontariusze prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom.
8: Zwierzęta odłowiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu oraz lokalnym bobrom.
5: Mówi rzecznik Stołecznego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce będą przekazane jako pokarm dla zwierząt w zoo.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: A po 18:00
1: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
9: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
4: Wracamy na Hit Planetę, wracamy do naszych propozycji, czyli do nagrań, które cały czas czekają na to, żeby znaleźć się w głównym zestawieniu. Offenbach i Four to the Floor oraz Meek i Beautiful Freaks.

0: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
4: Hey, my name is Bollier.
5: Hello, my name is Sky Holland.
6: Big hello, I'm Graham Candy.
7: Hello, Poland, I'm Ingrid.
8: Hello there, Sam Feldes here, and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
9: Wracamy do listy, wracamy do najnowszego zestawienia topowej 40 w Muzycznym Radiu, a znajdujemy się już na pozycji 28. Wydawać by się mogło, że jest to już taka dość dobra pozycja, jeżeli chodzi o hity na Hit Planecie, ale w tym przypadku w piosenki Girl Next Door, Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa nie są to zbyt dobre informacje, ponieważ to nagranie szło po swoje, szło po podium. Było już na pozycji 11, a tu nagle taki spadek. 17 miejsc w dół dziś. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
10: Let's go. Sounds good. Real good.

Czas na dobrą i złą informację jednocześnie. Biki Duke, Storm in My Hips. To nagranie dziś niestety leci w dół, aż traci 10 pozycji z 17 na 27 miejsce. A dobra informacja jest taka, że już z takich porządniejszych spadków to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze lądowanie. Teraz raczej nagrania, które fruną w górę na Hit Planecie. Kilka też nagrań, które tracą dziś niestety, ale nie aż tak dużo. To ostatnie nagranie, które traci, Storm in My Hips. Oczywiście, jeżeli chcecie, żeby zameldowało się wczoraj na jutro, żeby zameldowało się jutro na wyższym miejscu, to koniecznie głosujcie na naszej stronie muzyczneradio.pl, a my pędzimy z kolejnym miejscem 26. Alexino French Kiss, nagranie, które od wczoraj zebrało kilka głosów, oczywiście, że tak, i opuszcza miejsce 32.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Po reklamie.
2: Hi, I'm Mike Candice.
3: Cześć, tutaj Sarsa.
4: Hello, my name is Marisol Mars.
5: Cześć, tu Monika Lewczuk.
6: Hey, this is Fady.
7: And I'm Antonia.
6: And this is Hit Planeta. Greetings to all the listeners
7: of Muzyczne Radio. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: miejsce 24. Borey i Feel of the Night to za nami, a przed nami kolejna z naszych czwartkowych, jeszcze wiosennych premier. A jest to premiera od Katy Perry. Utwór Legendary Lovers już jest utworem doskonale znanym, bo to nagranie zostało wydane w roku 2013, ale to jest hit Planeta, tu polecamy Wam tylko najnowsze hity, więc polecamy Wam teraz nową wersję tego nagrania. Nie będzie to cover, bo jest to oficjalne wydanie od Katy Perry i Chief Keefa, czyli rapera, z którym Katy Perry wiele lat temu pozostawała w dość sporym konflikcie. To bardzo ciekawa współpraca, która wstrząsnęła internetem. Dodatkowo piosenka Legendary Lovers ostatnio stała się ponownie wiralem w sieci, więc to idealny czas, żeby wydać nową wersję tego wielkiego, niezapomnianego hitu. Utwór pozostawiony jest w tej samej kompozycji, ale dostaliśmy dodatkową zwrotkę od Chief Keefa. Posłuchajmy premierowo tego nagrania.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie. Hey.

0: Bausa i Magnetic. To nagranie niczym magnes przyciąga wasze głosy. Chętnie bardzo na nie głosujecie. Przez ostatnie 24 godziny zdobyło naprawdę sporo głosów, przez co miejsce 31 zamienia dziś na 23.
1: Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu 22 witamy dziś kolejne polskie nagranie. Ania Szlagowska. Ile?

0: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiad, kolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
1: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi, 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus, schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Hello, we are Bastille.
5: Hi, here's Oceana.
6: Hello, this is Offenbach.
7: Hi, this is Dragonette.
8: Hey, how you doing? We're Portugal the Man and this is Hit Planeta, the best chart on Muzyczny Radio. Here we go. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

To jest bardzo ciekawy gatunek muzyczny, czyli Electro Swing, Pair of Stellar, Black Lilies. To nagranie prawie w połowie na miejscu 21. Czas na miejsce 20. Medusa Silence.

0: Tak gra Hit Planeta.
1: Już teraz lądujemy na pozycji numer
2: 17. Na tej pozycji słyszymy się dziś z Twinsic i Perfect on Paper.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 19.
2: Czas na wiadomości.
4: Afera Kasprzyka i zmiany w Stołecznym Szpitalu Południowym. Potem premier o zabójstwie w Białej Podlaskiej i upały we Włoszech. Jest ostrzeżenie polskiej ambasady. Marcin Krzemiński. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego na wniosek prezydenta Warszawy odwołała dotychczasowy zarząd placówki. Decyzja ma być rezultatem toczącej się w szpitalu kontroli. To po tym, jak media ujawniły, że lekarz, a także radny Dawid Kasprzyk miał zarobić w placówce ponad 1,5 miliona złotych. O zadaniach nowego zarządu szpitala Ben O'Connor.
5: Informację o odwołaniu całego zarządu szpitala przekazała Marzena Gawkowska z Warszawskiego Urzędu Miasta.
6: Do nowego zarządu szpitala powołano Anetę Gomułkę-Siemborę, doświadczoną menadżerkę placówek ochrony zdrowia, wieloletnią dyrektorkę do spraw administracyjno-technicznych. Pierwszym zadaniem nowego zarządu szpitala będzie pełna współpraca ze wszystkimi organami kontrolnymi po to, aby dogłębnie wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości.
5: Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, złożył rezygnację z funkcji radnego na warszawskim Ursusie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, spytany o dalsze kadrowe zmiany w strukturach Koalicji Obywatelskiej, powiedział, że partia czeka na wyniki kontroli.
7: Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
5: Prezydent Warszawy w przyszłym tygodniu ma przekazać Radzie Miasta dodatkowe wytyczne co do nadzoru nad personelem szpitalnym miejskich placówek.
4: To byłby pierwszy przypadek w Polsce zabójstwa na tle politycznym na zlecenie obcego państwa. Premier Donald Tusk tak mówi o hipotezie, którą badają służby po zabójstwie krytyka Putina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany w tej sprawie to 36-latek z gruzińskim paszportem i przeszłością kryminalną. Sprawę traktujemy poważnie. Ważnie, mówi premier Tusk.
8: Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. W Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
4: Śledztwo przejęła bezpośrednio prokuratura krajowa. Do zabójstwa rosyjskiego artysty i krytyka Putina doszło w poniedziałek. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy zakończyły się poszukiwania szczątków Polaków zamordowanych w 1944 roku przez UPA. Ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych około 100 osób. Ekshumacje mogą ruszyć najwcześniej w przyszłym roku. Gorąco w najbliższych dniach, nie tylko w Polsce, przed falą upałów ostrzega turystów nasza ambasada w Rzymie. Do Włoch ma nadejść fala upałów zwana kopułą gorąca z temperaturami do prawie 40 stopni. Polska placówka dyplomatyczna prosi o ostrożność, noszenie przy sobie wody do picia, nakrycia głowy i by używać kremów z wysokim filtrem. Historyczne tramwaje z czterech miast, Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic, dołączyły do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył dotychmiast swoje zabytkowe wagony. To sezonowa wymiana, znana z lat ubiegłych. W tym roku po raz pierwszy do projektu dołączyły tramwaje śląskie.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę. A po 19:00
2: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętszy hit dzisiejszego lądowania.
9: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
3: A ta mocno nowa propozycja do listy to Madonna i Love Sensation oraz Moleyla i And It Goes Like.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Po reklamie.
4: Hi everyone, I'm Karen Harden.
5: Cześć, tu Mezo.
6: Hi, my name's Sia.
7: What's up people, this is Aaron Chu.
8: Hi y'all, I'm Emily Cerise and I want to send warm regards to every one of you. You're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
9: Najnowsza lista w Polsce. Wracamy do listy, jesteśmy już na miejscu 15. Gibbs, Ego i For Money. Naprawdę niesamowita akcja. Ci panowie na Hit Planecie pojawili się dosłownie w tym tygodniu, a z dnia na dzień meldują się coraz to wyżej i są prawie najwyżej notowaną dziś polską piosenką. Ostatni dzień lata to nagranie wskakuje z miejsca 16 na 15.

Polsko-czeskie połączenie Mikolas i Trips Hard to be Humble to nagranie, które na stadionie na pewno będzie robiło wrażenie. To była pozycja 13, czyli przed nami miejsce 12. Wita się z nami Antor i Talk to You. Bardzo letnie, przyjemne nagranie.

0: Let's go! Shakira Die Die, to nagranie zyskało dziś na tyle głosów, żeby utrzymać się na pozycji 11.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Już za moment otworzymy najwyżej notowaną dziś dziesiątkę na Hit Planecie, ale zanim to zrobimy, to jeszcze sięgamy po ostatnią z naszych czwartkowych premier. Roy Storbell i The Ocean Knows My Name.

0: Ale Farben i Heroes of the Night, jego kandydat na wakacyjny hit, świetne nagranie, bardzo wciągające, które otwiera dziś najwyżej notowaną dziesiątkę na Hit Planecie, lądując na miejscu dziesiątym.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu dziewiątym melduje się dziś polskie nagranie, na dodatek od polskiego debiutanta, Jasik Piwowarczyk, Halo Houston.

Alesso i One Republic ponownie spotkali się, tym razem w nagraniu In Your Eyes. To cały czas gorąco polecamy Wam na Hitplanecie, dziś na miejscu 8, a na miejscu 7 polecamy Wam bardzo słoneczną nowość od Blanki, Dance to This.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
3: Hey everybody, we are One Republic.
4: How are you? I'm Nelly Furtado.
5: Hi there, this is Chambers.
6: Hi, I'm Katerina.
7: Hello Poland, this is Omnikid. Just want to say hi to all the listeners of Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
8: Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

Mark Leonon. Dziś leci w górę, to są bardzo dobre informacje. Z miejsca ósmego leci na miejsce piąte, a teraz już sprawdzimy, co dzieje się na samym szczycie hit planety podczas naszego czwartkowego lądowania. Miejsce czwarte tutaj, ciekawe zaskoczenie. Robin Schulz i Better Times. Jeden dzień na podium, a następny już niestety nie. Robin Schulz wczoraj był na miejscu pierwszym, a dziś leci na miejsce czwarte, czyli cały czas w okolicach podium, ale dziś niestety się na nie nie załapał. A załapała się na pewno Bebe Rexha w towarzystwie Davida Guetty. Oni dziś na miejscu trzecim z piosenką Sad.

Girls, nieco wyżej Męskie Granie Orkiestra 2026 i Tańcze. Oni z miejsca trzeciego lecą na miejsce drugie, a na miejscu pierwszym to jest miłe zaskoczenie, ale wszyscy chyba wiedzieliśmy, że tak w końcu będzie. Yearbooks i Babylon, czyli utwór, którym otwiera swoje wakacyjne wydawnictwa. A my tym utworem zamykamy dzisiejsze lądowanie na Hit Planecie. Marta Wojtunik, dziękuję Wam bardzo za nasze dzisiejsze spotkanie pełne hitów. Kolejne notowanie Hit Planety już jutro po godzinie 17. Zachęcamy Was oczywiście również do głosowania i do tego, żebyście wpadli do nas jutro. Marta Wojtunik, dzięki raz jeszcze. Do usłyszenia.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Za chwilę politycy o stałej bazie żołnierzy amerykańskich, potem związkowcy i urzędnicy o nowych przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. Będzie też o kolejnej wygranej naszych siatkarek. Marcin Krzemiński. Amerykanie dają zielone światło dla stałej bazy żołnierzy w Polsce. Minister obrony otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu. Ostateczna decyzja będzie jednak zależeć od szczegółów oferty, którą Polska złoży Amerykanom. Koalicja rządząca nie ma wątpliwości. To przełomowy dzień dla Polski i naszego bezpieczeństwa, mówi Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.
3: Pozytywna i formalna odpowiedź administracji prezydenta Trumpa jest dla nas sygnałem, że z niej już nie będzie możliwości się wycofać.
2: Z deklaracji Amerykanów cieszą się też politycy PiSu. To zasługa działań prezydenta Karola Nawrockiego, ocenia poseł Henryk Kowalczyk.
4: Dobrze, rząd nie przeszkadza. To, że się podpisuje pod sukcesem, no to się nie dziwię.
2: Politycy są zgodni, że teraz czas na wypracowanie konkretów i intensywne przygotowania do utworzenia stałej bazy. Dziś NATO podjęło też decyzję o zwiększeniu swoich zdolności odstraszania nuklearnego. Za 3 tygodnie wchodzą w życie nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę, jeśli uznają, że praca jest wykonywana pod nadzorem szefa i w wyznaczonych godzinach. Zmiany są oczekiwane od wielu lat, mówi Sebastian Gawronek z NSZZ Solidarność.
5: My oczywiście jako związek zawodowy nie dyskutujemy tego, że nie można zawierać umów cywilnoprawnych, umów zleceń, ale też tych słynnych umów B2B, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale trzeba to robić w ramach przepisu kodeksu cywilnego, a nie obchodzić przepis.
2: Po 8 lipca Inspekcja Pracy będzie miała dostęp do danych ZUS-u oraz Krajowej Administracji Skarbowej, dodaje Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki.
6: Będzie powołany zespół, który będzie pilnował tej wymiany danych. Będzie również drugi zespół, który będzie pracował nad analizą ryzyka, a tym algorytmem, który ma typować podmioty, gdzie dochodzi z największym prawdopodobieństwem do nadużyć. To jest ta największa zmiana. Instytucje kontrolne niech będą działać na ślepo.
2: W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Od czerwca ratownicy w Świnoujściu nad bezpieczeństwem plażowiczów będą czuwać także w nocy. W słoneczne weekendy na świnoujskich plażach odpoczywa nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Od 27 czerwca ratownicy będą w pełnej 35-osobowej obsadzie. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki tym razem pokonały reprezentację Ukrainy 3-1.
7: Jestem dumna z zespołu, jest to bardzo, bardzo budujące, dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnych spotkaniach grać jeszcze lepiej.
2: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek w sobotę, ich rywalkami będą Holenderki.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
8: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała. W stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
0: Muzyczne Radio. Gramy, bo kochamy muzykę. Reklama. W Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: dobre energetyczne strzały na początek wieczoru z muzycznym radiem. 9 po 20. Maciej, bo witam. No i miło mi donieść, że 30, 32 i tak dalej do końca tygodnia, także planujcie sobie coś fajnego nad wodą, nad jeziorem, w lesie, jak tylko chcecie.
1: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
0: Autopromocja. Nadchodzący weekend, najlepsze słowo to relaks, odpoczynek i co? I spędzanie miło czasu. Mam nadzieję, że w tle zawsze gdzieś się znajdzie chwilka na muzyczne radio. Muzyczne radio, witam w dżemiku. Dobry wieczór. Halo, halo, proszę bardzo.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór,
2: panie madam. Redaktorze, ogłoszenie chciałam. Sprzedam mały, nowy domek wraz z działką, 30 arów, za 80 tysięcy, we wsi Janówek, gmina Jeżów.
0: Tak.
2: Więcej informacji pod numerem 721-631-572. Serdecznie pozdrawiam.
0: Ja też, madam, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za telefon i polecamy się.
2: Dziękuję.
0: Najlepszego.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Witamy, słuchamy. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960.
0: Tak.
3: 960. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, zdrówka. Dżeming, słucham. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Chciałbym sprzedać kangala tureckiego, szczeniaki. Turecki pies pasterski z rodowodami FC i Polskiego Związku Kynologicznego. Mój numer telefonu 603-067-981. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Jesteś z nami, słuchamy. Dobry wieczór, halo.
5: Witam, Macieju. Do sprzedania odstąpienia mam kamień polny nadający się na płoty, na cokoły. Także mam tą jamaskę piękną, jak nowy, 25 lat ma jak nowy wygląd, 15 tysięcy przejechane. Opony już podawałem, Hancocka jeszcze dwie bardzo ładne, 225, 60, 17. I mam trzy wiaty w szkle u góry, może być taki na ogród, na szklarnię. To jest w myjni z Karpacza, rozebrane jest i to jest pod telefonem 603. 622-848, jak zawsze zrób.
0: Dziękuję, maestro, do usłyszenia. Witamy, proszę bardzo, halo.
6: Mam sprzedania rower damski na kołach 28 z przerzutkami, stan bardzo dobry, cena 250 zł. I drugie ogłoszenie, sprzedam kantówki drewniane 8x6, 3-metrowe, 40 sztuk. Pięć informacji pod numerem telefonu 667-883-305. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i witamy. Dobry wieczór, halo.
7: Dobry wieczór, dzwonię z okolic Jeleniej Góry. Mam do sprzedania Opla Insignia z 2013 roku, kombi diesel 147 koni, kolor czerwony, auto użytkowane przez kobietę, także zadbany, ładnie się autko prezentuje. I drugim autem jest do sprzedania Citroen Jumper z 2015 roku, 180 koni, 3 litry, 3-osobowy, jest to blaszak. A więcej informacji pod numerem 695-112-363. Dodam, że auto niedawno było sprowadzone i jest zarejestrowane, ubezpieczone, gotowe do jazdy. Pozdrawiam.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dżemik to muzyczne radio. Kupię autko Renault Twingo pierwszej generacji. Telefon 663-318-300. Kupię autko Renault Twingo pierwszej generacji. Telefon 663-318-300.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

Hej, hej, to znowu my, Music News, dziś w objęciach Tavlo i Stromae. Pojawi się także Bibi Rexha i grupa Faith No More, która powraca na scenę. Sprawdźcie szczegóły już teraz, Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam. Single The Flow to pierwsza współpraca pomiędzy Tavlo i Stromae. Kawałek zapowiada album Estres, szóste wydawnictwo studyjne w karierze piosenkarki. Płyta ukaże się 18 września i składa się z 13 pozycji, wśród których znalazł się poprzedni singiel I'm Your Girl Right. Jestem wielką fanką Stromae od czasu, gdy zobaczyłam go na żywo na Coachelli w 2015 roku. Całkowicie zahipnotyzował mnie jego występ, wspomina Tavlo. Kiedy przesłał mi ten hipnotyzujący utwór, wiedziałam, że muszę napisać do niego coś naprawdę wyjątkowego. Zrobiłam to patrząc na czarne, piaszczyste plaże i wysłałam mu pomysł, nie wiedząc, czy mu się spodoba, czy nie. Na szczęście bardzo mu się spodobało, dodała artystka. Wraz z premierą Estres Tavlo ruszy w trasę koncertową promującą album. Artystka rozpocznie ją w Stanach Zjednoczonych, a następnie odwiedzi 9 europejskich miast. To największa dotychczas trasa w karierze Tavlo, choć w planach chwilowo zabrakło Polski. Teraz Bibi Rexha. Zdeterminowana, by na dobre przebić się do mainstreamu, wokalistka podejmuje kolejną szansę. Gwiazda wytoczyła najcięższe działa, w jej dyskografii pojawił się visual album. Długo wyczekiwana premiera Dirty Blonde dotarła idealnie na rozpoczęcie lata. Projekt składa się z 13 utworów, a każdy z nich został opatrzony własną wizualizacją. Album zapowiadały single I Like You Better Than Me, Cheeky Cheeky oraz dobrze wam znany z naszej anteny utwór Sad Girls w duecie z Davidem Guettą. Ten kolejny muzyczny rozdział opisuje moją swobodę twórczą, zaufanie do moich instynktów, zaufanie do mojego głosu i wreszcie realizowanie moich zamierzeń w sposób, w jaki zawsze chciałam, powiedziała Bibi Rexha. Na koniec dobre wieści dla fanów Faith No More. Grupa powraca na scenę i zamierza wznowić koncertowanie w przyszłym roku. Spekulacje wybuchły, gdy zespół na swoich mediach społecznościowych opublikował tajemniczy post z datą 2027. Teraz wątpliwości rozwiał Bill Gold, basista w wywiadzie dla Rock Talk powiedział: tak, zrobimy to, po prostu zagramy. Nasza muzyka jest bardzo wymagająca fizycznie i wkrótce nie będziemy w stanie grać jej tak, jak ją napisaliśmy. Stworzyliśmy ją jako dwudziestolatkowie i zawsze była bardzo wymagająca. Musi tak być. Jeśli nie będę w formie, nie będę mógł grać tych piosenek. Z moim basem po prostu nie dam rady. Ale wszyscy doszliśmy do wniosku, że damy radę. Myślę, że możemy to robić jeszcze przez co najmniej kilka lat i że możemy to robić dobrze, więc po prostu spróbujemy. Dodał basista Faith No More. To tak zupełnie na koniec czas na kolejne gorące premiery. Dance Nation z nagraniem High, Dagny z utworem Rain i Annabel Englund z najnowszą propozycją Midnight Calling. Tomek Dutkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Tyle na teraz. Do usłyszenia.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia. Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór. Zapraszam na informacje. Kolejna trasa kolejowa powraca na mapę Dolnego Śląska. Mowa o połączeniu kolejowym oznaczonym jako linia 319 ze Strzelina do Łagiewnik przez gminę Kondratowice. To najważniejsza inwestycja dla powiatu strzelińskiego. Jest już na finiszu, mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Wojciech Bochnak.
3: Samorząd województwa przejął tą linię 1 stycznia 2025 roku. Teraz jesteśmy w połowie 2026 roku i mamy prawie że zakończoną inwestycję Strzelin, Kondratowice, Łagiewniki. Na początek transport, ale to co jest najważniejsze w planach województwa jest uruchomienie transportu osobowego ze Strzelina do Kondratowic, do Łagiewnik, dalej do linii 310, która jest rewitalizowana od Łagiewnik w kierunku Kobierzyc. I taki jest cel. Ta linia została zamknięta w latach 70. poprzedniego tysiąclecia. Po 50 latach uruchamiamy linię 319. Oczywiście ruch kolejowy tutaj w Kondratowicach został zamknięty na początku lat 2000, bo prowadziła jeszcze linia 321 do Kamieńca Ząbkowickiego, ale to, co zrealizowaliśmy przez półtora roku, to jest naprawdę ogromnym wysiłkiem samorządu województwa, DZDiK i przede wszystkim wykonawcy, który też realizuje to zadanie w bardzo szybkim tempie. 80 milionów z KPO trafiło tutaj do Kondratowic.
0: Muzyczne radio.
2: W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy rozpoczęły się pierwsze zabiegi wykonywane z wykorzystaniem nowoczesnego systemu chirurgii robotycznej. To początek nowego rozdziału w historii legnickiej medycyny.
4: Jak podkreślił Maciej Leszkowicz, dyrektor szpitala, za nami pierwsze udane operacje urologiczne. Kolejne są w trakcie realizacji. To kolejny krok w rozwoju nowoczesnego, wysokospecjalistycznego leczenia pacjentów. W dalszym ciągu trwa szkolenie kadry, by zapewnić kilka zespołów do operacji robotycznych. Początek to operacje urologiczne, później onkologiczne. Kolejne zabiegi będą z zakresu ginekologii onkologicznej i innych dziedzin. Lekarze podkreślają, że nowoczesna technologia otwiera zupełnie nowe możliwości dla pacjentów i operatorów. Jak powiedział Urban Kowalik, lekarz kierujący oddziałem urologicznym, to niesamowita wygoda. Operator nie stoi przy stole operacyjnym, pracuje przy specjalnej konsoli. Ruchy są niezwykle precyzyjne, a obraz operowanego miejsca pokazany jest w bardzo dużym powiększeniu. Dla pacjentów to większa precyzja zabiegu, mniejsze urazy operacyjne, krótszy pobyt w szpitalu i szybszy powrót do zdrowia, co potwierdzają pierwsi pacjenci. To panowie Piotr i Ryszard. Już chcą wracać do domu i uspokajają innych. Strachy na lachy. Zdrówka życzymy. My, muzyczni radiowi, również. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: I przenosimy się do Wałbrzycha. Budowa Muzeum Wałbrzyszan, Tygiel, wchodzi w finałową fazę. Władze miasta podpisały umowę na wyposażenie obiektu. Muzeum ma być atrakcyjne, ale bardziej analogowe niż interaktywne.
5: Rzeczywiście taką przynajmniej wizję muzeum przedstawił Marek Arcimowicz, dyrektor Rady Programowej nowo powstającego muzeum. Nowoczesne elementy interaktywne oczywiście pojawią się w muzeum, ale mają być jedynie dodatkiem, jeśli tak to można nazwać, treści analogowej.
6: Minimalizujemy ilość elektroniki, dlatego że ona jest po pierwsze droga, a po drugie bardzo szybko się starzeje. Ona nie wytrzymuje próby czasu. I jeżeli gdzieś będzie interaktywność, że tak to nazwę analogowa, to tak, jak najwięcej takich elementów chcemy wprowadzać. Natomiast jeżeli to ma wyglądać jak te muzea, które wyrosły 10-15 lat temu i była taka tendencja właśnie, żeby było jak najwięcej multimediów, elektroniki, nie. Będzie mało tego i będzie to bardziej retro niż high-techowe muzeum.
5: To właśnie Marek Arcimowicz. Muzeum skupiać się będzie przede wszystkim na historii Wałbrzycha lat powojennych. Twórcy wystawy chcą położyć nacisk na ludzkie historie, relacje oraz tożsamość budowaną po 1945 roku. Wyposażenie tak wymyślonej ekspozycji będzie kosztowało ponad 3 miliony złotych.
7: Będziemy tworzyć scenografię, będziemy instalować sprzęt audiowizualny, będziemy wykonywać content multimedialny, będziemy tworzyć treści na wydruki, sprzęt, oświetlenie, filmy, nagrania audio. Na koniec wszystko spinamy w całość, tak że powstaje jedno doświadczenie, jedna historia, którą później jest ekspozycją.
5: A to Jerzy Florczyk z krakowskiej firmy, która podjęła się tego zadania. Ja przypomnę, że Muzeum Wałbrzyszan powstaje w budynku dawnej siłowni energetycznej na terenie starej kopalni w Wałbrzychu. W budynku wybudowano fizycznie trzy kondygnacje, które przebija ponad 10-metrowe stalowe drzewo nawiązujące do herbu Wałbrzycha. Muzeum będzie kosztowało ponad 12 milionów złotych i ma być gotowe do końca tego roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: I na koniec Dni Bolkowa 2026, połączone z obchodami 700-lecia miasta. Z tej okazji jutro na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego rozpocznie się 3-dniowa zabawa. W programie wydarzenia zarówno występy lokalnych artystów, jak i koncerty gwiazd sceny muzycznej. Uroczystość rozpoczniemy od otwarcia tematycznej wystawy i jubileuszowej parady mieszkańców i gości, mówi burmistrz Bolkowa Mirosław Pustuła.
8: Piątek 19 czerwca rozpoczynamy w Galerii Art Est Historia wystawą Bolków dawniej i dziś. O godzinie 17 z bolkowskiego rynku wyrusza parada jubileuszowa, która przejdzie ulicami miasta, a następnie świętowanie przeniesie się na ośrodek wypoczynku świątecznego. Na scenie wystąpią m.in. gwiazdy tegorocznych obchodów Kamil Bednarek, Smolasty, Krystyna Giżowska, Krzysztof Bączkowski oraz IMI. Czekać będą także lokalni wystawcy, strefa gastro oraz strefa dla najmłodszych. To jest bardzo ważny jubileusz dla naszego miasta i dobra okazja, aby spotkać się razem, przypomnieć historię Bolkowa i wspólnie spędzić czas. Zapraszam mieszkańców, gości oraz wszystkich przyjaciół Bolkowa. Obchody 750-lecia Bolkowa i Dni Bolkowa 2026.
2: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Wstawajmy z Rokiem i Sławkiem.
1: Sforą słońca na początek, tak jak w tym weekend. I teraz jeszcze za oknem, zobaczcie co się dzieje. No. Słoneczko świeci, chmur nie ma, deszcz nam padać nie będzie. No to gramy Sunshine Ambroza.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Panie i panowie, absolutne granie Rank One. I to jeszcze w jakiej wersji? Wsłuchajcie się w ten numer. To jest tak naprawdę dobrego początki. Jutro o tej porze będziemy już serwować wam tegoroczne hity i przeboje programu DMC. A to Rank One M6. Symfoniopus Sacrum.

0: nie wiem, czy pamiętacie, ale utwór Symfo ukazał się w 2009 roku i został wybrany oficjalnym hymnem Sunrise Festival właśnie 2009. To kompozycja, która łączy potężne orkiestrowe smyczki z energetycznym, upliftingowym trensem. Dla wielu fanów jest to jeden z najbardziej widowiskowych hymnów festiwalowych tamtego okresu. To tak jest u nas na pewno. Symfo, muzyczne radio. Poprawimy czymś dobrym?
1: Festiwal hitów.
0: Ruszę wam na spotkanie.

0: komuś to nuzia nie chodziła teraz przez ostatnie 3 minuty i wcześniej przez 5. Oj, to coś nie tak, także moi drodzy, no, warto się leczyć.
1: Festiwal hitów.
0: Urywamy głowę, a co? Destination, Destination, Destination, Calabria. Crystal Waters i Alex Gaudino.

rozpatruję sobie wasze dzisiejsze, moi drodzy, zapotrzebowania. No i tak dziwnie jakoś, bo tak kombinujecie piechotą do lata, małe szczęście, Robert Jansen. No, no niech będzie, niech będzie, no. W strefie po 22, bo teraz atakuje PPPP. Dbul. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: 3, 4.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
3: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
4: w nowym miejscu,
3: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
5: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
3: State of Trance.
2: State of Trance.
3: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
6: 21.
3: Czas na wiadomości.
7: Nadchodzą upały, jutro gorąco na zachodzie kraju. Służby badają, kto zlecił zabójstwo w Białej Podlaskiej. Za chwilę też mundial i mecze tego wieczoru i nocy. Marcin Krzemiński. Nadchodzą upały. Jutro na zachodzie kraju będą obowiązywać ostrzeżenia głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla obszaru od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław, Porybnik. Ostrzeżenia będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być w sobotę nawet do 35 stopni. Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina, zapewnia minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. W Piastowie pod Warszawą zatrzymano mężczyznę, który mógł być zabójcą. To 36-latek, który posługiwał się gruzińskim paszportem.
8: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
7: Śledczy mają 48 godzin na postawienie zarzutów i wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, oświadczył, że zatwierdził podpisane przez USA i Iran wstępne porozumienie między obydwoma krajami. Przyznał, że był temu przeciwny, ale przekonał go irański prezydent Masud Pezeszkian. Otrzymał od niego i innych wysokich rangą irańskich urzędników państwowych zapewnienie, że prawa Iranu i interesy frontu oporu będą w tym porozumieniu chronione. Porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus, zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na $300 miliardów programu odbudowy Iranu. Zakończyła się renowacja pomnika Radomskiego Czerwca upamiętniającego wydarzenia z 1976 roku. Renowacja polegała na oczyszczeniu monumentu i uzupełnieniu ubytków. Uporządkowano też okolice i odnowiono zieleńce, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
9: Ten monument od wielu lat przypomina o bohaterstwie, o odwadze radomskich robotników, którzy w czerwcu 1976 roku nie bali się powiedzieć nie władzy komunistycznej. Dziś, w przededniu 50. rocznicy tych wydarzeń, ten monument odzyskał właściwy blask, właściwy wygląd. Jesteśmy gotowi na obchody, jesteśmy gotowi na wielkie wydarzenie patriotyczne, które będzie wspominało tamte wydarzenia.
7: A obchody 50. rocznicy protestu robotników już za tydzień. Sport. Reprezentacja Czech zremisowała z Republiką Południowej Afryki 1-1 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata, który odbył się w Atlancie. W drugim spotkaniu grupy A Meksyk o 3:00 nad ranem zagra z Koreą Południową. Oba zespoły mają już na swoim koncie po 3 punkty. Zwycięzca może być więc pewny awansu do rundy pucharowej. W grupie B mundial zaczyna się właściwie od nowa. W pierwszej kolejce w obu meczach padły bowiem remisy 1-1. W Los Angeles właśnie rusza mecz Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Na północy w Vancouver Kanada zmierzy się z Katarem.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.

Chemiczeń wiedzą. Zagłosować proszę na muzyczneradio.pl. No po to, żeby nagranie nam nie uciekło. Nie uciekło i pieściło nasze uszy w każdy piątek w ramach programu DMC. A teraz Richie.

0: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie. Festiwal hitów.
3: Super bomba, Robert M.

Patrzę mocnym vibe w ciągu ostatniej godzinki. Trochę zwolniliśmy. Miss California, Dante Thomas, Muzyczne Radio i Darut Life.

sample znane wszystkim maniakom muzyki klubowej chyba na całym świecie. Sound of Infinity, CJ Stone, Milo, Muzyczne Radio i słynne w tym roku...

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
1: Festiwal hitów.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Sztab kryzysowy w Krakowie po ataku dzika, w którym poszkodowane zostało dziecko. Potem zmiany po aferze w warszawskim szpitalu południowym i kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn. Marcin Krzemiński. Kraków zwołuje na rano doraźny sztab kryzysowy z udziałem służb i lekarza weterynarii. To po tym, jak w południowej części miasta na osiedlu Kliny dzik zaatakował i przewrócił wózek, w którym znajdowała się 13-miesięczna dziewczynka. Dziecko wypadło na chodnik, z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 laty szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1500. Aneta Gomułka-Siembora została nową prezeską zarządu Szpitala Południowego w Warszawie. Na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego cały zarząd placówki został odwołany. Pierwszym i najważniejszym zadaniem nowej prezes ma być ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w wyjaśnienie nieprawidłowości w placówce. Według doniesień medialnych koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł, a polityków KO miał przyjmować bez kolejki. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6 zł 20 groszy. To spadek o 16 groszy porównujący do dzisiejszych cen na stacjach. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. No 6 groszy w dół, także 98 maksymalnie może kosztować 6 zł 66 groszy. Gdzie są pieniądze kobiet? Pyta Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnia i rozpoczyna dyskusję o luce płacowej. Pomóc ma w tym przygotowany specjalnie internetowy kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, mówi Anna Jurek ze stowarzyszenia.
3: To bardzo dużo czasami zależy od płci, czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
2: Narzędzie bazuje na oficjalnych danych GUS.
3: Te nierówności w wynagrodzeniach, one są bardzo różne, bo są wyraźnie wyższe w sektorze prywatnym, w publicznym są dwukrotnie niższe i luka płacowa jest większa wśród lepiej zarabiających kobiet i mężczyzn.
2: Kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl. Aktualna średnia luka płacowa może dochodzić do nawet 20%. Przed nami upalny weekend, tłumów spodziewają się pływalnie. W Warszawie baseny Moczydło oraz Inflanska są już otwarte. Warto zadbać o bezpieczeństwo, mówi ratownik Mariusz Szulczuk.
4: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu. Są tabliczki, co można, czego nie można.
2: W Krakowie za to duży problem. Największe kąpielisko na Zakrzówku od 2 tygodni jest zamknięte. Służby wykryły tam podejrzaną substancję. Nie wiadomo, kiedy Zakrzówek zostanie otwarty.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. Stefan 79.

23 minuty po 22 muzyczne radio, a to był prezent dla tych, którzy kochają Italo. No i dostałem pytanie, czy Fantasy Boy w tej wersji, która wczoraj leciała, dzisiaj chociaż w fragmencie może się pojawić. Proszę bardzo, to jest muzyczne radio, to jest akcja na wesoło, bo to jest wieczór, to jest strefa, to

0: 79.
1: A w strefie dwaj bracia z czwartego piętra, Let Me Be Free. To zagramy dla... Dla Basi chyba, tak? Dokładnie.

Tu trzeba dorzucić, że nas Two Brothers on the Floor of the Floor oznacza dosłownie dwóch braci na czwartym piętrze. Martin i Bob zaczynali tworzyć muzykę w niewielkim studiu urządzonym właśnie na czwartym piętrze w budynku. I tak zostało. A teraz klasyka.

A przyznajcie, że muzyka lat 90. ma w sobie coś wyjątkowego. To dekada, w której nowoczesna elektronika spotkała się z chwytliwymi, ładnymi melodyjkami i ogromną kreatywnością. Syntezatory, automaty perkusyjne, wszystko weszło na 100%. No tu słychać w tym nagraniu. Scene with Sebastian. And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, uh-huh, and sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up. And

0: 79.
1: Sześć minut po 23:00, muzyczne radio. 100% Italo Disco. A jak Italo Disco, to, moi drodzy, zawsze dobra melodia, prosty rytm, odrobina uśmiechu, trochę wspomnień, razem taki miks, który powoduje, że serduszko drga. Rosemin, Magic Carillon.

są nasze królewskie brzmienia strefy 79. A teraz, moi drodzy, prawdziwa królowa. Śpiewała disco, śpiewała pop, śpiewała rocka, gospel. Tak naprawdę wszystko zawsze mogła wyśpiewać. Królowa dance'u, tak się jakoś tak przyjęło. Donna Summer.

cały napęd to George Moroder, a piękny głos i ten charakterystyczny drum. To Donna Summer, a teraz moi drodzy artyści i muzyka. Teraz mieszanką rocka, funku, popu dobrego. Tam zabrzmi tak świeżo, że zapominamy, ile to lat minęło od premiery In Excess.

Army of Lovers. Wszyscy pamiętamy, charakterystyczna grupa, fajne przebrania i dużo, dużo uśmiechu. A teraz, nie wiem czy wiecie, ale zanim zaczął śpiewać i roztaczać aurę swoim pięknym głosem, był piłkarzem, stał na bramce, bramkarzem tak naprawdę. Maestro Julio Iglesias w strefie.

Ajajaj, 23.30 nam się zbliża. No to teraz w dobrym smaku wchodzimy w czas marzenia. Shaking Stevens.